0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Puck otrzyma ponad 150 tysięcy na auto do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Środki pochodzą z programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami 3. Dzięki otrzymanym pieniądzom zrealizowane ma zostać zadanie pod nazwą Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy miasta Puck. Celem projektu jest zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wyposażonego m.in. w najazd dla wózków, pasy zabezpieczające wózki oraz obrotowe fotele ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. Właśnie dzięki temu gmina miasta Puck będzie mogła zapewnić bezpieczny i komfortowy transport osób z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych. Jak zapewnia miejski magistrat, realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im regularnego, bezpiecznego i dostosowanego do ich potrzeb transportu. Inwestycja wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa i komfortu przewozu uczniów wymagających specjalistycznych warunków transportu, a także usprawni organizację dowozów i skróci czas przejazdu do szkół. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 155 500 zł, natomiast szacunkowy koszt zakupu pojazdu to 260 tysięcy. Strażacy ochotnicy z Bojana ruszyli do akcji Paliła się sauna. Do pożaru doszło w samym Bojanie. Jak relacjonują w swoich mediach społecznościowych strażacy, w sobotę o godzinie 3:53 zostaliśmy zadysponowani do pożaru przydomowej sauny. Na miejsce natychmiast wyruszyły oba nasze zastępy oraz zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej Rumia. Po dojeździe zastaliśmy rozwinięty pożar obiektu i niezwłocznie przystąpiliśmy do działań gaśniczych. Pożar został szybko opanowany i ugaszony, zapobiegając jego rozprzestrzenianiu się na sąsiednie obiekty. Więcej o samej akcji dowiecie się z oficjalnego facebookowego profilu Ochotniczej Straży Pożarnej Bojano. Nie dość, że był pod wpływem alkoholu, to jeszcze miał 4 zonowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jak się okazało, na tym nie skończyły się jego problemy. 33-letni pirat drogowy został zatrzymany.

zatrzymany w sobotni wieczór w Rumi. Jak informuje aspirant sztabowany Stapotryku z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, już podczas pierwszych czynności mundurowi nabrali podejrzeń, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło ich przypuszczenia, kierując

0: Ponadto posiadał aż 4 zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym jeden dożywotni. 33-latek został zatrzymany, mężczyźnie postawiono zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz stosowania się do orzeczonych przez sąd zakazów prowadzenia pojazdów. Decyzją sądu został doprowadzony do zakładu karnego. Najbliższe 10 miesięcy spędzi za kratkami, odbywając wcześniej orzeczoną karę. Na plac budowy magazynu energii elektrycznej Żarnowiec dostarczono transformator mocy. To właśnie dzięki niemu możliwe będzie przyłączenie magazynu do krajowego systemu elektroenergetycznego. Transport urządzenia wymagał skoordynowanej operacji logistycznej obejmującej transport morski, rzeczny i drogowy. Korpus transformatora waży około 260 ton. Jego podróż rozpoczęła się w Korei Południowej drogą morską przez Ocean Spokojny, Ocean Indyjski, Morze Północne i Morze Bałtyckie. Został przetransportowany do portu w Gdyni, gdzie przeładowano go na ponton. Następnie przy wykorzystaniu holowników ładunek trafił do portu we Władysławowie. Dostarczenie transformatora mocy to jeden z najważniejszych kamieni milowych w realizacji magazynu energii elektrycznej Żarnowiec o mocy 262 MW oraz pojemności 981 MWh. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Po uruchomieniu obiekt będzie wspierał bilansowanie krajowego systemu elektroenergetycznego oraz zwiększał możliwości wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest w połowie przyszłego roku. Dni gminy Gniewino mieszkańcy oraz turyści świętowali także w niedzielę. Tego dnia w Szymanowie odbył się 19. Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych. Obchody rozpoczęły się uroczystą paradą, jak co roku było kolorowo, głośno i wesoło.
1: W paradzie uczestniczyły wszystkie orkiestry, które występują tutaj dzisiaj na scenie. Orkiestry praktycznie z całego kraju, 6 orkiestr, tak? W paradzie uczestniczyły również wszystkie grupy społeczne, praktycznie wszystkie grupy społeczne z terenu gminy Gniewino. To są sołectwa, stowarzyszenia, KGW, OSP, również grupy militarne, tak? Prezentujące swój stary sprzęt kołowy.
0: Mówi zastępca wójta gminy Gniewino Rafał Kamiński. Centralnym punktem wydarzenia był 19. Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych, który od lat stanowi ważny element lokalnej tradycji i kultury.
2: Zaczynamy lepiej. Ja to czas, kiedy każda gmina, każda wieś chce pokazać to, co ma najlepszego u siebie. Często temu służą osobliwe rozegracje, na przykład jak tu Dni Gniewina. One są rozłożone na 2 dni, ale już 19 roz tu się odbywa przez rękę kaszubskich orkiestrów. Ale widzimy, że to nie tylko kaszubskie orkiestry zjeżdżają do Gniewina. Ta rozegracja ma tak osobliwy charakter, że przyjechały orkiestry z Kocewig, ale też i z Płady Łodze. To jest bardzo ważne, żeby ta kaszubizna szła też w świat.
0: Opowiada prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Bożena Ugowska. Przegląd rozpoczął się wspólnym zagraniem hymnu Polski oraz Kaszub. Łącznie w przeglądzie wzięło udział 6 orkiestr z całego kraju. Podczas wydarzenia odbył się również pchni targ i wielka wymiana zabawek, która cieszyła się zainteresowaniem najmłodszych uczestników. Policjanci z Komisariatu Policji w Kosakowie uczestniczyli w morskim festynie rodzinnym Na Fali, który odbył się w Mechelinkach. Była to okazja do rozmów o bezpieczeństwie podczas wakacyjnego wypoczynku. Spotkanie odbyło się w ramach działań profilaktycznych prowadzonych przez policjantów podczas wakacji, związanych z ogólnopolską akcją Bezpieczne Wakacje oraz kampanią Kręci Mnie Bezpieczeństwo w Lecie. Funkcjonariusze przypominali uczestnikom festynu o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą, na plaży, w ruchu drogowym oraz podczas codziennych wakacyjnych aktywności. Szczególną uwagę policjanci zwracali na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. Rozmawiali z najmłodszymi i ich opiekunami o konieczności korzystania z kąpielisk strzeżonych, reagowaniu na oznaczenia i komunikaty służb, ostrożności podczas jazdy rowerem i hulajnogą, a także o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Podczas festynu policjantka zachęcała również dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastyczno-filmowym Letni Przewodnik, organizowanym w ramach kampanii Kręci Mnie Bezpieczeństwo w Lecie.
3: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Chciałem na wstępie powiedzieć, że takie fajne to lato, takie nie za ciepłe, także nie macie czego żałować, jeśli nie macie urlopu. Dzień dobry, pozdrawiam w środowy poranek. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam. 8 dzień lipca, 189 dzień roku, do końca którego zostało nam 176 dni. 4:21 to wschód słońca, zachód o 21:20, dzień trwa 16 godzin 59 minut i jest krótszy od najdłuższego już o 17 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało 76 dni i cały czas się trochę uśmiecham pod nosem, bo no wiecie, z tym latem to jakiś żart. Żyj w każdym sezonie, który mija, oddychaj, pij, smakuj owoce i rezygnuj z pośpiechu. No to rezygnujcie z pośpiechu i spokojnie podążajcie przez ten dzisiejszy środowy poranek, bo tak jest zdecydowanie lepiej. A ja was zapraszam serdecznie na nasz poranny środowy czas i witam was, mówiąc wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: FM.
1: Śniadanie.
2: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama. Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Reklama.
6: Gdyński szpital stawia na rozwój, o tym już za chwilę powiemy. Także o powitaniu lata w Siemirowicach usłyszycie, o nagrodzie dla Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, a także powiemy Wam o stypendium dla uczniów i studentów z gminy Luzina. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Szpitale pomorskie otworzyły zmodernizowany oddział kardiologii i chorób wewnętrznych oraz nową pracownię tomografii komputerowej serca w Szpitalu Świętego Wojciecha Paulo w Gdyni. Celem najnowocześniejsza diagnostyka i leczenie zgodnie z najlepszymi standardami. Inwestycje zrealizowano w ramach projektu Poprawa efektywności i jakości leczenia chorób sercowo-naczyniowych w szpitalach pomorskich poprzez modernizację infrastruktury i doposażenie placówek w Gdyni i w Wejherowie. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, cieszę się, że mieszkańcy Gdyni, ale również całego regionu mogą tutaj leczyć się w takich nowoczesnych warunkach z dostępem do najlepszego sprzętu, ale też z takim personelem, który jest w stanie dla tych pacjentów zrobić naprawdę, naprawdę bardzo dużo. To wszystko to ogromny sukces i kolejny krok w dobrą stronę, jeżeli chodzi o zapewnienie ochrony zdrowia dla mieszkańców Gdyni. Modernizacja objęła przebudowę i unowocześnienie około 550 metrów kwadratowych powierzchni oddziału kardiologii i chorób wewnętrznych. Powstały nowoczesne sale chorych, pomieszczenia zabiegowe oraz zaplecze medyczne zapewniające pacjentom większy komfort hospitalizacji i leczenia, a personelowi lepsze warunki pracy. Równolegle w szpitalu utworzono nowoczesną pracownię tomografii komputerowej serca. Nowy tomograf umożliwi wykorzystanie wysoko wyspecjalizowanych badań obrazowych układu sercowo-naczyniowego, pozwalających na diagnostykę wad i chorób serca oraz precyzyjniejsze planowanie dalszego leczenia. Mimo niesprzyjającej pogody w Siemirowicach odbyło się tradycyjne powitanie lata. Wydarzenie, które co roku kończy obchody święta morskiej jednostki rakietowej, zgromadziło mieszkańców oraz gości, którzy nie dali się zniechęcić deszczowi i silniejszemu wiatrowi. Organizatorzy nie zdecydowali się na odwołanie imprezy, a przygotowany program został zrealizowany zgodnie z planem. Na uczestników czekały koncerty i występy artystyczne, a także liczne stoiska i pokazy. Swoją działalność prezentowały m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej wraz z młodzieżowymi drużynami pożarniczymi, Komenda Powiatowa Policji w Lęborku oraz Morska Jednostka Rakietowa w Siemirowicach. Nie zabrakło również atrakcji przygotowanych z myślą o całych rodzinach. Powitanie lata od lat stanowi ważny element lokalnego kalendarza wydarzeń i jest symbolicznym rozpoczęciem wakacyjnego sezonu w gminie Cewice. Organizatorzy podkreślają, że mimo kapryśnej aury udało się stworzyć przyjazną atmosferę sprzyjającą wspólnej zabawie i integracji mieszkańców. Wydarzenie po raz kolejny pokazało, że niepogoda nie musi przeszkodzić świętowaniu. Uniwersytet Pomorski w Słupsku otrzymał prestiżowy tytuł Applied Excel Pioneer. To wyróżnienie przyznano w ramach międzynarodowego projektu poświęconego jakości kształcenia na uczelniach o profilu praktycznym. Słupska uczelnia była jedyną z Polski i jedną z zaledwie 12 na świecie zaproszonych do pilotażowej edycji programu realizowanego pod auspicjami UNESCO we współpracy z organizacją

0: organizacją Eurasz. Projekt obejmował wielomiesięczną samoocenę działalności uczelni, analizę współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przygotowanie absolwentów do rynku pracy oraz wpływu na rozwój regionu. Certyfikat Applied Excel Pioneer wręczono podczas konferencji Eurasz w Amsterdamie. Dodatkowo Uniwersytet Pomorski został wyróżniony za wpływ na rozwój lokalnej społeczności. Zdolni uczniowie i studenci z gminy Ruzino zostaną docenieni. Można już składać wnioski w ramach programu Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Do 31 lipca można składać wnioski o stypendium motywacyjne dla uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i mogą pochwalić się sukcesami w konkursach, turniejach lub olimpiadach. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy. Uczniowie klas 4-6 oraz uczniowie klas 7-8 otrzymują 250 zł brutto miesięcznie, z kolei uczniowie klas ponadpodstawowych szkół 400 zł brutto miesięcznie. Do 15 października można z kolei składać wnioski o jednorazowe nagrody Rady Gminy dla uczniów i studentów spełniających kryteria programu. Wysokość nagród prezentuje się następująco: klasy 4-6 250 zł brutto, klasy 7-8 400 zł brutto, szkoły ponadstawowe 700 zł, studenci 1000 zł brutto. Wnioski do pobrania znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Luzino.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park! Rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wschód słońca mieliśmy o godzinie 4.22, z tym, że jak to słońce wzeszło za chmurami, to za nimi przez praktycznie cały dzień pozostanie. Deszcz do tego będzie się pojawiał, a temperatura nie podskoczy powyżej 20 stopni, nawet nie osiągnie tej 20. 19 będziemy mieli w Wejherowie, Radzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnic, 18 w Gnieminie, Luzinie, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i 16 w Dębkach, Władysławowie, Łebie oraz Ustce. Wiatr raczej słaby i umiarkowy.

0: Jajka.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Śniadanie z Norda FM.

czas na naszą poranną podróż do przeszłości. 8 dzień lipca w roku 1497 Vasco da Gama wyruszył z portu w Lizbonie w poszukiwaniu drogi morskiej do Indii. W roku 1776 w Filadelfii po uderzeniach w dzwon wolności odczytano publicznie deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych. W roku 1932 wielki kryzys, indeks Dow Jones na nowojorskiej giełdzie osiągnął najniższy poziom w historii. W roku 1965 w trakcie przypadkowego spotkania na plaży w dzielnicy Los Angeles, znający się już wcześniej ze szkoły filmowej Jim Morrison i Ray Manzarek podjęli decyzję o założeniu grupy The Doors. W roku 1990 w finale rozgrywanym we Włoszech 14 Mistrzostw Świata w piłce nożnej RFN pokonała Argentynę 1-0, a wczoraj Argentyna

0: zwieńczyła się z Egiptem. W roku 1997 Węgry, Czechy i Polska zostały zaproszone do NATO. W roku 2007 w Seattle został zaprezentowany Boeing 787 Dreamliner. W roku 2014 w rozegranym w brazylijskim Belo Horizonte meczu półfinałowym 20 Mistrzostw Świata w piłce nożnej Brazylia, Niemcy 1-7. Niemiecki napastnik Miroslav Klose strzelił swojego 16 gola i został samodzielnym liderem klasyfikacji najlepszych strzelców w historii w turniejach tej właśnie rangi.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Reklama.

Polacy rodacy ruszają w środowy poranek do pracy. Pamiętajcie, nie tylko do pracy, ale jeżeli ruszacie gdziekolwiek w trasę, to bądźcie ostrożni. Przede mną znowu mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym i na tej mapie kolejna liczba, tym razem 45. Od początku wakacji 45 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, dlatego pamiętajcie o ostrożności za kierownicą, szczególnie jak jedziecie na wakacje w daleką trasę. No to co, czas na wakacyjny dowcip. Jak się udały wakacje, pyta znajomy. Cudownie, wspaniale, dla każdego coś miłego, wspaniałe knajpki dla mnie, sklepy jak w Paryżu dla żony, czysta woda.

0: a dla dzieci, a dla teściowej rekiny. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są na wakacjach i tych, którzy czekają z niecierpliwością na swój wakacyjny czas. Mam nadzieję, że znajdziecie na tych wakacjach coś dla siebie, jeżeli nie będzie pogody, bo jak nadpolskie morze, no to może tej pogody nie być jeszcze przez cały lipiec, a jak zaplanowaliście ten wakacyjny czas właśnie w lipcu, to może być słabiutko. Mam nadzieję, że coś tam dla siebie znajdziecie. Zapraszam na nasze poranne spotkanie. Środa tak naprawdę dopiero się zaczyna.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych,

0: oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
3: Alerty przed silnym wiatrem na Pomorzu MOL w Brzeźnie zamknięte. Kolejne przekręty lekarzy brali po 26 tysięcy za godzinę pracy. Tysiące Fordów z wadami fabrycznymi muszą wrócić do naprawy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz do odwołania zamknięto MOL w Brzeźnie, donosi gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Silny wiatr związany z niżem Bernadette wciąż jest bardzo mocny na Pomorzu. Najtrudniejszej sytuacji dziś rano synoptycy spodziewają się w pasie nadmorskim, zwłaszcza na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Nawet 26 tysięcy za godzinę pracy lekarza, 300 tysięcy dniówki. Tak było w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskim. W placówce, która jest na skraju bankructwa, to kolejna odsłona afery z gigantycznymi zarobkami lekarzy. Lekarze milionerzy, neurochirurdzy pochodzili z zewnętrznej spółki, z którą szpital miał podpisać umowę. Sprawa jest bulwersująca, przyznaje rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Będzie szereg rozwiązań zaprezentowanych przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Jest szereg kontroli, zarówno kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Najwyższej Izby Kontroli.
3: Po kontroli w Mogilnie NFZ nałożył karę na szpital ponad 2 600 000 zł. Ale to prawdopodobnie nie jedyny szpital powiatowy w regionie, gdzie dniówka mogła wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. W związku z oszustwami lekarzy i systemem, który nad tym nie panuje, premier nakazał opracowanie naprawy systemu. Resort Zdrowia i NFZ dostały do wczoraj czas na propozycję zmian. Dziś oficjalnie pomysł na naprawę ma przedstawić minister Jolanta Sobierańska-Gręta. Liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 3685 osób. Do niszczycielskich wstrząsów doszło pod koniec czerwca. Rannych zostało ponad 16 740 osób, a pozbawionych dachu nad głową jest blisko 18 000 poszkodowanych. Kolejnych 177 tysięcy samochodów do naprawy wezwał koncern Ford Motor Company. Akcja serwisowa obejmie pojazdy modeli Mustang, w których wykryto m.in. możliwe awarie wycieraczek i spryskiwaczy. W niskich temperaturach mogą one pracować wyłącznie w trybie przyspieszonym. Wśród wykrytych problemów są też poważniejsze, jak możliwa utrata mocy napędowej lub niekontrolowane przemieszczenie się zaparkowanego samochodu. Właściciele objętych akcją pojazdów otrzymają w lipcu powiadomienie o zagrożeniu. Wszystkie naprawy będą bezpłatne. Coraz więcej osób chce zapisać się w historii, ustanawiając rekord Polski. Pomysły bywają nietypowe, a nad wszystkim czuwają sędziowie, mówi Elżbieta Olszewska z Biura Rekordów.
5: Z takich najdziwniejszych tutaj chyba Polacy królują w rekordach morsowych. Najdłuższe siedzenie zanurzonych w kostkach lodu, pod śniegiem, w lodowatej wodzie. Tutaj mamy mnóstwo rekordzistów i oni albo pływanie w lodowatej wodzie. Mamy mnóstwo nazwisk, które się non stop przewijają tutaj. Biją rekordy i pobijają swoje własne rekordy nawzajem.
3: Każdego roku w Polsce ustanawianych jest około 100 oficjalnych rekordów.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Wejherowo wakacyjne.

Weekendy spędza aktywnie. W Parku Miejskim trwa cykl wakacyjnych plenerowych aktywności. W każdą sobotę można wziąć udział w zajęciach mających na celu wymodelowanie sylwetki i ogólną poprawę kondycji. Natomiast dzień później można będzie poćwiczyć pilates do formy

0: Mieszkańcy Nowej Wsi Namborskiej mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalisty terapii uzależnień. Gmina przypomina, że wsparcie skierowane jest do osób zmagających się nie tylko z uzależnieniem od alkoholu czy narkotyków, ale także z problemami związanymi z hazardem, grami komputerowymi, mediami społecznościowymi i innymi uzależnieniami behawioralnymi. W każdą środę w godzinach od 13 do 17 w sali numer 117 Urzędu Gminy dyżuruje Roman Łojek, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Konsultacje prowadzone są w ramach działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pomoc jest całkowicie bezpłatna, anonimowa i dostępna dla wszystkich mieszkańców, którzy potrzebują wsparcia lub chcą porozmawiać o problemach swoich bliskich. Przy okazji samorząd zachęca do udziału w anonimowym badaniu społecznym prowadzonym wspólnie z Uniwersytetem SWPS. Wyniki ankiety mają pomóc lepiej rozpoznać potrzeby mieszkańców i przygotować skuteczniejsze działania profilaktyczne. Gmina zapowiada również organizację Tygodnia Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się w październiku i będzie poświęcony rozmowom, spotkaniom oraz inicjatywom promującym zdrowie psychiczne i dobrostan mieszkańców. W Słupsku rozpoczęła się budowa zbiornika retencyjnego u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Rejtana. To element inwestycji związanej z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w północnej części miasta. Nowy zbiornik ma zatrzymywać wody opadowe i ograniczać ryzyko podtopień w centrum Słupska. To szczególnie ważne podczas coraz częstszych ulew, ponieważ deszczówka z zachodniej części miasta spływa do rzeki Słupi właśnie przez Śródmieście. W ramach inwestycji powstanie także drugi zbiornik retencyjny przy skrzyżowaniu ulicy Miłosza i Rejtana. Miasto od kilku lat rozwija system retencji, budując kolejne zbiorniki oraz tworząc trawniki deszczowe i rozwiązania zwiększające zatrzymywanie wód opadowych. Puccy policjanci apelują o ostrożność w sezonie wakacyjnym. Chwila nieuwagi na kempingu może kosztować kilka tysięcy złotych. O tym, jak ważna jest rozwaga, przekonał się mężczyzna, który zgłosił kradzież laptopa pozostawionego na terenie kempingu w Helu. Straty oszacowano na 5 tysięcy złotych. Sprawą zajmują się policjanci. Jak przekonuje policja, to kolejny sygnał, że nawet chwila nieuwagi może zakończyć się utratą wartościowego sprzętu, dokumentów czy pieniędzy. Sprawcy wykorzystują moment pośpiechu, roztargnienie i przekonanie, że przecież nic się nie stanie. Wakacje powinny kojarzyć się z odpoczynkiem, a nie ze stresem związanym z utratą cennych rzeczy. Dlatego policja apeluje do mieszkańców i turystów o rozwagę, ostrożność i odpowiednie zabezpieczenie swojego mienia.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Gdzie tam te upały się podziały? Póki co temperatura nam dość mocno poleciała w dół, no i utrzymuje się na takim poziomie niepowalającym. Dziś tylko 16 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Białebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 18 w Gniewinie, Luzinie i 19 stopni Celsjusza w Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. A dla tych, którzy czekają na powrót takich prawdziwie letnich temperatur, zła wiadomość, to szybko jeszcze niestety nie nastąpi.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Dzień dobry w środę. Arkadiusz Mięczewski, pozdrawiam wszystkich tych, którzy rano wstają, bo innego wyjścia nie mają, bo nie mają wakacji, nie mają urlopu, ale to może i dobrze, bo jak spojrzycie na to, co się dzieje za oknami, no to może lepiej, że nie macie teraz urlopu. Może później będzie jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie wspaniale, idąc za słowami pewnej piosenki. Dzisiejszy dzień, czyli środa, jest dniem bez żadnego święta, także możecie albo nie świętować, albo możecie sobie wymyślić własne, unikalne święto i możecie coś poświętować. Ósmy dzień lipca, środa, imieniny dzisiaj obchodzą Elżbieta, Adrian, Prokop, Adriana, Piotr, Jan, Eugeniusz, Adolf, Edgar, Kilian, Adolfa, Odeta, Hadrian, Teobald i Akwila. Wszystkiego najlepszego. Jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnije niejedna kopa. Oby nie, oby nie. No zobaczymy, jak z tym deszczem i kiedy w końcu ma się ta pogoda zmienić. O tym jeszcze dzisiaj w naszym porannym programie. Mam już najświeższą, długoterminową prognozę pogody, którą wam dzisiaj zaprezentuję. A za chwilę zaprezentuję kilka słów o dzisiejszych solenizantach, a będą to Elżbieta i Adrian. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.com.

Kliniki.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Belbowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Citroën Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
5: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27 Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
8: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
7: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
8: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
7: Super, od razu umawiam się na wizytę.
9: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Reklama.
11: Súbeme la radio.

0: poranną księgę imion rozpoczynamy od Elżbiety, a to kobieta, która swoją klasą potrafi oczarować każde towarzystwo. W codziennym życiu Elżbieta to synonim niezłomnego charakteru, mądrości i niesamowitej intuicji. Posiada niezwykle bystry umysł, wielką ambicję i rzadko spotykaną elegancję w działaniu. To kobieta zorganizowana i odpowiedzialna, która z podniesioną głową potrafi stawić czoła każdemu wyzwaniu, stając się autorytetem dla innych. Pod tą pełnej klasy i opanowania powierzchownością kryje się kobieta o niezwykle ciepłym, głębokim sercu i ogromnej empatii. Elżbieta to oddana, niesamowicie lojalna przyjaciółka i prawdziwa ostoja dla swoich bliskich. Wyróżnia ją także świetne, błyskotliwe poczucie humoru i ogromny urok osobisty. Czas na Adriana, a to człowiek o szerokich horyzontach, wolny jak morski wiatr, który nie lubi sztywnych ograniczeń i zawsze dąży do wyznaczonego celu, niezależnie od tego, jak wysokie są fale. W codziennym życiu synonim błyskotliwości, wielkiej ambicji, niesamowitej zaradności. Posiada niezwykle bystry intelekt, świetny refleks i otwarty umysł. To człowiek czynu, który uwielbia wyzwania i doskonale radzi sobie w dynamicznych sytuacjach, zarażając przy tym innych swoją pewnością siebie. Prywatnie absolutny wulkan pozytywnej energii, przyciąga ludzi swoją bezpośredniością, ogromnym urokiem osobistym oraz kapitalnym, niezwykle błyskotliwym poczuciem humoru. Jest fantastycznym, lojalnym przyjacielem, z którym nigdy nie ma nudy i na którego zawsze można liczyć. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!

0: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Reklama.
4: Reklama. 7:30 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Pora zobaczyć, co tam się na drogach w regionie dzieje. Czy pora

Skrzyżowanie ulicy Alei Antoniego Madalińskiego i Kaszubska. Tutaj również tych aut jest troszkę jakby więcej. W Kamelnicy stabilnie, sytuacja spokojna, żadnego podwyższonego ruchu nie widać, przynajmniej nie ma korków. Do Lęborka również dojedziemy bez poważniejszych problemów. W samym Lęborku cisza, spokój, wszyscy chyba jeszcze w Lęborku śpią, ale my sobie jeszcze, jeżeli jesteśmy w tej części województwa, zajrzyjmy do tych nadmorskich miejscowości. Jak wygląda? Nieźle, chociaż widzę, że delikatnie ruch podwyższony utrzymuje się na skrzyżowaniu Marynarki Polskiej Dworcowa, a Łeba tutaj raczej jakichś poważniejszych, a i nawet tych mniej poważnych utrudnień nie znajdziemy. Ruch w Łebie odbywa się spokojnie, bez najmniejszych problemów, właśnie w takim wakacyjnym tempie. Do Wejherowa z Lęborka jedziemy bez problemu, w samym Wejherowie ruch stabilnie się toczy, choć zanim do Wejherowa wjedziemy, troszkę musimy zwolnić na Gościcińskiej Górce. Reda przejezdna, nawet 216 z Redy na Półwysep Helski na całej swojej długości nie ma żadnych utrudnień. Rumia, tutaj jedynie ruch podwyższony na granicy miast Rumi i Gdyni, czyli na granicy ulicy Sobieskiego i Morskiej. Na Morskiej ruch troszkę podwyższony, na Hutniczej chyba lepiej się sytuacja prezentuje. Na Derdowskiego strony Kosakowa na Pogórzu ruch dla odmiany tutaj stabilny, bez utrudnień. Śródmieście przejezdne, no i mamy pierwsze zdarzenie drogowe na obwodnicy Chważno-Dąbrowa.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Widzicie, na drogach dzieje się tak dużo, że aż mi czasu zabrakło i w pogodzie też się sporo dzieje. Dzisiaj 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Łusce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumik, Niemie, Luzinie, 19 w Słupsku.
3: Gdy w pogody są czarogrody, rodzinny park, rozrywki w Celbowie, koło Pucka.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Śniadanie z Norda FM.

0: Proszę się nie denerwować, proszę się nie stresować, będzie dobrze. To już właśnie dzisiaj. CKE ogłosi wyniki egzaminu dojrzałości. To ten dzień. Od godziny 8.30 absolwenci szkół średnich będą mogli sprawdzić swoje rezultaty w systemie. Będzie trzeba podać login oraz hasło potrzebne do zalogowania do systemu. No i również dzisiaj szkoły otrzymają świadectwa dojrzałości, aneksy oraz szczegółowe informacje o wynikach egzaminów. Uczniowie będą je mogli odebrać bezpośrednio w macierzystych placówkach. A co jeśli nie zdaliście? Aby zdać maturę, absolwenci muszą uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminów obowiązkowych oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego. Dla osób, które nie zaliczyły jednego z egzaminów obowiązkowych, przewidziano termin poprawkowy w sierpniu. Wyniki tych egzaminów zostaną ogłoszone 11 września. Do 15 lipca szkoły będą musiały zebrać pisemne oświadczenia absolwentów o zamiarze przystąpienia do poprawki, czego Wam oczywiście nie życzę. Mam nadzieję, że się uda. 8.30 to ten czas, kiedy będziecie mogli sprawdzić i mam nadzieję krzyknąć hurra, udało się.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka

0: Selbowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk.

Szykujecie się może do zakupu nowego auta? Będzie więcej systemów. Systemów dla nas, kierowców. Takich niby dobrych. No zobaczymy, jak to będzie miało w praktyce. Bo od wczoraj weszły zmiany w samochodach. Teraz samochody będą musiały mieć między innymi obowiązkowy system monitorowania uwagi kierowcy. Za pomocą kamery skierowanej na twarz będzie system analizował kierunek patrzenia, częstotliwość mrugania czy oznaki zmęczenia lub rozproszenia. Jeśli uzna, że kierowca przestał skupiać się na drodze,

0: wyświetli ostrzeżenie, może też uruchomić sygnał dźwiękowy, czyli koniec pisania SMS-ów jadąc za kierownicą. To jednak nie jedyna nowość. Nowe samochody będą musiały również oferować udoskonalone automatyczne hamowanie awaryjne, które skutecznie wykrywa pieszych i rowerzystów, a także system sygnalizacji awaryjnego hamowania, który podczas gwałtownego wytracania prędkości automatycznie uruchomi migające światła stop. To nowe systemy, nowe przepisy w nowych samochodach, które już w tej chwili od wczoraj są sprzedawane na terenie Unii Europejskiej. A ja jak zwykle o poranku życzę Wam szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Reklama.
4: Już za pół godziny tegoroczni maturzyści poznają swoje wyniki. Plany reformy systemu ochrony zdrowia ma dziś ogłosić minister. Kraków przygotowuje się na upał. Wawel ograniczy liczbę zwiedzających. Agnieszka Trojanowska, BIS. Tegoroczni maturzyści dostaną już za pół godziny wyniki swoich egzaminów. Na 8.30 czeka ponad 340 tysięcy absolwentów szkół średnich. Wyniki są przepustką podczas rekrutacji na studia. Można je sprawdzić za pomocą internetowego systemu wyników CKE lub odbierając świadectwo i dokumenty w swojej szkole. Poprawki odbędą się pod koniec sierpnia. Dziś mamy poznać plany na reformę systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany mają dotyczyć zarobków, wyceny świadczeń czy organizacji pracy szpitali. Zmiany wymusiła afera po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, jednocześnie radny KO w jednej ze stołecznych dzielnic, który w zeszłym roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Premier, który wczoraj dwukrotnie po kilka godzin rozmawiał z Jolantą Sobierańską-Grendą, nie ukrywa, że to afera w Szpitalu Południowym wymusiła podjęcie pewnych działań.
6: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
5: A jego naprawa, jak tłumaczy szef rządu, z jednej strony ma się opierać na decyzjach ministra zdrowia i szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
6: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
5: Pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków.
4: W Ankarze rozpoczyna się drugi dzień szczytu NATO. Pierwszy przyniósł szereg nowych kontraktów zbrojeniowych o wartości miliardów dolarów. Pokazał też, w jak trudnym punkcie znajduje się cały sojusz. O nie najlepszych nastrojach może świadczyć choćby ta wypowiedź Donalda Trumpa ze spotkania z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem.
7: Jestem rozczarowany NATO. Szczerze mówiąc, gdyby ten szczyt nie odbywał się w Turcji, gdzie mój przyjaciel jest silnym liderem, pewnie bym się na niego nie wybrał.
4: Amerykański prezydent nadal nie może darować sojusznikom braku wsparcia w czasie wojny w Iranie i, jak twierdzi, wciąż niewystarczających wydatków na obronność. Zamek Królewski na Wawelu przygotowuje się do kolejnej fali upałów. Okazuje się, że mimo grubych murów temperatura wdziera się nawet do królewskich komnat. Część reprezentacyjnych wnętrz wyłączona została więc ze zwiedzania, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Wśród zamkniętych przestrzeni są m.in. gabinet włoski, kurza Stopka czy gabinet wieży Zygmunta. Wymienia Magdalena Soboń, kierownik działu prewencji konserwatorskiej w Zamku Królewskim na Wawelu.
8: Podjęliśmy kroki mające na celu zabezpieczyć naszą cenną kolekcję. Przy takiej fali upałów jednocześnie mierzymy się z dużą frekwencją, co oczywiście nas cieszy, ale każdy turysta jest źródłem wilgotności względnej.
4: Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia na Wawelu, które oznaczają, że te miejsca dla zwiedzających zamknięte będą do końca wakacji.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Hel znów stanie się stolicą teatru jednego aktora. Przed nami dobrze już znane wydarzenie w Remizie. Już 16-18 lipca odbędzie się 20. edycja festiwalu Teatr w Remizie, czyli wyjątkowego spotkania z wybitnymi artystami, żywym słowem i teatrem, który porusza, inspiruje i pozostaje w pamięci na długo. Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Anna Seniuk, Olgierd Łukaszewicz, Wiesław Komasa, Dorota Landowska oraz Ewa Konstancja Buchak. Co ważne, wstęp jest bezpłatny, a na wybrane spektakle obowiązują bezpłatne wejściówki. Szczegół odnośnie tego wydarzenia znajdzie się na stronie gohel.pl. W Lęborku 80-letnia kobieta padła ofiarą oszustów działających metodą na policjanta. Seniorka uwierzyła, że pomaga funkcjonariuszom w zatrzymaniu przestępców i przekazała oszczędności swojego życia. Straciła około 150 tysięcy złotych. Jak informuje lęborska policja, najpierw do kobiety zadzwonił mężczyzna, podejmując

0: który miał pojawić się pod drzwiami. Zapewniał, że dom jest obserwowany przez nieoznakowane radiowozy, a pieniądze zostaną odzyskane po zakończeniu policyjnej prowokacji. Seniorka zastosowała się do wszystkich instrukcji. Policja przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie prowadzą w ten sposób działań i nigdy nie proszą przez telefon o przekazanie pieniędzy ani udział w rzekomych akcjach operacyjnych. W przypadku podobnych telefonów należy natychmiast przerwać rozmowę, samodzielnie skontaktować się z rodziną lub odpowiednią instytucją oraz zgłosić próbę oszustwa pod numer alarmowy 112. Funkcjonariusze apelują również o rozmowy z seniorami, którzy najczęściej stają się ofiarami oszustów. Mieszkańcy Ustki mogą pomagać środowisku i jednocześnie wspierać lokalne organizacje społeczne. Zakład Gospodarki Komunalnej uruchomił program Ekoporty, w którym za oddawanie odpadów do specjalnych punktów zbiórki przyznawane są punkty. Ekoporty działają w 4 miejscach w mieście. Można tam bezpłatnie oddać m.in. baterie, żarówki, tekstylie oraz drobny sprzęt AGD i RTV. Przy przekazaniu odpadów mieszkańcy wskazują organizację z Ustki, na której konto trafi zdobyty punkt. 2 razy w roku organizacja z największą liczbą punktów otrzyma bon o wartości 3000 zł. Lista uczestników programu dostępna jest w aplikacji Czysta Ustka. Odprawa bagażowa na trójmiejskim lotnisku będzie teraz szybsza. Gdański port lotniczy uruchomił nowoczesne skanery 3D prześwietlające bagaż podręczny pasażerów. Dzięki temu podróżni nie będą musieli z bagażu wyjmować komputerów przenośnych i innych urządzeń elektronicznych, a także płynów, aerozoli i żeli o pojemności pojedynczego opakowania do 2 litrów. Jak przyznaje dyrektor do spraw bezpieczeństwa w porcie lotniczym Gdańsk Łukasz Kunowski, jesteśmy na etapie sprawdzania skuteczności działania nowych skanerów. Testy wypadają obiecująco. Mamy nadzieję, że to nowe rozwiązanie technologiczne znacząco przyspieszy i ułatwi kontrolę bezpieczeństwa, jednocześnie zwiększając wykrywalność zagrożeń. Takie są dotychczasowe doświadczenia innych lotnisk. Port lotniczy Gdańsk w pierwszej fazie zakupił 2 nowe skanery. Docelowo będzie 11 nowych linii do kontroli bezpieczeństwa. W planach jest także zakup 6 urządzeń do kontroli osób, które nie wykorzystują promieniowania jonizującego. Skanery te umożliwią wykrywanie niebezpiecznych przedmiotów ukrytych pod odzieżą.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Znowu dzisiaj parasole mogą być przydatne, padać według prognoz pogody będzie przez cały dzień, a zachmurzenie utrzymywać będzie się duże, choć z przejaśnieniami. Ciśnienie niskie i temperatura też niezbyt wysoka. 16 stopni dziś będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiełstce, 17 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 18 w Gniewinie, Luzinie, 19 w Wejherowie, Radzie Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1003 hektopaskale, na wiatr słaby i umiarkowany.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Norda.

0: Środowy poranek. Dzień dobry, witajcie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy w pracy nie mają urlopu. No i może i dobrze, że nie wzięliście urlopu w lipcu, bo z najnowszych prognoz długoterminowych wynika, że lato w najbliższych 2 tygodniach może być w Polsce niestabilne. Ładnie to brzmi, prawda? Czeka nas jeszcze kilka dni zimnych, deszczowych i wiecznych, ale niewykluczone, że też będą doby gorętsze i słoneczne. Może ich być jednak niezbyt dużo, a pogoda szczególnie wiele do życzenia pozostawi nad morzem. Takie są zapowiedzi synoptyków. Na najbliższy czas temperatury od 15 do 20 stopni, na północy od 16 do 19 i takie mają być najbliższe 2 tygodnie lipca. A zaraz przecież potem przyjdzie sierpień, a w sierpniu to już raczej chłodno. No i takie mieliśmy mieć cudowne i wyjątkowe lato. Okazuje się, że chyba będzie jak zwykle. Pozdrawiam więc was serdecznie, ciepło, przytulcie się do siebie, może zrobi wam się cieplej i przyjemniej, jeżeli macie na to ochotę. A ja zapraszam już za chwilę kilka słów dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne.

0: Roczne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
0: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
0: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
3: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
4: Citroen Auto Duke. Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
6: Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
7: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
10: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
9: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
10: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
9: Super, od razu umawiam się na wizytę.
11: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Reklama.

0: Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 8 lipca. Jesteście podobno dość ciekawymi osobistościami, głównie ze względu na wasze podejście do kontaktów międzyludzkich. Z jednej strony jesteście bardzo empatyczni, rozumiecie innych ludzi i chętnie pomagacie im w potrzebie. W waszym towarzystwie można czuć się swobodnie, otaczacie każdego ciepłem i wsparciem. Sprawiacie również wrażenie nieco nieśmiałych i ostrożnych. Mimo że można bardzo szybko nawiązać z wami nić porozumienia, a wspólne tematy wydają się nie mieć końca, by zdobyć wasze zaufanie, potrzeba naprawdę sporo czasu. Taki stan rzeczy wynika głównie z waszej wrażliwości na zranienie i strachu przed kolejną potencjalną przykrością ze strony innych. Tacy podobno jesteście. Wasze zalety: wyrozumiałość, troskliwość, wady: nerwowość i drażliwość. Wasza szczęśliwa liczba to 7. Wśród urodzonych 8 lipca są Kevin Bacon, amerykański aktor, Robert Burnejka, litewski kulturysta, zawodnik MMA, i Mariusz Fürstenberg, polski tenisista. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 33.
6: S.
4: S.
6: S.
4: S.
6: Dźwięk szczucia psa.
4: S.
6: S. S. Bezgłe pies.
4: Goń psie złodzieja, boś dawno nie jadł.
6: S. S. Bezgłe pies.
4: S.
5: Dźwięk szczucia psa.
4: S.
7: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
6: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: nagrody w Telbowie zapraszają!
1: Reklama.
2: Halo, halo, dzień dobry, tu Norda. Na naszych radiowych zegarach wybiła 8:30, więc sprawdzamy, co się dzieje na naszych drogach. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku troszkę więcej aut na rondzie Solidarności, ale oprócz tego bardzo spokojnie 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości jedyne spowolnienie na 10 marca. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy bez przeszkód. Troszkę gęściej, natomiast na obwodnicy metropolitalnej w kierunku Chyloni doszło tu do zdarzenia drogowego, uważajcie na siebie. W Rumi delikatnie zwiększony ruch na skrzyżowaniu Żwirki i Wigury i Sobieskiego, a w Redzie na skrzyżowaniu Puckiej z Wejherowską i Gniewowskiej. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj bez problemów, a w samym Wejherowie również spokojnie. Jadące z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 miniemy jakieś zdarzenie drogowe, ale na razie się w tym miejscu nie korkuje. Oprócz tego nie powinniśmy więcej utrudnień napotkać. W samym Słupsku miejscami troszkę delikatnie zwiększony ruch na Sierpinka, Jaracza i Wiejskiej. Do Kobylnicy już dojedziemy bez przeszkód. Jeszcze zajedziemy przy okazji, że jesteśmy w Słupsku, do Ustki, jak tutaj wygląda sytuacja, ale tutaj spokojnie, tylko delikatny zwiększony ruch na Dworcowej. Do Pucka dojedziemy bez korków, ale w samym Pucku zaczyna być tłoczniej troszkę na ulicy Józefa Hallera i na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie bardzo spokojnie, na Hel dojedziemy bez problemów. Jadąc do Rozewia możemy odczuć, że to natężenie ruchu przed samym Rozewiem jest większe, ale dalej już do Karwi dojedziemy bez problemów. Na drogach dzieje się nam troszkę więcej. Pamiętajcie o zdrowym rozsądku i zachowaniu ostrożności. My tymczasem ewentualną dłuższą podróż postaramy się Wam umilić. Długości i szerokości następne informacje drogowe o 9:30. Do usłyszenia, ale jeszcze pamiętajcie, że musimy wysłuchać prognozy pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Dziś bardzo wietrznie, bym powiedziała. W dzień zachmurzenie przeważnie umiarkowane, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 16 do 19 stopni i ten wiatr, wiatr silny do 45, a w porywach do 85 km na godzinę, nad morzem do 60, a w porywach początkowo nawet do 100 km na godzinę. Uważajmy, żeby nas gdzieś przypadkiem nie wywiało przy okazji. W Dębkach i Władysławowie 17 stopni, na Helu 16, w Wejherowie-Luźnie-Gniewie 18 stopni.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: pora śniadaniowa, to ja może coś o śniadaniu, bo naukowcy cały czas pracują nad tematami śniadaniowymi, no i teraz wymyślili sobie tak, że śniadanie tuż po przebudzeniu to nie jest dobry pomysł. Otóż, jeżeli chcecie zrzucać kilogramy, to śniadanie powinniście jeść około 60, a nawet 90 minut po obudzeniu. Czyli nie od razu siadacie do śniadania, tylko ta godzinka, półtorej i wtedy dopiero jecie śniadanko. Tak jest podobno zdrowiej, bo nasz organizm budząc się rano ma tak zwany efekt kortyzolowy i po tym efekcie, kiedy ten cukier nam spada, no to wtedy dopiero powinniśmy jeść to śniadanie i dzięki temu będzie nam łatwiej na przykład zrzucić kilogramy. No to sami zdecydujcie, czy to jest dobra dla was pora, te 60-90 minut po tym, kiedy wstaniecie. Jeżeli to jest właśnie ten moment, to trzeba zrobić śniadanie. Życzę wam smacznego, no i koniecznie poranna kawka, bo bez tego życie nie miałoby sensu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabud.pl.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice. Czas na zmianę auta.

0: Przyspiesz decyzję. Odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radio Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Podczas jarmarku Świętego Jakuba w Lęborku mieszkańcy Lęborka oraz goście będą mogli uczestniczyć w koncercie muzyki regionalnej. Będzie kolorowo, głośno i radośnie. Mowa tu o farbnym folku, który będzie miał miejsce w niedzielę 26 lipca na urokliwej scenie staromiejskiej na początku Starówki przy Banku Kultura i podobnie jak w zeszłym roku zabrzmi folklor w swojej najpiękniejszej odsłonie. Organizatorzy wyjaśniają, dlaczego farbny folk, bo barwy ludowych strojów to nie tylko estetyka, to znaki przynależności, opowieści o regionach, symbole wiary i radości. Organizatorzy zachęcają również, aby zabrać ze sobą przyjaciół, rodzinę czy sąsiadów, aby wspólnie świętować. Na scenie staromiejskiej wystąpią zespół tańca ludowego Bałtyk z Koszalina, zespół pieśni i tańca Uniwersytetu Gdańskiego Jantar, zespół Dworek Polski z Chojnic, kaszubski zespół pieśni i tańca Sierakowice i oczywiście lęborskie zespoły, kaszubski zespół pieśni i tańca Lewino, który na scenie prezentuje nie tylko tradycyjne tańce i pieśni, ale także piękno języka kaszubskiego oraz bogactwo regionalnych zwyczajów. Zespół regionalny Frantówka, który występuje w towarzystwie tradycyjnej kapeli, a charakterystyczne stroje oraz autentyczne wykonania przenoszą publiczność do świata dawnych Kaszub. Oraz zespół ukraiński Swietanok, który od lat pielęgnuje tradycje swojego kraju, prezentując piękne, wielogłosowe pieśni, żywiołowe tańce oraz kolorowe stroje ludowe. Na zakończenie farbnego folku wystąpi zespół GIS, która zaprosi publiczność do wspólnej zabawy przy muzyce inspirowanej tradycją ludową. Organizatorzy zapewniają, że będzie to koncert pełen energii, tańca i dobrej atmosfery. Wstęp na wydarzenie jest wolny, więc warto wybrać się na farbny folk już w niedzielę 26 lipca i poczuć ducha regionu. A następne informacje kulturalne o 12.45. Do usłyszenia!

Śniadanie już było, to teraz może trzeba trochę potrenować. No ale jaki sport najlepiej trenować? Już wam mówię. Sporty rakietowe najbardziej wydłużają życie. Także gdybyście mieli ochotę długo żyć, to tenis, badminton, padel czy squash mają ogromny wpływ na długość życia i zmniejszenie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Takie wnioski dostarczają nam naukowcy i mówią właśnie, dzięki tym sportom one rozwijają koordynację, szybkość reakcji, równowagę oraz siłę mięśni. Nie bez znaczenia jest także aspekt psychiczny. Gry wymagają koncentracji, pozwalają oderwać się od codziennego stresu i napięć. Także możecie zyskać. Otóż według badań tenis może wydłużyć życie nawet o 10 lat w porównaniu z osobami nieaktywnymi fizycznie. Badminton daje ponad 6 dodatkowych lat życia, wyprzedzając piłkę nożną, kolarstwo, pływanie czy jogging. No to są już badania, które mówią, że warto grać w tenisa, może w rakietki, paletki, w squasha, w cokolwiek. No ważne, żeby to był tak zwany sport rakietowy. Nie mylić z rakietą, tą taką, która leci w kosmos, tylko tą rakietą, którą będziecie odbijać cokolwiek.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psychologiczna.

0: logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem. Reklama.
1: Pociągi nie kursują częściowo w Świętokrzyskiem z powodu powalonego drzewa. Amerykańskie siły przeprowadziły uderzenie na Iran. Kraków będzie skupować mieszkania. Miasto zainteresowane jest głównie małymi lokalami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Drzewo przewrócone na sieć trakcyjną spowodowało wstrzymanie ruchu pociągów na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. Koleje wprowadziły zastępczą komunikację autobusową, a pociągi PKP Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. W całym kraju dziś silnie wieje z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz. Do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, informuje gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić propozycje pilnych reform w związku z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Jak mówi Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, przedstawiciel Sejmowej Komisji Zdrowia, szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda powinna mimo wszystko na stanowisku pozostać.
2: Ja współpracuję z panią minister jako członek Komisji Zdrowia i to jest współpraca bardzo profesjonalna i bardzo dobra, bez żadnej naleciałości politycznej. Ja nie odwoływam żadnego ministra dzisiaj, że chodzi o Ministerstwo Zdrowia, bo jeszcze raz powiadam, no rozmawia z nimi się mi bardzo merytorycznie i niepolitycznie.
1: Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Bez zmian ekonomiści są niemal pewni, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni dziś stóp procentowych. Taka decyzja oznaczałaby, że raty kredytów zostaną na obecnych poziomach. Decyzja dziś po południu. Ponad 80 celów w Iranie tej nocy zaatakowały siły amerykańskie. Stany Zjednoczone tłumaczą, że ataki są odpowiedzią na irańskie uderzenia w 3 cywilne statki w cieśninie Ormus. Jak mówi ekspert do spraw bliskowschodnich Mariusz Borkowski, zaostrzenie sytuacji to efekt nieprecyzyjnego memorandum.
3: Irańczycy nie chcą zrezygnować i twierdzą, że do tego się nie zobowiązywali w memorandum, do przywrócenia tej żeglugi w sposób niekontrolowany. Tak naprawdę cieśnina Ormus i kontrola nad nią jest znacznie ważniejsza dla Iranu niż posiadanie własnej broni atomowej, ponieważ zatkanie cieśniny Ormus powoduje konsekwencje dla gospodarki światowej.
1: Do ataków na cele w Iranie doszło tuż po tym, jak amerykański resort finansów cofnął licencję, która zezwalała Iranowi na sprzedaż ropy naftowej. Kraków chce powiększyć zasób mieszkań komunalnych, ale tym razem nie przez budowę nowych bloków, a przez odkupienie gotowych lokali od mieszkańców bądź deweloperów. Na ten cel przeznaczy 10 milionów złotych. Chodzi o mieszkania mniejsze od 30 do 50 metrów kwadratowych, mówi dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa Michał Wszołek.
4: Preferujemy oczywiście mieszkania wykończone, ale nie wykluczamy mieszkań w stanie deweloperskim. Budynki powinny być wyposażone w windę, natomiast do tych lokali nie powinny przynależeć ogródki, nie powinny przynależeć miejsca postojowe.
1: Oferty składać można do połowy lipca. Na mieszkania komunalne w Krakowie czeka 480 rodzin.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Budowa krytej pływalni na Chważniewiczlinie wkracza w kolejny etap. Na placu budowy realizowane są ostatnie elementy stanu surowego obiektu. Aktualnie trwa montaż konstrukcji oraz pokrycia dachowego, w tym instalacja wielkogabarytowych drewnianych dźwigarów o długości ponad 25,5 metra, ważących około 4 tony każdy. Nowa pływalnia powstaje w sąsiedztwie szkolnych boisk sportowych jako część rozwijającego się kompleksu edukacyjno-społecznego na Chważniewiczlinie. Obiekt, jak zapewniają włodarze miasta, będzie nowoczesną, funkcjonalną i w pełni dostępną przestrzenią sportowo-rekreacyjną, przeznaczoną zarówno do nauki pływania, jak i codziennej aktywności mieszkańców. Zakończenie budowy wraz z pełnym wyposażeniem obiektu planowane jest na maj przyszłego roku. Po oddaniu inwestycji do użytku zarządzanie pływalnią przejmie Gdyńskie Centrum Sportu. Czterech poszukiwanych mężczyzn zatrzymali w ciągu jednego dnia policjanci z Lęborka i Łeby. Dwóch z nich było ściganych listami gończymi. Jeden z poszukiwanych próbował ukryć się przed funkcjonariuszami na strychu pod stertą ubrań, ale policjanci szybko odnaleźli jego kryjówkę. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce w Lęborku po godzinie 13. Kryminalni ustalili miejsce pobytu 51-latka, za którym wystawiono list gończy mężczyzn.

mężczyzna miał odbyć karę 99 dni pozbawienia wolności za przestępstwo narkotykowe. Ukrył się na strychu jednego z budynków, przykrywając ubraniami. Nie zauważył jednak, że spod sterty wystawały mu stopy, co zwrócił uwagę funkcjonariuszy. Tego samego dnia w Łebie zatrzymano kolejnego poszukiwanego listem gończym, 43-latka skazanego na 1,5 roku więzienia za kradzieże z włamaniem. Policjanci trafili na jego ślad podczas interwencji dotyczącej spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. Wieczorem funkcjonariusze zatrzymali

0: 51-letni obywatel Ukrainy poszukiwany do odbycia kary 203 dni więzienia za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz 52-letni mieszkaniec Lęborka skazany na 60 dni pozbawienia wolności za kradzież. Wszyscy zatrzymani zostaną przewiezieni do zakładów karnych. Nie tylko seniorzy padają ofiarami oszustów. 33-latka, która zaufała fałszywym policjantom, straciła ponad 210 tysięcy złotych. Przestępcy zadzwonili do niej, podszywając się najpierw pod pracownika banku, a następnie pod policjanta prowadzącego rzekomą akcję przeciwko oszustom bankowym. Kobietę przekonano, że jej oszczędności są zagrożone i musi pomóc w tajnej operacji. Oszuści zabronili jej kontaktu z lokalną policją oraz poinstruowali, żeby wypłaciła pieniądze, następnie by wpłaciła je do bankomatu kryptowalutowego. O tym mówi młodszy aspirant Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.
1: Z kolejny tydzień oszuści dzwonili do kobiety, instruując ją o wymaganych kolejnych krokach w ramach policyjnej akcji. Bo kobieta wypłaciła pieniądze ze swojego konta oszczędnościowego i wpłaciła je do banku kryptowalutowego. Kiedy przestępcy dowiedzieli się, że 25 tysięcy złotych to wszystkie oszczędności, jakie posiada ofiara, postanowili pójść dalej i namówili ją, aby ta zaciągnęła pożyczki w banku i przelała je na wcześniejsze konta bankowe przez bankomat kryptowalutowy.
0: Łącznie kobieta straciła ponad 210 tysięcy złotych. Policja przypomina, funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, wypłatę oszczędności ani udział w tajnych akcjach. W przypadku podejrzanego telefonu należy przerwać rozmowę, nie podawać danych, skontaktować się z bliskimi i zgłosić sprawę pod numerem 112. Po ponad 3 dekadach od wstrzymania budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec powraca temat zagospodarowania tego miejsca. Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej spotkali się, by omówić możliwości wykorzystania tego obszaru. Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, starostowie Wejherowski i Pucki, a także wójtowie gmin Gniewino i Krokowa oraz prezes pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej rozmawiali o przyszłości terenów po niezrealizowanej budowie elektrowni jądrowej nad Jeziorem Żarnowieckim. Według uczestników spotkania w najbliższym czasie mają zostać przeprowadzone szczegółowe analizy oraz konsultacje na szczeblu rządowym dotyczące możliwości rewitalizacji terenu i nadania mu nowych funkcji. Budowę elektrowni jądrowej Żarnowiec rozpoczęto w 1982 roku. Miała to być pierwsza w Polsce elektrownia atomowa wyposażona docelowo w 4 bloki energetyczne o łącznej mocy około 1600 MW. Inwestycja była jednym z najważniejszych projektów energetycznych PRL.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Silny wiatr będzie się dzisiaj utrzymywał, może już nie aż tak ekstremalnie intensywnie jak w nocy, ale w porywach początkowo może dalej być do 100 km na godzinę. Temperatura już nie robi takiego wrażenia. Dziś 17 stopni w Dębkach, Władysławowi, Łebiełce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieru, Michniewinie, Ruzinie, 19 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Zachmurzenie umiarkowane, to znaczy, że od samego rana pojawiają się przejaśnienia, ale mogą się też w ciągu dnia pojawiać przelotne opady.

0: produkty niż te deklarowane. Zdarzało się, że zamiast soli podawano limandę, a zamiast dorsza atlantyckiego serwowano czerniaka lub inne gatunki ryb o niższej wartości handlowej. Także warto się zapytać, czy jak kupujecie dorsza, to czy to jest dorsz, czy dorsze zmieniają na gorsze ryby. Do tego wszystkiego jeszcze nie było wiadomo, jakie ryby na przykład są sprzedawane, w jakiej postaci, czy w postaci fileta, tuszy, czy dzwonków. Nieprawidłowości dotyczyły także masy porcji oraz niepełnych informacji o zestawach obiadowych. No każdy orze jak może, szczególnie nad morzem i nad jeziorami, no ale myślę, że życie weryfikuje takich sprzedawców nieuczciwych, którzy dają wam inną rybę zamiast tej, którą kupujecie. No i myślę, że za chwilę będą musieli zamknąć swoje punkty handlowe, no bo przecież jak się wieść gminna rozniesie, no to potem się okaże, że tam nikt już nie chce nic kupować.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A

0: Mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Reklama.
6: Dziewiąta 30 wybiła na naszych radiowych zegarach, więc sprawdzamy, co na naszych drogach słychać, a może wręcz przeciwnie, jest cisza. No, jakby nie było, my to sprawdzimy. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku gęściej na ulicy Zwycięstwa i Alei Wolności, ale oprócz tego naprawdę spokojnie. 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości korek jedynie na 10 marca. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy prawie bez przeszkód. Jadąc z Osowa w stronę węzła Wielki Kack napotkamy spory korek. Doszło tu do zdarzenia drogowego. Na obwodnicy metropolitalnej już bez utrudnień. W Gdyni gęściej na Puckiej, Północnej i Chylońskiej. W Rumi delikatnie zwiększony ruch na skrzyżowaniu Żwirki, Wigury i Sobieskiego, a w Redzie w zasadzie spokojnie. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj bez problemów, a w samym Wejherowie bardzo spokojnie. Do Pucka dojedziemy bez korków, ale w samym Pucku zaczyna być tłoczniej na Halera Wejherowskiej i na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie bardzo spokojnie. Na Hel dojedziemy bez problemów, a jadąc do Rozowia możemy odczuć, że przed samym Rozowiem jest troszkę gęściej, ale już dalej do Karwi dojedziemy bez problemów. Teraz pojedziemy w drugą stronę, do Słupska. Trasą S6 z Lęborka nie powinniśmy napotkać utrudnienia. W samym Słupsku miejscowe, ale w zasadzie szczątkowe spowolnienia. Teraz jeszcze, skoro już jesteśmy w Słupsku, pojedziemy jeszcze do Ustki drogą 21, ale na trasie bezproblemowo, a tutaj już w samej Ustce również spokojnie. Na drogach dzieje nam się troszkę coś miejscami. Zachowajcie ostrożność, a w razie dłuższej podróży słuchajcie Radia Norda FM. Uzupełnimy Wasze zapasy cierpliwości. Szerokiej drogi, następne informacje drogowe o 15.30. Do usłyszenia, ale jeszcze prognoza pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Trzymajcie się mocno, dziś wiatr naprawdę pokaże swoją siłę. W ciągu dnia zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w regionie od 16 do 19 stopni. Wiatr będzie silny, osiągnie do 45 km na godzinę, w porywach do 85, nad morzem powieje nawet do 100 km na godzinę. W Dębkach, Władysławowie 17, na Helu 16 stopni, w Wejherowie, Ludzinie, Gniewinie 18 kresek, a w Słupsku termometry pokażą 19 stopni.

0: Śląska.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowa.

czy wy, idąc, tak normalnie idąc, to wy idziecie szybko, czy tak raczej powoli? Jeżeli szybko idziecie, to ja mam dla was informację, bo podobno nie tylko nawyki, ale także cechy charakteru wpływają na to, jak szybko się poruszamy. No i psychologowie określili, jak to jest z tymi ludźmi,

0: ludźmi, którzy chodzą szybko, jacy to oni są. Szybkie chodzenia to domena osób towarzyskich i energicznych. Ekstrawertycy cenią sobie kontakty społeczne i dobrze funkcjonują, gdy są aktywni zarówno fizycznie, jak i umysłowo. I ten właśnie dynamiczny krok odzwierciedla tę energię i chęć bycia w centrum wydarzeń. Osoby, które chodzą szybko, rzadziej nadmiernie się zamartwiają i lepiej radzą sobie pod presją. Dynamiczny sposób poruszania się często towarzyszy osobom ciekawym świata i otwartym na zmiany. Szybcy piechurzy potrafią łatwo nawiązywać relacje i dostosowywać się do innych. Większa asertywność i pewność siebie to kolejne cechy, które często idą w parze z szybkim tempem. No to jeżeli do tej pory chodziliście wolno, to czas chyba przyspieszyć, bo wtedy widzicie, ile pozytywów wejdzie do waszej energii i do waszego ciała. Także idziemy takim rześkim, szybkim krokiem, a nie powoli.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabut.pl.
5: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
6: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
7: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
6: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
7: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
6: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
7: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
6: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.

0: Jak nie umiecie szybko chodzić, to ja wam powiem, gdzie was tego nauczą. W wojsku was tego nauczą. No i przypomnę, że Wojsko Polskie po raz kolejny zaprasza młodych ludzi do udziału w programie Wakacje z Wojskiem 3. Jeżeli wam się nudzi, a chcielibyście się nauczyć na przykład szybko chodzić, ale także poznać to, jak wygląda w dzisiejszych czasach wojsko, to możecie udać się na taki program. 27 dni w koszarach i płacą jeszcze za to 6 tysięcy. Płacą trzeba mieć od 18 do 35 lat. Zgłoszenie można składać przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście. No i mówię o tym dlatego, że zbliża się kolejny właśnie sezon, termin i rekrutacja. Od 13 lipca do 8 sierpnia to jest tak zwany drugi termin, drugi turnus, bo jeszcze będzie jeden od 17 sierpnia do 12 września. Jeżeli macie ochotę wybrać się do wojska, zarobić na tym pieniądze i jeszcze zostać, no, prawie takim żołnierzem, no to jest jeszcze szansa, kilka dni na to, żeby się zgłosić telefonicznie. Znajdziecie na pewno w internecie. Od 13 lipca do 8 sierpnia to tak zwany turnus numer 2, Wakacje z Wojskiem.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
3: Harcerze ewakuowani profilaktycznie

0: Z powodu wichury na Pomorzu polski prezydent komentuje rozmowę z ukraińskim przywódcą. Komplet ćwierćfinalistów na mundialu, emocje wciąż żywe po wczorajszym meczu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 15 obozów harcerskich ewakuowanych z uwagi na wichury w Pomorskiem. To efekt wichury wywołanej przez niż Bernadet, który od wczoraj szaleje na Pomorzu i nad Bałtykiem. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić tam do 120 km na godzinę, a to skutkuje dalszymi decyzjami. Odwołane rejsy, zamknięte molo i stany ostrzegawcze na pomorskich rzekach, o czym Paweł Radzewicz.
1: Wichura największą siłę pokazała na morzu. Z powodu sztormu w portach pozostały zarówno mniejsze jednostki, jak i niektóre pasażerskie promy. Zakaz wejścia ze względów bezpieczeństwa obowiązuje jeszcze na molo w Gdańsku. Fale spowodowały podniesienie się poziomu rzek na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Strażacy od wczoraj kilkadziesiąt razy wyjeżdżali do połamanych gałęzi i zalanych posesji, ale noc generalnie uznają za spokojną. Wiatr jeszcze szaleje, ale w ciągu dnia będzie wyraźnie zwalniał.
0: Na szczęście żywioł jak dotąd nie spowodował większych szkód. Służbom udało się wznowić ruch pociągów na jednym torze na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów, gdzie wcześniej trasa kolejowa była zablokowana z powodu powalonego drzewa na sieć trakcyjną. Utrudnienia w ruchu pociągów po burzy i wichurze występują dziś także na innych trasach. Wstrzymano ruch pociągów na jednotorowych szlakach Biały Bór-Miastko oraz Koszalin-Nosówko. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową, natomiast PKP Intercity jadą drogą okrężną przez Kołobrzeg. Przebywający w Ankarze prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim. Do rozmowy doszło wczoraj wieczorem podczas kolacji z okazji rozpoczęcia szczytu sojuszu. Prezydent nie wykluczył, że dziś dojdzie do kolejnego spotkania z ukraińskim przywódcą.
2: Dyskutowaliśmy wczoraj z prezydentem Zełenskim kurtuazyjnie. Dzisiaj być może powtórzymy tą dyskusję. Oczywiście stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, dla mnie jest niezmienne. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista.
0: Karol Nawrocki powtórzył, że Polska nie zaakceptuje odwoływania się Ukrainy do historii ukraińskiej powstańczej armii, która odpowiada za śmierć ponad 100 tysięcy Polaków. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić dziś propozycję reform. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu zrobili to w niesamowitych okolicznościach, bo ledwie kilkanaście minut dzieliło ich od kompromitacji w meczu z Egiptem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: W pierwszej połowie Leo Messi zmarnował rzut karny, a Egipty strzelił gola, co już było niespodzianką. Sensacją zapachniało w 67 minucie, gdy po kontrze Faraonowie prowadzili 2-0. Remontada rozpoczęła się w 79 minucie. Najpierw do siatki trafił Cristiano Romero, 4 minuty później Messi, a w doliczonym czasie gry Enzo Fernandez. Argentyna świętuje, a Egipcjanie są wściekli. Trener Hossam Hassan mówił nawet o ustawionym meczu, kompromitacji sędziego i faworyzowaniu Argentyny.
0: Argentyna jest już w ćwierćfinale, gdzie zagra ze Szwajcarią, która okazała się lepsza w starciu z Kolumbią po rzutach karnych.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Mieszkaniec Rumi w Puław chce pokonać Wisłę. Cel jest szczytny. Blisko 950 km Puław, ponad 3 tygodnie w wodzie i jeden cel. Pomóc dzieciom dotkniętym alkoholowym zespołem płodowym oraz ich rodzinom. Start zaplanowano w okolicach Oświęcimia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 9 sierpnia Jacek Pałubicki dopłynie do ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej. Sportowe wyzwanie ma przede wszystkim wymiar charytatywny. Podczas wyprawy prowadzona będzie zbiórka na rzecz Fundacji Mały Książę. Zebrane środki zostaną przeznaczone na specjalistyczne szkolenia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, utworzenie grupy wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z FAS i FASD oraz rozwój kampanii społecznej hashtag Nie Pij Za Mnie, która zwraca uwagę na skutki spożywania alkoholu w czasie ciąży. Do pokonania będą dokładnie 942 km. Każdego dnia mieszkaniec Rumi planuje przepłynąć od 40 do 50 km. Mieszkańcy i turyści odwiedzający Łebę będą mogli spędzić najbliższy weekend w kulinarnej atmosferze od 10 do

do 12 lipca na Deptaku przy ulicy Kościuszki odbędzie się 4. Łebski Festiwal Rybny i Produktów Regionalnych. Wydarzenie organizowane w ramach Święta Łeby połączy regionalną kuchnię, muzykę oraz atrakcje dla całych rodzin. Przez 3 dni na odwiedzających czekać będą stoiska z lokalnymi produktami, degustacje potraw rybnych oraz pokazy kulinarne. Jednym z gości festiwalu będzie kucharz Jakub Tomaszczyk, który poprowadzi pokazy gotowania. W programie znalazł się również konkurs kulinarny o Puchar Burmistrza Miasta Łeby, a także tradycyjny przemarsz Księstwa Łeby. Organizatorzy przygotowali również bogaty program artystyczny. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, zespół Bliza Atlantyda, Ada Ropela oraz Maria Pilarczyk. Organizatorzy liczą, że festiwal ponownie przyciągnie zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów odpoczywających nad Bałtykiem. Wydarzenie ma promować lokalne produkty, rybackie tradycje oraz regionalną kuchnię, a jednocześnie stanowić jedną z głównych atrakcji tegorocznego Święta Łeby. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłosił kolejne konsultacje

0: Za ustki. Dodajmy, że kulinarne wydarzenie poprzedzi dożynki rybne, które odbędą się od 14 do 16 sierpnia w ramach Święta Miasta oraz Święta Wojska Polskiego. Wejherowo gościło bibliotekarzy z całej Polski. Ci odwiedzili miasto w ramach wizyty studyjnej. Uczestnicy projektu Narodowego Centrum Kultury Pomosty, projekt rozwojowy dla absolwentów blisko, odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie, a także Wejherowski Ratusz. Goście mieli okazję poznać działalność Wejherowskiej Biblioteki. Jej dyrektor Ewelina Magdziarczyk-Plegbanek przedstawiła realizowane projekty partnerskie oraz inicjatywy tworzone wspólnie z mieszkańcami. Podczas spotkania w ratuszu rozmawiano o współpracy samorządu z biblioteką i roli instytucji kultury w budowaniu aktywnej, zaangażowanej społeczności. Jak zaznacza kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie Alicja Wodarczyk, cieszymy się, że Wejherowo mogło zaprezentować swoje doświadczenia i dobre praktyki w zakresie współpracy samorządu z instytucjami kultury. Zdjęcia z tej wizyty zobaczycie na stronie wejherowo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Temperatura na razie nie idzie w górę. Dzisiaj będziemy mieli 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce i 18. Gdynia, Pusko, Sakowo, Wejherowo, Redarum, Jagniewino, Luzino, 19 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Z kolei na barometrach dzisiaj oglądamy około 1000 hektopaskali, czyli ciśnienie jest wciąż niskie. Zachmurzenie umiarkowane, chmur trzeba przyznać ubyło, ale wciąż mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Do tego wiatr cały czas jest naprawdę silny.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: znak.
1: Dzień dobry. Cudownie, że jesteście po drugiej stronie głośników w ten wakacyjny dzień. Mamy przed sobą kolejne godziny pełne fantastycznych podróży i historii, które idealnie pasują do letniego luzu i filiżanki mrożonej kawy. Cóż zatem? Zostaje tylko zapiąć pasy, ukłonić się nisko i startować. Maja Popowska, zapraszam.
2: Reklama. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Citroën Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
2: Reklama.

Wakacje to doskonały moment na poszukiwanie skarbów i tajemnic, a jedną z największych zagadek nowożytnej historii jest bursztynowa komnata. Ten unikalny gabinet wykonany w XVIII wieku z kilku ton idealnie obrobionego bursztynu i złota był prezentem dla cara Piotra I i przez lata zdobił pałac w carskim siole pod Sankt Petersburgiem. Podczas II wojny światowej niemieckie wojska zdemontowały go, spakowały w skrzynie i wywiozły do królewca, po czym cała komnata po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Poszukiwacze skarbów do dziś przeczesują podziemia zamków, stare kopalnie i zatopione statki w całej Europie. To fascynujące, że tak ogromny, luksusowy pokój potrafił zniknąć jak zwykła paczka w podróży, zostawiając nas z jedną z najbardziej magnetycznych tajemnic świata. Pół na pół.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lato najlepiej smakuje nad wodą. Dlatego od 1 lipca zapraszamy na strzeżone kąpielisko w kamieniu nad jeziorem Wysoka.
3: Bezpieczna kąpiel, ratownicy z RW-szemu i świetne miejsce na rodzinny wypoczynek.
2: Czekają kajaki, rowery wodne, supy oraz boiska do siatkówki plażowej i beach soccera. Wystarczy zabrać dobry humor.
3: Lato jest po to, żeby z niego korzystać. Do zobaczenia w kamieniu. Gmina Szemud.
2: Aktywnie.
3: Gościnnie. Razem.
2: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu.
2: I rekreacji.
0: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Okres przygotowawczy rozpoczęli też już piłkarze weekendu. Luźno przed startem sezonu 2026-2027 w trzeciej lidze Luźnianie rozegrają 4 sparingi. Rozpoczną meczem kontrolnym w Luźnie z Gromem Nowy Staw. Zaplanowany jest na 10 lipca. Dzień później w Gniewie Weekend zagra z Hapoelem Jerozolem. 18 lipca rywalem Luźnian będzie Arka Gdynia. Ten mecz rozegrany zostanie w Gdyni. Okres przygotowawczy weekend zakończy sparingiem 24 lipca w Luźnie. W tym przypadku klub poinformował, że przeciwnik jest jeszcze ustalany. Luziński zespół sezon rozpocznie w pierwszy weekend sierpnia wyjazdowym meczem z Kotwicą Kórnik. Do treningów po przerwie wrócili również gracze czwartoligowego Sokoła Boże Pole Wielkie. Zespół z gminy Łęczyce przygotowania rozpoczął wczoraj. Oprócz treningów na boisku siłowni trenerzy zaplanowali 4 gry kontrolne. 11 lipca Sokół w Garczy Gorzak zagra z miejscowymi Aniołami. Tydzień później Pcężycy zmierzy się z Radunią. 25 lipca Sokoła czeka sparing z Koniczanką Bachunice w Chojnicach. Okres przygotowawczy piłkarze z Bożego Pola Wielkiego zakończą u siebie 1 sierpnia meczem z Lwem Lęborg. Pozostajemy przy piłce nożnej. WKS Tolem Gimno ważna zmiana przed nowym sezonem. Do klubu wraca Tomasz Dołotko, który od 8 lipca objął stanowisko dyrektora sportowego. To postać doskonale znana kibicom w Gniewinie. Jako trener poprowadził Tolem od

0: klasy aż do trzeciej ligi, osiągając największy sukces sportowy w historii klubu. W nowej roli Tomasz Dałotko będzie odpowiadał za rozwój pionu sportowego, koordynację szkolenia, współpracę z trenerami wszystkich grup oraz przygotowanie długofalowej strategii rozwoju. Jego zadaniem będzie także wspieranie zawodników na każdym etapie, od Akademii Piłkarskiej aż po pierwszy zespół. Pierwsza kolejka nowego sezonu w Pomorskiej Czwartej Lidze rozegrana zostanie w weekend 8-9 sierpnia. Stolem na inaugurację podejmie KP Stargard Gdański, a Sokół na wyjeździe zagra z Gryfem Słupsk.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Wiatr wciąż dzisiaj utrzymuje się dość silny, a temperatura nie za wysoka. Na termometrach 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzieru, Mignieminie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Przelotne opady deszczu mogą się pojawiać, a ma z czego padać, choć trzeba przyznać, że zachmurzenie trochę się nam zmniejszyło. Dzisiaj w ciągu dnia będzie jedynie, a może aż umiarkowane, na barometrach niskie wartości. Dzisiaj to około, a może nawet równo 1000 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Kiedy myślimy o wakacyjnych pamiątkach, magnesy na lodówkę i pocztówki to absolutny klasyk. Ale jeśli wasze podróże zaprowadzą was kiedyś do Islandii, możecie przywieźć stamtąd coś absolutnie kuriozalnego, a mianowicie islandzkie powietrze zamknięte w puszce. Tak, w zwykłej metalowej puszce, przypominającej te po napojach, sprzedawane jest 100% czyste powietrze z tamtejszych gór. Choć brzmi to jak absolutny żart z turystów i genialny chwyt marketingowy, to produkt cieszy się ogromną popularnością. To niesamowity przykład tego, jak w dzisiejszych czasach można sprzedać dosłownie wszystko, nawet coś, co jest całkowicie darmowe i niewidzialne, choć z drugiej strony otwarcie takiej puszki w środku zimy może mieć w sobie jakąś małą, ironiczną magię.
1: Reklama. Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabut.pl.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie. Tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Reklama.

Jeśli planujecie letni wypoczynek w Austrii, wasza trasa może przebiegać przez urokliwą wieś o nazwie Hallstatt. To alpejskie miasteczko z XIX-wiecznymi drewnianymi domami odbijającymi się w czystym jeziorze jest tak idealne i piękne, że stało się ofiarą własnego uroku. Kilkanaście lat temu grupa chińskich architektów i biznesmenów była nim tak zachwycona, że potajemnie i bardzo dokładnie sfotografowała oraz zmierzyła każdy budynek. Po powrocie do Chin wybudowali w prowincji Guangdong 100% pełnowymiarową kopię całej austriackiej wioski wraz z kościołem i rynkiem. To chyba najbardziej ekstremalny przykład podróżniczego plagiatu w historii świata. Oryginał jest tylko jeden, ale w Chinach mają do tego tematu bardzo praktyczne podejście.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.
5: Ewakuacje kolejnych obozów harcerskich przez wichury. Jak poszły tegoroczne matury? Są już wyniki egzaminów. Dziś poznamy szczegóły zmian w ochronie zdrowia. Miriam Lipińska. Ewakuacje obozów harcerskich na północy kraju, we Fromborku, w Warmińsko-Mazurskiem, w związku z coraz silniejszym wiatrem. W nocy ewakuowanych zostało 60 harcerzy i 5 ich opiekunów. Nikomu nic się nie stało. Krótko potem wichura zniszczyła namioty. Przewróciła też drzewo na budynek pomocniczy w obozowisku. Z uczestnikami pozostałych obozów harcerskich w Warmińsko-Mazurskiem strażacy są w stałym kontakcie. A z powodu silnego wiatru ewakuowanych zostało też 15 obozów harcerskich na Pomorzu. Ostrzeżenia przed wichurami obowiązują dla północy Pomorza, a także w całej północno-wschodniej części kraju. Maturzyści mogą już sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, łącznie maturę zdało ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. A jak wygląda to w rozbiciu na poszczególne typy szkół, mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
6: Maturzyści, absolwenci liceum sobie najlepiej poradzili, bo to jest prawie 86% odsetek sukcesu, techników 71%. Ale proszę pamiętać, że absolwenci techników są po dwóch potężnych sesjach zawodowych.
5: Maturzystom najlepiej poszło na egzaminie z języka angielskiego. Tę maturę zdało 95% osób podchodzących do egzaminu. Najgorzej tradycyjnie poszła matematyka.

0: tu zdało 86% piszących. Za godzinę ministra zdrowia ma przedstawić szczegóły reform w ochronie zdrowia. Na razie wiadomo, że zmiany mają dotyczyć takich kwestii jak zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali. Propozycji zażądał od ministra zdrowia i szefa NFZ-u premier Donald Tusk w związku z nieprawidłowościami, jakie wyszły na jaw w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
1: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
0: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści są zgodni, nie spodziewają się żadnych zmian. Za utrzymaniem stóp przemawia zaskakująco niska inflacja w czerwcu, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
2: Inflacja jest w celu i nie wygląda na to, żeby miała spaść poniżej tego celu w perspektywie roku, więc wydaje mi się, że na razie nie ma powodów do obniżek stóp.
0: Oddala się też wizja podwyżek stóp. Na razie Rada będzie zapewne obserwować sytuację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
3: Szczególnie w kontekście tych rosnących cen paliw decyzja Rady Polityki Pieniężnej powinna być oparta na wait and see, tak? Czyli czekamy, przyglądamy się, patrzymy, co się będzie działo.
0: A to by oznaczało, że obecny poziom rat zostanie z kredytobiorcami na dłużej. Od dziś weterani Wojska Polskiego mogą za darmo jeździć warszawską komunikacją miejską. Chodzi o metro, autobusy i tramwaje, ale też pociągi SKM, Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Poza Warszawą darmowe przejazdy przysługują weteranom także w Lublinie, Opolu, Wrocławiu i Poznaniu.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ważna informacja dla mieszkańców Gdyni. Przejście podziemne przy ulicy Kacpra Gessiego jest zamknięte do odwołania. Powodem zamknięcia jest awaria przepompowni wód opadowych należącej do PKP PLK. W wyniku usterki do przejścia przedostaje się woda gruntowa, co uniemożliwia jego bezpieczne użytkowanie. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, w Gdyni przejście pozostanie zamknięte do czasu usunięcia awarii. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. UEBA obchodzi 669. rocznicę nadania praw miejskich. 8 lipca to jedna z najważniejszych dat w kalendarzu miasta, przypominająca o jego wielowiekowej historii i znaczeniu jako nadmorskiego ośrodka turystycznego. Władze miasta skierowały z tej okazji życzenia do mieszkańców oraz podziękowania do turystów odwiedzających UEBę. W oficjalnym komunikacie podkreślano znaczenie wspólnoty, lokalnej tożsamości i dumy z miejsca, w którym żyją mieszkańcy. Samorząd dziękuje wszystkim gościom, którzy wybierają UEBę jako miejsce wypoczynku, spotkań i tworzenia wakacyjnych wspomnień. Rocznica jest okazją do przypomnienia bogatej historii miasta, którego początki sięgają średniowiecza. Obchody jubileuszu będą kontynuowane podczas rozpoczynającego się w piątek święta UEBy. Organizatorzy zapowiadają koncerty, wydarzenia plenerowe i atrakcje dla mieszkańców oraz turystów. W najbliższych dniach miasto będzie świętować nie tylko swoją historię, ale także początek letniego weekendu pełnego wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Samorząd zachęca do udziału w przygotowanych atrakcjach i wspólnego celebrowania 669. rocznicy miejskiej historii UEBy. Urząd Gminy Damnica i Zespół Zarządzania Kryzysowego przypominają, że na terenie Gminy Damnica nie znajdują się obszary, gdzie dozwolone jest kąpanie się, pływanie czy rekreacja z wykorzystaniem jednostek pływających. Na terenie gminy nad rzeką Łupawą, nad jeziorem Dąbrówka, przy stawach Perełka i Jarosiewicza oraz przy zbiornikach wodnych w Domarazu, Dębniczce i Świtał ustawione zostały znaki zakazu kąpieli w miejscach niebezpiecznych. Znaki oznaczają bezwzględny zakaz korzystania z kąpieli wodnych. Każdy, kto korzysta z miejsc niedozwolonych do kąpieli, musi pamiętać, że robi to na własną odpowiedzialność, narażając własne zdrowie i życie, ostrzega wójt gminy Damnica Paweł Obert. Dariusz Majkowski i Mateusz Kleba jako pierwsi w historii pomyślnie zdali egzaminy na tłumaczy przysięgłych języka kaszubskiego. Jak poinformowało Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, egzamin pisemny odbył się 28 maja, natomiast część ustna została przeprowadzona 25 czerwca w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Obaj kandydaci uzyskali wyniki pozytywne i obecnie oczekują na uroczyste złożenie ślubowania, które zakończy proces uzyskania uprawnień. Dariusz Majkowski jest obecnym pracownikiem muzeum, natomiast Mateusz Kleba

współtworzył je jako pracownik. Jak przekazuje Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, z radością gratulujemy Darkowi Majkowskiemu i Mateuszowi Klebie. To dla nas szczególny powód do radości i dumy.

0: stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Razie, Rumichnie, Mieluzinie, 19 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Z kolei temperatura polskiego morza nie jest wyższa, 17-18 stopni Celsjusza, chociaż dzisiaj przy tej pogodzie wietrznej, bo wiatr utrzymuje się naprawdę silny, sprawdzajcie, jakie flagi powiewają na kąpieliskach i jeśli jest to czerwona flaga, no to pod żadnym pozorem do morza nie wchodźcie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Norda.

płynne, grube frytki smażone na głębokim tłuszczu. Choć cały świat nazywa je frytkami francuskimi, to właśnie Belgowie uważają się za ich prawdziwych wynalazców. Według lokalnej legendy mieszkańcy okolic Namur zimą tradycyjnie łowili małe rybki w rzece i smażyli je w całości. Kiedy pewnego roku rzeka zamarzła, gruby lód uniemożliwił wędkowanie, więc kreatywni kucharze pokroili ziemniaki w kształt małych rybek i wrzucili na gorący olej. I tak oto zimowy kryzys dał początek jednemu z największych letnich hitów fast foodowych na całej planecie. Prawdziwa gastronomia rodzi się z czystej potrzeby chwili.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej.

0: stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
5: Reklama.

Jeśli waszym letnim celem jest Holandia, na pewno planujecie wycieczkę rowerową wśród pól pełnych tulipanów. Te piękne kwiaty są dziś symbolem tego kraju, ale w XVII wieku wywołały tam jedno z największych szaleństw finansowych w historii, znane jako tulipomania. Ceny pojedynczych cebulek rzadkich odmian osiągały wtedy tak absurdalne poziomy, że za jedną sztukę można było kupić luksusową kamienicę w centrum Amsterdamu wraz z powozem i końmi. Ludzie wyprzedawali całe majątki, by inwestować w kwiaty, aż w końcu bańka pękła, zostawiając tysiące osób z niczym. To genialna przestroga dla wszystkich, którzy szukają szybkich zysków. Kwiaty są piękne w wazonie albo na polu, ale próba płacenia nimi za dom skończyła się historyczną katastrofą.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
6: rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.

Wielu z Was na wakacje wybiera się w góry, szukając ciszy, czystego powietrza i przestrzeni. Jeśli będziecie w Szwajcarii, możecie trafić do miasteczka Zermatt, leżącego u stóp potężnego Matterhornu. To miejsce ma jedną niezwykłą cechę, bo od 1947 roku jest całkowicie zamknięte dla samochodów z silnikami spalinowymi. Jedynymi pojazdami, jakie mogą poruszać się po ulicach, są malutkie, ciche, elektryczne wózki i tradycyjne dorożki konne. Dzięki temu powietrze jest tam krystalicznie czyste, a turyści mogą spacerować bez wszechobecnego huku silników i spalin. To piękny przykład na to, że nowoczesny luksus w turystyce wcale nie musi oznaczać wielkich aut, ale wręcz przeciwnie, powrót do absolutnego spokoju i szacunku dla natury.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@

0: www.porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo. Ulica Szkolna 54.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
0: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Kilka chwil z kulturą na antenie Radio Norda FM, przy mikrofonie Agata Andryskowska. A może by tak przenieść się w czasie i zobaczyć, jak to się robiło dawniej. Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddział Muzeum Pomorza Środkowego zaprasza na wydarzenie muzealne w Słowińskiej Zagrodzie. Mieszkańcy oraz goście mogą wybrać na to wydarzenie już od 14 lipca w godzinach od 11 do 16. Podczas tegorocznego, trwającego 5 tygodni wydarzenia, na odwiedzających czekają pokazy dawnych zajęć domowych i gospodarskich. Pozwalają one przenieść się w czasie do lat 1917 do 1950. W zabytkowych, autentycznych wnętrzach muzealnych zagród można zobaczyć osoby w historycznych strojach, które przędą na kołowrotku, dłubią klumpy, czyli drewniane buty dla konia, szyją sieci rybackie, wyrabiają powrozy, tworzą koronki, gotują kartoflankę, cepeliny, konfitury, wypiekają wafle drożdżowe w żeliwnej wafelnicy i piorą na tarzy czy dzwonem. Wszystkiemu można się przypatrzeć z bliska, a nawet popróbować swoich sił w dawnych rzemiosłach. W każdą niedzielę zaś dawną wieś wypełnia zapach świeżego chleba i niedzielnych potraw. Rodzinną atmosferę Słowińskiego Dnia Świątecznego podkreśla muzyka na żywo, dzieci zajęte dawnymi zabawami i robieniem laleczek z sitowia. Tego dnia można również skosztować słowińskiego chleba ze smalcem, kawy zbożowej i bab drożdżowych. Każda z muzealnych zagród pokazuje zmiany zachodzące na słowińskiej wsi od typowo rybackiej chaty z początku XX wieku przez zagrody rybacko-rolnicze po powojenne domy, które Słowińcy dzielili z osadnikami z Wileńszczyzny. A już 19 lipca od 16 muzyka, tańce i zabawa podczas potańcówki u Dargosza. Organizatorzy zachęcają, że to niezwykła okazja, by poczuć smak i zapach dawnych czasów i doświadczyć życia, które toczyło się w słowińskiej wsi przez pierwszą połowę XX wieku. A następne informacje kulturalne już o 16.45. Do usłyszenia!

Grecja słynie ze starożytnych ruin, ale ma też jedno małe, niezwykle urocze miejsce na wyspie Rodos, które w okresie wakacyjnym zamienia się w prawdziwe królestwo przyrody. Mowa o Dolinie Motyli, czyli wąskim wąwozie porośniętym drzewami ambrowymi. Zapach żywicy tych drzew przyciąga tam tysiące motyli z gatunku Crassopani hera. W ciągu dnia tysiące tych owadów siedzą nieruchomo na pniach i skałach, tworząc niesamowity, żywy kobierzec. A kiedy nagle spłoszone wzbijają się w powietrze, cała dolina rozbłyskuje tysiącami odcieni czerwieni i pomarańczu. To wspaniałe przypomnienie, że najpiękniejsze wakacyjne spektakle nie potrzebują biletów ani wielkich scen, bo natura reżyseruje je zupełnie sama w zaciszu leśnych zakątków.

0: Rządowy pakiet paliwowy CPN może wrócić. Sztorm na Bałtyku, na Mierzei Wiślanej trwa walka z żywiołem. Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla sadowników poszkodowanych przez upały. Miriam Lipińska. Rząd nie wyklucza przywrócenia pakietu paliwowego CPN, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrzy. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski nie wskazał jednak na razie, jakie ceny paliw mogłyby skłonić rząd do powrotu do wygaszonych niedawno rozwiązań. A tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach podskoczyły dziś aż o 5%. To reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył na szczycie NATO w Ankarze, że porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać po nocnej wymianie ognia. W całym kraju silnie wieje, najmocniej na północy Pomorza i w całej północno-wschodniej części kraju. Na Bałtyku sztorm wywołany przez niż Bernadette bardzo silnie wieje, między innymi na Mierzei Wiślanej. Tam trwa walka o to, by ocalić stojące na plaży drewniane budki, w których mieszczą się sklepy i restauracje. W Krynicy Morskiej sytuacja jest obecnie najgorsza. To tu sztorm na Bałtyku ma w tej chwili prawdziwie niszczycielską siłę.
1: Towar właściwie stąd jest zabrany, a teraz się trochę boimy, żeby to nie zwiało całą tą budę, nie? Taki wał tutaj wczoraj też zrobiliśmy koparką, więc mamy nadzieję, że to trochę tam pomoże, nie?
0: Mówi właściciel jednego ze sklepików. Na plaży w Krynicy Morskiej czuwają też ratownicy, zawracając każdego, kto chciałby wejść, chociaż zamoczyć stopy w morzu, bo wejście do wody w takich warunkach może być śmiertelnie niebezpieczne. Nieznacznie poprawiła się natomiast sytuacja pogodowa w Gdańsku. Dzięki temu, że wiatr nieco osłabł, można było otworzyć dla spacerowiczów górny pokład Molo w Brzeźnie. Ze względów bezpieczeństwa dolny pokład pozostaje zamknięty do odwołania. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami w części Warmii i Mazur i Podlasia. W związku z tymi alertami PKP Intercity ostrzega, że na części sieci kolejowej mogą być problemy z kursowaniem pociągów. Przewoźnik przypomina, by śledzić komunikaty na stacjach, w pociągach i na stronie internetowej. Maturzyści już wiedzą, czy i z jakim wynikiem zdali tegoroczne egzaminy. Centralna Komisja Egzaminacyjna

0: Administracyjna opublikowała wyniki w systemie internetowym.
1: Ja nie mogłam spać w sumie całą noc, jak wcześniej się nie stresowałam, tak dzisiejsza noc była dla mnie okropna, budziłam się z kilka razy. Rano miałam problem z zalogowaniem się, ale mojej mamie się udało i od razu sprawdziłyśmy, jak się udało. No jednak byłam mega ucieszona, bo bałam się, że będą znacznie niższe.
2: Spodziewałam się takich wyników. Myślałam, że trochę będą lepsze. Z podstaw poszło mi bardzo dobrze, gorzej z tymi rozszerzeniami, ale też nie jest aż tak źle.
0: Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że maturę zdało ponad 81% abiturientów. Najlepiej poszedł egzamin z języka angielskiego, a najgorzej tradycyjnie z matematyki. Sadownicy, których uprawy ucierpiały przez rekordowe upały, dostaną pomoc, zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dodał, że pieniądze przeznaczone na wsparcie będą pochodzić z rezerwy budżetowej. Minister przekazał też, że 19 lipca resort prawdopodobnie dostanie decyzję Komisji Europejskiej w sprawie pomocy przeznaczonej na zakup nawozów przez rolników.
3: Michał Janusz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Przyszłość powiatu puckiego w kontekście planowanej budowy kopalni polihalitu przez KGHM Polska Miedź była głównym tematem spotkania lokalnych samorządowców. Gigantyczna inwestycja była tematem konferencji, w której udział wzięli samorządowcy powiatu puckiego. Przypomnijmy, że KGHM Polska Miedź S.A. i województwo pomorskie podpisały w ubiegłym tygodniu list intencyjny dotyczący projektu Puck, czyli budowli kopalni polihalitu na terenie gminy Puck. Ma to być pierwsza tego typu inwestycja w Polsce. Włodarze regionu podkreślili, że kluczem do realizacji tak gigantycznego przedsięwzięcia powinien być dialog z lokalną społecznością.
4: Gospodarzami tego regionu są mieszkańcy, a my ich reprezentujemy. W związku z czym, jeśli pojawia się na terenie podziemi puckiej tak potężna inwestycja, a to jest potężna inwestycja, bo szacowana wstępnie na około 10 miliardów złotych, ona będzie miała na pewno wpływ na nasze środowisko, na nasz region, na gospodarkę i na przemysł w tym regionie, w związku z czym chcemy być gospodarzem tematu.
3: Mówi starosta powiatu puckiego Jarosław Białk. Wstępne założenia projektowe zakładają budowę kopalni podziemnej z dwoma szybami do głębokości około 800 metrów zakładu przeróbczego oraz zaplecza powierzchniowego. Inwestycja ma być zlokalizowana w gminie Puck.
5: Z poziomu gminy widzimy zarówno szanse, jak i zagrożenia. Te zagrożenia będziemy starali się oczywiście minimalizować przez proces rozmów, dialogu z inwestorem w imieniu mieszkańców, z mieszkańcami. Szanse oczywiście również, zwłaszcza komunikacyjne, i to zarówno mamy nadzieję na poprawę komunikacji publicznej, czyli stanu kolei, jak też komunikacji drogowej.
3: Opowiada zastępca wójta gminy Pucki Anna Kosińska. Wśród największych plusów wymienia się fakt, że planowana budowa kopalni polihalitu niesie za sobą perspektywę m.in. znaczącego ożywienia lokalnego rynku pracy. Na tym etapie planowania inwestycji dla samorządowców najważniejszy jest dialog z mieszkańcami. Władze podkreślają, że tak ogromne przedsięwzięcie nie może powstać bez konsultacji społecznych. Mieszkańcy gminy Potęgowo, znajdującej się w trudniejszej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o zwrot większości kosztów związanych z opłatami za odbiór odpadów komunalnych. Od 1 lipca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski w ramach nowego programu osłonowego, który będzie obowiązywał do 2028 roku. Program został przyjęty przez Radę Gminy na wniosek wójta i skierowany jest przede wszystkim do osób o niższych dochodach. Uprawnieni mieszkańcy mogą otrzymać refundację w wysokości 90% poniesionych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwrot obejmuje 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Z pomocy mogą skorzystać m.in. samotni emeryci, dwuosobowe gospodarstwa emeryckie oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mieszkające samotnie. Aby otrzymać świadczenie, należy spełnić kryterium dochodowe, nie posiadać zaległości w opłatach za odbiór odpadów oraz mieszkać na terenie gminy Potęgowo. Program nie obejmuje osób korzystających już z innych form wsparcia uwzględniających obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami. Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie dostępne są również szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania refundacji. Sąd Okręgowy w Słupsku skazał na 3 lata więzienia Piotra S., który w latach 2017-2018 wyłudził od mieszkańców powiatu lęborskiego blisko 2,5 miliona złotych. Mężczyzna twierdził, że wybuduje instalację do przetwarzania odpadów gumowych. Inwestycja jednak nigdy nie powstała. Sąd uznał, że oskarżony od początku działał z zamiarem oszustwa i nie miał ani środków finansowych, ani możliwości, by zrealizować przedsięwzięcie. Pieniądze przekazane przez pokrzywdzonych przeznaczał na inne cele. Jak

Określiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Aleksandra Szumińska. Poszkodowani stracili nie tylko oszczędności życia, ale także zaciągnęli kredyty na sfinansowanie inwestycji. Wielu z nich boryka się dziś z poważnymi problemami finansowymi i psychicznymi, a wobec części prowadzone są postępowania egzekucyjne.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Wiatr dzisiaj wciąż utrzymuje się silny, a temperatura wciąż niezbyt wysoka. 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 18 w Grinipusku, Kosakowie, Wejherowie, Rezierumi, Gnieminie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach równe 1000 hektopaskali, a to oznacza, że ciśnienie wciąż jest niskie i na razie nie idzie w górę. Co prawda zachmurzenie się zmniejszyło, pojawiło się nawet trochę błękitu nieba, ale chmury się pojawiają i mogą się z nich pojawiać także opady dzisiaj.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

świata, czyli słynny napis Hollywood w Los Angeles. Dzisiaj to symbol kina, blichtru i wielkich gwiazd, ale kiedy postawiono go w 1923 roku, jego treść brzmiała nieco inaczej, bo napis brzmiał Hollywoodland. Co ciekawe, nie miał nic wspólnego z filmami, był po prostu gigantyczną reklamą nowo powstającego osiedla mieszkaniowego. Miał stać tylko przez półtora roku, ale rozwój kinematografii sprawił, że stał się symbolem miasta. Cztery ostatnie litery usunięto dopiero podczas renowacji w 1949 roku. To zabawne, jak zwykły baner reklamowy dewelopera stał się najbardziej rozpoznawalnym znakiem popkultury na świecie.

0: Reklama. Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiug Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiug Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia.

0: Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Reklama.

Jeśli wasza podróżnicza mapa zaprowadzi was kiedyś do Ameryki Południowej, a dokładniej do Boliwii, koniecznie musicie zobaczyć Salar de Uyuni. To największe na świecie solnisko, czyli pozostałość po wyschniętym tysiące lat temu słonym jeziorze. Powierzchnia jest idealnie płaska i pokryta warstwą soli o grubości kilku metrów. Prawdziwa magia dzieje się tam jednak podczas pory deszczowej, kiedy cienka warstwa wody pokrywa solnisko, zamieniając je w największe naturalne lustro na Ziemi. Granica między niebem a ziemią całkowicie znika i człowiek ma wrażenie, że spaceruje bezpośrednio po chmurach. To jedno z tych miejsc, które potrafią całkowicie zresetować nasze poczucie rzeczywistości i sprawić, że poczujemy się jak na innej planecie.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super, od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

Wakacje w Egipcie to dla większości z nas piramidy w Gizie i luksusowe kurorty nad Morzem Czerwonym. Ale ten kraj kryje też niesamowitą ciekawostkę techniczną z czasów starożytnych. W Asuanie znajduje się tak zwany niedokończony obelisk. Ogromny blok granitu, który miał być największym obeliskiem starożytności, mierzącym ponad 40 metrów wysokości. Pracę przerwano, ponieważ w trakcie wykuwania go bezpośrednio w skale w materiale pojawiło się pęknięcie. Zamiast wielkiego pomnika zostawiono go na miejscu, tworząc niesamowite muzeum na wolnym powietrzu. Dla współczesnych inżynierów to genialne źródło wiedzy o tym, jak tysiące lat temu ludzie bez nowoczesnych maszyn potrafili z milimetrową precyzją obrabiać tak twarde skały. Czasem porażka starożytnego budowniczego staje się skarbem dla przyszłych pokoleń.

czasem. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na Fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio

0: Znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
0: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl. Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Lato najlepiej smakuje nad wodą. Dlatego od 1 lipca zapraszamy na strzeżone kąpielisko w kamieniu nad jeziorem Wysoka.
7: Bezpieczna kąpiel, ratownicy z RW Szemut i świetne miejsce na rodzinny wypoczynek.
6: Czekają kajaki, rowery wodne, supy oraz boiska do siatkówki plażowej i beach soccera. Wystarczy zabrać dobry humor.
7: Lato jest po to, żeby z niego korzystać. Do zobaczenia w kamieniu. Gmina Szemut.
6: Aktywnie.
7: Gościnnie. Razem.
6: Zapraszają wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
7: Oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu.
6: I rekreacji.
8: Reklama.

Ruszamy do Azji, a dokładnie do Jordanii, by odwiedzić jedno z najbardziej fascynujących miejsc starożytnego świata, czyli Petrę. To miasto wykute w różowych skałach przez Nabatejczyków ponad 2000 lat temu leży ukryte na końcu wąskiego, głębokiego wąwozu zwanego Sik. Spacer tą ciemną rozpadliną skalną, która nagle otwiera się na widok zapierającego dech w piersiach skarbczyka Al-Kaznech, to jeden z najbardziej dramatycznych i filmowych momentów, jakie może przeżyć podróżnik. Nic dziwnego, że to miejsce zagrało w kultowym filmie o przygodach Indiana Jonesa. Petra pokazuje, że starożytni architekci potrafili idealnie połączyć naturalne piękno krajobrazu

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Ministerialna recepta na uzdrowienie ochrony zdrowia. Parlament Europejski skrytykował prezydenta Ukrainy. Chodzi o UPA. Wichury nad północą Polski. Ewakuowano kolejne obozy harcerskie. Miriam Lipińska. Ministra zdrowia przedstawiła propozycje zmian w ochronie zdrowia, które mają skończyć z patologiami takimi jak te, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała m.in. wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
5: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
4: Ponadto do końca roku powstanie centralna e-kolejka. Będzie gwarantowała uczciwe zapisy do szpitali na zabiegi planowe. Każdy pacjent będzie widział swój numer w kolejce. Dostanie też podpowiedź, gdzie może wykonać zabieg szybciej. Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia ma zyskać większe możliwości kontroli. Parlament Europejski reaguje na nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy gloryfikującej UPA. Europosłowie przyjęli właśnie rezolucję w tej sprawie, wyrazili w niej ubolewanie z powodu eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy, polegającej na nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem na wybrzeżu i w całej północno-wschodniej części kraju. Z powodu wichur przybywa interwencji strażaków w warmińsko-mazurskim. Ewakuowane są też kolejne obozy harcerskie w regionie. Tym razem to obóz w Rucianem Nidzie na Mazurach, wcześniej we Fromborku, a także kilkanaście obozów na Pomorzu. Ostrzeżenia będą obowiązywać co najmniej do późnego popołudnia, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: Tak silne porywy wiatru mogą wiązać się z uszkodzeniami budynków, uszkodzeniami różnej naziemnej infrastruktury oraz uszkodzeniami gałęzi oraz całych drzew.
4: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymało kursy. Zamknięty pozostaje też dolny pokład Molo w Brzeźnie. Maturzyści poznali dzisiaj wyniki egzaminów dojrzałości i większość ma powody do zadowolenia. Egzaminy zdało 81% piszących, czyli nieco więcej niż w zeszłym roku, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
7: Można powiedzieć dzisiaj, że młodzież, szczególnie w wielkich miastach, bardzo poważnie podchodzi do matur, że w technikach też widać tę taką presję uczenia się.
8: Celowałem wyżej, no ale jestem w miarę zadowolony, bo raczej bez problemu dostanę się tam, gdzie chcę.
9: Dobrze, generalnie jestem zadowolony. Teraz Politechnika

0: Poznańska. Obliczyłem już 800 punktów ponad, więc na spokojnie się dostanę.
1: Mówili maturzyści z Technikum Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu. Od piątku, 10 lipca, pociągi PKP Intercity do Berlina będą dojeżdżały tylko do Frankfurtu nad Odrą. Dalej, czyli do Berlina, pasażerowie pojadą zastępczymi autobusami. Tak samo będzie w drugą stronę, a powód to prace remontowe na torach po stronie niemieckiej. Utrudnienia potrwają do 25 sierpnia. Od dziś Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe uprawnienia. Może już kontrolować firmy i zamieniać fikcyjne umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę.
2: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM. Uratować czyjeś życie można w bardzo prosty sposób. Wystarczy podzielić się krwią. Wyjazdowy pobór krwi odbędzie się 16 lipca w czwartek, jak zwykle na Starym Rynku w Pucku. Akcja ta organizowana jest przez Klub Honorowych Dawców Krwi w Pucku w ramach współpracy z RCKiK w Gdańsku i miastem Puck. Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, ważąca minimum 50 kg. Jednorazowo pobiera się 400 ml, a samo pobranie trwa około 15 minut. Cały proces wraz z rejestracją, wywiadem medycznym i badaniami zajmuje około godziny. Wystarczy dobra kondycja i chęć niesienia pomocy, a całą procedurą zajmą się specjaliści z Centrum Krwiodawstwa. Przedszkolaki z Lęborka uczą się, jak powstaje jedzenie i rozwijają ekologiczne zainteresowania. W ogrodzie przedszkolnym Szkoła numer 5 przy ulicy Wyspiańskiego powstał warzywno-ziołowy zakątek, w którym najmłodsi samodzielnie uprawiają rośliny. To miejsce ma łączyć zabawę z praktyczną edukacją przyrodniczą. Na terenie przedszkola przygotowano specjalną przestrzeń do uprawy warzyw i ziół. W tunelu foliowym pojawiły się już pierwsze sadzonki pomidorów, sałaty, bazylii oraz innych aromatycznych roślin. Dzieci uczestniczyły w sadzeniu, a teraz regularnie podlewają uprawy i obserwują ich rozwój. Dzięki temu poznają kolejne etapy wzrostu roślin oraz uczą się odpowiedzialności i systematyczności. Wyhodowane przez przedszkolaków warzywa i zioła w przyszłości zostaną wykorzystane w przedszkolnej kuchni. Świeży szczypiorek, bazylia, pomidory czy sałata będą mogły trafić do przygotowanych posiłków. Zielony ogród przy przedszkolu numer 5 ma być przykładem edukacji prowadzonej także poza salą zajęć i zachęcać dzieci do poznawania przyrody poprzez własne doświadczenia. Policja poszukuje osób, które były świadkami ciężkiego pobicia kobiety w centrum Słupska. Do zdarzenia doszło w połowie czerwca na ulicy Starzyńskiego. 39-letni mężczyzna zaatakował idącą do pracy 36-letnią kobietę. Poszkodowana w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Jak ustalili funkcjonariusze, m.in. na podstawie zapisów z kamer monitoringu, 39-latek zaczepił kobietę, a następnie uderzył ją i kopał. Policjantom szybko udało się ustalić okoliczności sprawy i zatrzymać 39-letniego mieszkańca Słupska. Po konsultacji lekarskiej mężczyzna został umieszczony w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. Policja apeluje do osób, które były świadkami ataku lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia, o kontakt z Komendą Miejską Policji przy ulicy 3 Maja 1 w Słupsku. Grono miast partnerskich Redy powiększyło się o nowego członka. To ukraińska gmina Zdołbunów. Jak relacjonuje rycki magistrat, miasto Reda oraz gmina miejska Zdołbunów są połączone wieloma podobieństwami, w szczególności pod względem liczby ludności, struktury wiekowej, a także wspólnego nastawienia na troskę o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt mieszkańców. W obliczu współczesnych zagrożeń geopolitycznych Reda dąży do rozwijania swojej wiedzy oraz w zakresie zarządzania kryzysowego. Początki współpracy zostały założone w liście intencyjnym o woli współpracy partnerskiej między gminą miasto Reda a gminą miejską Zdołbunów, zawartym w dniu 18 lutego. Przedstawiciele gminy wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej oraz Urzędu Miasta mieli teraz okazję zwiedzić Redę, Gdynię oraz Gdańsk. Wyrazili oni również swoją wdzięczność nie tylko z powodu ich ciepłego przyjęcia, ale i z powodu bezinteresownej i hojnej pomocy, która została udzielona. Jak dodaje Urząd Miasta Reda, dzięki takiej współpracy Reda może się rozwijać, poznawać nowe pomysły i budować dobre relacje z partnerami z różnych krajów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Silny wiatr, stosunkowo niska temperatura i niskie ciśnienie. Tak dziś utrzymuje się stan pogody. 17 stopni na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kostakowie, Wejherowie,

0: Jeziorom i Gniewie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku i Kamielnicy. Z kolei temperatura polskiego morza to 17-18 stopni Celsjusza. Warunki do pływania są tragiczne. Silny wiatr, potencjalne przelotne opady deszczu i niska temperatura wody. Sprawdzajcie, jaka flaga wisi nad kąpieliskiem.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody.

Tymczasem po godzinie 14 w naszym studiu radiowym spotkamy się z gościem w ramach programu Gość Dnia, gdzie rozmawiamy o ważnych dla naszego regionu sprawach. Zapraszam. I tak oto nasz kolejny wspólny dzień pełen wakacyjnych opowieści i niesamowitych zakątków świata dobiegł końca. Czas minął nam niesamowicie szybko w tak doborowym towarzystwie. Mam nadzieję, że te historie umiliły Wam dzień i dodały odrobinę inspiracji do Waszych własnych, mniejszych lub większych podróży. Zatem dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas, kłaniam się nisko i mówię do usłyszenia. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Opel Autodiug. Przed tobą

0: Lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autodiuk Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autodiuk, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
2: Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Reklama.
7: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na gościa dnia. A dziś, proszę Państwa, w naszym programie będziemy rozmawiać na temat książki Sąsiedzi z Rewerendy i Kolonii, tam gdzie chwaszczyna i Gdyni. Początek. A opowiedzą, proszę Państwa, o niej Jacek Fopke, czyli inicjator jej powstania i redaktor. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: I Michał Miegoń, jeden z autorów tych właśnie tekstów, które się tutaj znalazły. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry, witam.
7: No proszę Państwa, przede wszystkim, panowie, powiedzcie może zanim zaczniemy, skąd ten pomysł w ogóle, żeby o takiej książce pisać i coś, co w niej znajdziemy, to powiedzmy, czym tak naprawdę jest Rewerenda i czym jest Kolonia, bo od tego chyba musimy najpierw zacząć.
8: To ja może od Kolonii, a pan Michał o Rewerendzie dwa słowa, albo na odwrót właśnie. Rewerenda to przysiółek, osada, część wsi, sołectwa Chwaszczyno, granicząca z Kolonią, historyczną Kolonią, współcześnie Gdynią Dąbrową. I właśnie, panie Michale.
9: No i tak miejsce na pograniczu właśnie, tak jak tytuł wskazuje, tam gdzie Chwaszczyna i Gdyni początek. Rewerenda i Kolonia, dwa bratanki albo bratanice nawet. Kolonia, czyli jedyny w Gdyni teren, który zamieszkały, był jeszcze do niedawna przez potomków rodzin ewangelickich, przez kolonizatorów z Wittenbergi, z terenów obecnych Niemiec, którzy tam stworzyli osadę. Później wraz wchodząc w związki też z kaszubskimi rodzinami, takie dosłowne, bo były małżeństwa mieszane, stworzyły mikro taką społeczność niezwykłą u podnóża najwyższego wzgórza w Gdyni, 7 metrów góry do nas. Teraz to część dzielnicy Gdynia Dąbrowa.
7: Teraz. A o jakich czasach mówimy, tak prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o tą książkę? Bo powiedzmy sobie szczerze, nikt sobie już chyba teraz gdzieś Kolonii, Rewerendy i innych rzeczy nie wyobraża. Mamy Chwaszczyno, mamy Gdynię, która nam się wiadomo przez ostatnie 100 lat bardzo rozrosła w stosunku do tego, co mieliśmy na początku. A tutaj jednak coś was podkusiło do tego, żeby o tym pisać trochę szerzej.
8: Myślę, że kluczem do tej książki jest właśnie słowo sąsiedzi, bo z tej jakby perspektywy, z tej relacji wyszliśmy, tworząc tę publikację. I faktycznie to sąsiedztwo tej części Chwaszczyna, czyli Rewerendy, tutaj tym punktem kulminacyjnym jest maszt radiowo-telewizyjny, węzeł Chwaszczyno, ta cała część Chwaszczyna, która graniczy też z Bojanem, z Dobrzewinem i oczywiście z Gdynią, Gdynią Dąbrową, Wiczlinem. Natomiast to, co jest istotne, to właśnie to sąsiedztwo takie codzienne, można powiedzieć, gospodarstwo, dom w dom, ale też to sąsiedztwo Chwaszczyna i Kolonii, bo przecież graniczyliśmy ze sobą i tutaj te granice takie administracyjne nie miały większego znaczenia. Ta relacja takiej codzienności się liczyła i to

0: chcieliśmy przede wszystkim w tej książce uchwycić, stąd zaproszenie, które kierowaliśmy do mieszkańców, żeby sięgnęli do swoich rodzinnych archiwów i poszukali przede wszystkim zdjęć, opowieści rodzinnych i mam nadzieję, że to się udało.
1: Mamy jeszcze takich ludzi, przepraszam, że tak zapytam, ale mamy jeszcze takich ludzi, bo to wszystko nam się zmieniło, przecież mamy tysiące napływowych nowych mieszkańców te rejony.
0: Są na szczęście mieszkańcy, którzy mieszkają w tej części Chwaszczyna, czy współcześnie Gdyni od urodzenia i udało się z tymi osobami przeprowadzić wywiad, z nimi również poszukać zdjęć, porozmawiać o tym, co się po sąsiedzku przez te lata działo. Także to był ten moment, żeby zachować ten opis przeszłości, który chcemy nieść w przyszłość.
1: To jest jakieś wyjątkowe sąsiedztwo, że warto o nim książki napisać, bo powiedzmy sobie też szczerze, różne miejscowości nam się rozwijają, łączą. No, często piszemy o jakichś gminach, na przykład historia gminy danej, czy historia miasta danego, ale historia dwóch osad sąsiedzkich to raczej się nie zdarza.
2: Tak, to jest celebracja mikroojczyzn właśnie takich małych, ta publikacja, ta książka, ale też patrząc w roku stulecia Gdyni na kolonie i na sąsiednią już chwaszczyńską rewerendę, to są ostatnie takie miejsca dobrze zachowane, z zabudowaniami, które mają blisko ponad 100 lat niektóre, z charakterem właśnie tym jeszcze wiejskim, z charakterem również tej społeczności bardzo jakby zwartej i dbającej o przechowywanie tych swoich wspomnień właśnie. To także historie zaskakujące często i dokumenty, które w tej książce się pojawiają, będą rzucały nowe światło w ogóle na znaczenie, bardzo ważne znaczenie terenów właśnie kolonii, rewerendy, też sąsiedniego Wielkiego Kacka, więc to jest tak naprawdę rzecz, którą, dzięki której będzie można odkryć te części Gdyni i Chwaszczyna na nowo, a nawet odkryć od początku.
1: No bo one, powiedzmy sobie szczerze, gdzieś powoli chyba zanikają w tej całej urbanizacji, która nam się dzieje, więc to jest takie kompendium wiedzy na temat tego, co kiedyś było, ale to też nie mówimy chyba w tej książce tylko i wyłącznie o takich czasach dawnych zamierzchłych, chociaż oczywiście pewnie gdzieś do w miarę początku sięgamy.
0: Zgadza się, to praktycznie mamy dosyć dobrze opisany XX wiek i początek XXI wieku. Jest również tutaj opisana działalność Komitetu Mieszkańców ulicy Polnej Rewerenda, bo komitet właśnie jest tym głównym inicjatorem powstania tej publikacji. Komitet, czyli tak na dobrą sprawę grupa sąsiadów, która postanowiła zrobić coś więcej dla swojego miejsca zamieszkania. I między innymi wśród tej aktywności też rozpoczęliśmy takie szukanie jakby przeszłości, upowszechnianie przeszłości, szukania tożsamości kaszubskiej tych ziem i tam, gdzie jest to możliwe, przywracania tych osobliwości lokalnych, bo lokalność wydaje się, pomimo całej globalizacji, wraca do mody.
1: Mamy coś takiego w rewerendzie, mamy coś takiego w kolonii, są takie osoby, które gdzieś jakoś bardziej odcisnęły swoje piętno na temat, na to, jak teraz, czy wygląda, czy działa nasz region, czy jak to wygląda. I teraz wam zadałem trudne pytanie.
2: Tak, wydaje mi się, że w przypadku kolonii chociażby pojawiają się nazwiska, te rodziny wciąż tam żyją, które związane są z okresem okupacji hitlerowskiej, ponieważ właśnie w kolonii i w okolicy działała bardzo silna taka komórka, również związana z Gryfem Pomorskim i tutaj faktycznie te zasługi do dziś mieszkających tam rodzin, ich poprzednich właśnie dawnych pokoleń, no zaważyły poniekąd na losach rejonu i również w różnym stopniu na losach również okolicy w okresie II wojny światowej, bo te historie doskonale nie są opisane, ale część tych historii jest tutaj nowych. Faktycznie to była społeczność bardzo odważna i bardzo dbająca o bezpieczeństwo swoich właśnie, czyli mieszkańców kolonii i rewerendy, więc można powiedzieć o tych wątkach związanych z II wojną światową, ale i też w okolicy były tak zwane złote rączki, osoby, które może miały mniejszy wpływ, ale miały chociażby na przykład wpływ na rozwój kółek rolniczych, rzeczy, które z perspektywy miasta może wydają się egzotyczne, natomiast w przypadku akurat tych miejsc kolonii czy rewerendy, to było wielkie znaczenie właśnie miejsc pracy i życia całej społeczności.
1: No to proszę Państwa, zróbmy krótką przerwę i po tej przerwie dowiemy się, co jeszcze, jakie ciekawostki zawarte są w tej książce, no i przede wszystkim także, gdzie i w jakim

0: I wracamy na naszej antenie do rozmowy o książce Sąsiedzi z rewerendy i kolonii, tam gdzie Chwaszczyna i Gdyni początek. Praca nad tą książką nie była pewnie łatwa, ale to, co jest chyba bardzo ważne, takiego, powiedzmy sobie, historycznego spojrzenia też na to, na przestrzeni lat, na te dwie osady, tak to można powiedzieć, chyba jeszcze nie było, więc domyślam się, że też to taki, powiedzmy sobie, zryw społeczny się zrobił i odszukiwanie pewnego rodzaju, różnego rodzaju pamiątek, informacji, no bo na pewno nie jest to łatwe, żeby dotrzeć do wszystkich rzeczy, które się gdzieś na ten temat, czy rewerendy, czy kolonii pojawiały przez 3 lat.
1: Oczywiście temat kolonii, rewerendy, tej części Chwaszczyna był przedmiotem badań i chociażby pan Eugeniusz Gołąbek czy pan doktor Tomasz Rębalski też o tych miejscowościach pisali i badali te tereny. Natomiast faktycznie takie zejście do zagrody, do domostw, to jest dosyć ważne w przypadku naszej publikacji. I faktycznie tworzenie tej książki było pewnego rodzaju wyzwaniem, natomiast też było ogromną przygodą i dużo radości sprawiało, zwłaszcza odkrywanie tych ciekawych zdjęć i dokumentów, które są u mieszkańców. I myślę, że takim jednym z ciekawszych dokumentów tych czasów powojennych to można wymienić właśnie kronikę szkoły na kolonii, która zachowała się w zbiorach pana Piotra Buzikowicza, syna ostatniej pani kierownik szkoły na kolonii, i tą kronikę też w tej naszej publikacji

0: udało się przedrukować, więc każdy będzie mógł się z nią zapoznać. Opisuje ona nie tylko samą taką aktywność szkolną, życie szkolne, natomiast też wskazuje wiele takich obszarów wiejskich, chociażby właśnie te dotyczące kółka rolniczego, koła gospodyń wiejskich. Po sąsiedzku nie wiedziałem, że na kolonii działo KGW, ale też kiedy we wsi była elektryfikacja, kiedy do szkoły podłączono telefon, kiedy pierwszy sklep, w zasadzie kiosk spółdzielczy został na kolonii otwarty. Także bardzo dużo takich ciekawych informacji też życia wsi. Więc myślę, że to też jest taki materiał, który zachęci byłych mieszkańców i obecnych do studiowania tej książki.
1: Co jest takie najcenniejszego też z punktu widzenia autora właśnie, jeżeli chodzi o tą publikację?
2: Myślę, że najcenniejsze jest nowe spojrzenie na te tereny, które były opisywane między innymi przez wspomnianego Tomasza Rębalskiego z dokumentów archiwalnych z różnych czy ksiąg parafialnych, czy innych dostępnych dokumentów prawnych, można byłoby powiedzieć. Tutaj mamy te historie z dziada, pradziada przekazywane, gdzie też lokalne mitologie, można powiedzieć, i nawet legendy, które też się pojawiają w tej książce, mieszają się z życiem codziennym. Życie codzienne, które było czymś zwyczajnym dla mieszkanek, dla mieszkańców, a z perspektywy chociażby na przykład młodego odbiorcy, który sięgnie po tą pozycję, albo mieszkańców nowych osiedli, to będą historie fascynujące, historie, które wydają się być wyjęte z zamierzchłych czasów, a to wszystko działo się tutaj kilkadziesiąt lat temu, wcale nie aż tak dawno, jeżeli chodzi o to życie w kolonii i w rewerendzie. I z tej perspektywy właśnie jest to bardzo cenna praca, bo daje po prostu możliwość poniekąd wejścia w buty bohaterek i bohaterów tej książki poprzez właśnie te wspomnienia, które w inny sposób, jeżeli nie zostałyby zebrane, najpewniej stanowiłyby gdzieś skarby rodzinne, ale nie wyszłyby na szersze światło.
1: I to jest chyba też taka, ta książka powoduje no, takie pospolite troszkę ruszenie. Ona ma oczywiście swoich autorów kilku, tak? Tak jak tutaj od początku powiedzieliśmy, ale powiedzmy sobie szczerze, wiele osób się też włączyło w proces tworzenia tej książki, co oczywiście też jakoś automatycznie ich ze sobą przybliża. Można powiedzieć, to sąsiedztwo jeszcze bardziej się zbliżyło do siebie.
0: Tak, oczywiście co rodzina, czy co domostwo, to inna historia. Zbierając te dokumenty, to miałem takie doświadczenie, czy mam takie doświadczenie, że czasami ten odzew był natychmiastowy, na drugi dzień otrzymywałem dokumenty, zdjęcia. W niektórych rodzinach tam, gdzie wiedziałem, że te dokumenty są, musiałem też trochę dłużej prosić, ale faktycznie to się udało. I książka na rynku, tak można powiedzieć, wśród czytelników jest od tygodnia. Dostaję sygnały od sąsiadów, że czytana jest całymi rodzinami, od wnuka, poprzez rodziców i babcię, bo w zasadzie każde pokolenie coś dla siebie znajdzie. I myślę, że ta duża siła w tych opowieściach, o których tutaj pan Michał wspomniał, ale też w tych zdjęciach. Takie sygnały, że właśnie na tych archiwalnych zdjęciach doszukano się swojej babci, dziadka i to też jest takie budujące i na poziomie rodzinnym i sąsiedztwa i takiej wspólnoty.
1: No i pewnie każde pokolenie po trochu żałuje, że czegoś tam jeszcze nie ma, o czymś się zapomnieliśmy. Jeszcze to mi się przypomniało czytając, bo tak to pewnie działa.
0: Z całą pewnością jedna z ostatnich kart tej książki jest zatytułowana Moje wspomnienia z rewerendy i kolonii, także jest to też pewnego rodzaju zaproszenie do tego, żeby każdy z czytelników, mieszkańców, byłych, obecnych, mógł swój rozdział dopisać.
1: No to powiedzcie w takim wypadku, jak to zrobić, jak najpierw zapoznać się z tym, bo tak jak tutaj powiedzieliśmy, od tygodnia gdzieś to krąży, no ale współautor dostał dzisiaj świeżą, tu czyta nam cały czas jeszcze, patrzy, przegląda, bo jeszcze tego na oczy nie widział. Więc
2: nie widziałem na oczy, bo trwają przygotowania do Światowego Zjazdu Kaszubów. A na Światowym Zjeździe co się odbędzie?
0: Jest taki dosyć stały punkt zatytułowany Ogrody Literatury, stały jeśli chodzi o zjazdy Kaszubów i w tym roku w Muzeum Miasta Gdyni po południu rozpocznie się pewnego rodzaju prezentacja ciekawych publikacji poświęconych Kaszubom, między innymi będzie ta nasza książka. Z racji tego sąsiedztwa gdyńsko-chwaszczyńskiego, ale też w roku jubileuszu stulecia miasta Gdyni, bo kolonia od ponad 50 lat też współtworzy miasto Gdynia, więc myślę, że to jest nasza wspólna historia. Szczegółowe informacje na stronie kaszubi.pl. Bardzo serdecznie

0: Zapraszamy.
1: I również na stronie Muzeum Gdyni, muzeumgdynia.pl, również przy okazji tej publikacji będzie można akurat doznać tych Kaszub wirtualnie, bo mamy również Muzeum Miasta Gdyni, którego jestem przedstawicielem, premierę wirtualnego kaszubskiego czepca. Takie czepce noszono lata temu, setki lat temu, również tutaj na Frekwencji Kolonii, więc dodatkowe atrakcje również literatura i przede wszystkim celebracja Kaszub.
2: To proszę Państwa, w takim wypadku przybywajmy. Światowy Zjazd Kaszubów już oczywiście w najbliższy weekend w Gdyni i tam ta książka będzie miała swoją premierę, tak można powiedzieć. Będzie okazja porozmawiać z twórcami, dowiedzieć się co nieco więcej, no i przede wszystkim także ją zdobyć po prostu, więc to jest także bardzo ważna informacja dla nas, bo jak słyszeliśmy, sąsiedzi z Rewerendy i Kolonii, tam gdzie Kwaszczyna i Gdyni początek, po prostu to jest zupełnie inna, ciekawa bardzo propozycja, pewnie nie tylko dla mieszkańców tej części naszego regionu. Więc zachęcam serdecznie, a tymczasem już dziękuję ślicznie. Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia. Moimi i Państwa gośćmi dzisiaj byli autorzy tej książki, czyli Jacek Fopke, inicjator jej powstania i redaktor. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: I Michał Miegoń, współautor. Dzięki ślicznie.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM

0: obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.48, a to znaczy, że to jest najlepsza pora, aby sprawdzić, co ciekawego dzisiaj w internecie i w telewizji. A z tej okazji do studia zawitali Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej. Cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: I Tomasz Smuga z portalu Nadmorski 24. Cześć, Tomek.
3: Witam serdecznie.
1: No to gdzieście się dzisiaj wybrali z kamerą, Karina? Od Ciebie zaczniemy.
2: Wybraliśmy się w wiele miejsc, ale może powiem, co dziś zrelacjonujemy w naszym serwisie. Zatem powiemy o gigantycznej inwestycji KGHM w powiecie puckim. W tym temacie właśnie odbyło się spotkanie, na którym omówione zostały plany inwestycyjne, szanse, zagrożenia oraz perspektywy na rynku pracy. Następnie temat, którym żyje całe Pomorze od wczoraj, czyli wichury. Powiemy, ile razy interweniowali w naszym regionie strażacy. Zapowiemy dziś również 27. Światowy Zjazd Kaszubów. W tym roku wydarzenie odbędzie się 11 lipca w Gdyni. Harmonogram zjazdu jak co roku wypełniony po brzegi, także warto się z nim zapoznać. I na koniec zrelacjonujemy spotkanie w Wejherowskim Starostwie, które dotyczyło bezpieczeństwa energetycznej infrastruktury na Pomorzu.
1: Czyli generalnie, jeżeli chodzi o emocje, to było intensywnie, a co tam w internecie?
3: Zapytałeś, Karinę, gdzie dzisiaj kamera zagościła, a my między innymi pojechaliśmy do Zakopanego. A to dlaczego? Bo tam zawitała... Coś
2: pojechali i wrócili.
3: Pojechali i wrócili, tak.
1: Przesuń sobie troszkę mikrofon, bo cię
3: dobrze. Bo pojechaliśmy do Zakopanego, bo tam zawitała 95-metrowa flaga kaszubska i nasza kaszubska wokalistka Weronika Korthals. O co chodziło z tą flagą, to zachęcam do przeczytania artykułu na portalu nadmorski24.pl. Także piszemy o wczorajszych, dzisiejszych wichurach na terenie Nordy. Tutaj policjanci i strażacy sprawdzali między innymi obozy harcerskie. Kilkanaście obozów trzeba było ewakuować, ale ze względów na szczęście tylko profilaktycznych. Piszemy także o dzisiejszych zdarzeniach drogowych, między innymi na trasie kaszubskiej osobówka uderzyła w bariery energochłonne, a nasz dziennikarz Janusz Ludwiczak wraca do tematu karambolu na S7, do którego doszło w 2024 roku. Biegli wciąż nie wydali opinii w tej sprawie. Oczywiście także piszemy ponownie o temacie Światowego Zjazdu Kaszubów, który odbędzie się w najbliższą sobotę w Gdyni. Z tej okazji na tory wyjedzie popularny pociąg Transkaszubia i przypominam jego rozkład. Publikujemy rozkład, żebyście wiedzieli, o których godzinach wsiadać do pociągu.
1: Więc jeżeli wybieracie się na zjazd, Światowy Zjazd Kaszubów do Gdyni, no to może warto przejechać się pociągiem, bo to podobno przeżycia niesamowite, a zatem do rozkładu zapraszam na portal Nadmorski 24. No a że pogoda nam nie do końca dopisuje, to chociaż w radiu, żeby to lato troszeczkę zapanowało, to dziękuję Wam serdecznie. Była ze mną Karina Trybańska i Tomasz Smuga. Dziękuję Wam bardzo. A na antenę wjeżdża Luna i Vamos a la Playa.

0: Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Reklama.
6: Ministra zdrowia o pomysłach na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia. Europarlament po stronie Polski w konflikcie z Ukrainą o bohaterów UPA i utrudnienia na torach w Warszawie po wykolejeniu się tramwaju na Grochowie. Miriam Lipińska. Kominy płacowe, maksymalne stawki godzinowe dla lekarzy na poziomie 240 zł brutto, centralna e-kolejka na zabiegi planowe. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła swoją receptę na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia. Resort chce też wprowadzenia obowiązku zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu.
7: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
6: Takie rozwiązania, jak podkreśla ministra zdrowia, przyczynią się do transparentności wynagrodzeń, bezpieczniejszej organizacji pracy i większej stabilności finansowej szpitali. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach. Tomasz Orchowski.
8: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez HDK wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
9: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
8: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
6: Państwowa Inspekcja Pracy może od dziś zamieniać fikcyjne umowy B2B czy umowy cywilnoprawne w umowy o pracę, jeśli w trakcie kontroli stwierdzi, że wykonywana praca spełnia warunki etatu, mówi pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
10: Praca określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w wyznaczonym miejscu i czasie. Jeżeli te cechy będą przeważające, inspektor pracy wyda pracodawcy polecenie, oczywiście po wysłuchaniu obu stron stosunku prawnego.
6: Od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Pracy. Utrudnienia w jeździe po Warszawie dla mieszkańców i turystów. Na pętli Wiatraczna wykoleił się tramwaj. Na czas pracy dźwigu zostało wyłączone napięcie w sieci trakcyjnej. Tramwaje linii 3, 6, 7, 26 i 79 kursują objazdami. Opłacanie rachunków, zakupy online i planowanie budżetu. Do tego najczęściej używamy aplikacji bankowych. Z badania wynika też, że najczęściej logujemy się do nich w domu. Mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
11: W aplikacjach szukamy przede wszystkim samodzielności działania i dostępu do jasnych informacji. 70% respondentów za priorytet uważa szybki wgląd w historię transakcji. Niemal 2/3 wysoko ceni możliwość załatwienia wszystkich spraw zdalnie, bez konieczności wizyty w oddziale.
6: Prawie co drugi Polak zarządza swoimi finansami za pomocą kilku aplikacji.

0: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie podpisał porozumienie z warsztatem terapii zajęciowej w Lubiatowie, prowadzonym przez Fundację Anny Dymnej. Mimo wszystko dotyczy to współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej jej uczestników. Porozumienie podpisali Anna Kulik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, oraz Tomasz Gzowski, dyrektor oddziału Lubiatowo Fundacji Anny Dymnej. Mimo wszystko celem współpracy jest wspieranie uczestników warsztatu terapii zajęciowej w Lubiatowie w zakresie aktywizacji zawodowej, rozpoznawanie ich predyspozycji, wzmacniania kompetencji oraz przygotowanie do możliwego wejścia na rynek pracy. W ramach porozumienia Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie zapewni indywidualne i kompleksowe doradztwo zawodowe, dostosowane do potrzeb, możliwości i sytuacji uczestników WTZ. Działania będą ukierunkowane na wspieranie ich samodzielności, rozwijanie potencjału zawodowego oraz budowanie większej pewności w podejmowaniu aktywności związanej z rynkiem pracy. Rolnicy z gminy Potęgowo, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wiosennych przymrozków, mogą zgłaszać poniesione straty. Samorząd rozpoczął przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód. Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 10 lipca. Po zakończeniu naboru zgłoszeń szkody w gospodarstwach oceni komisja powołana przez wojewodę pomorskiego. Z szacowania strat mogą skorzystać osoby fizyczne i prawne prowadzące gospodarstwa rolne oraz działy specjalne produkcji rolnej. Procedura jest potrzebna m.in. rolnikom ubiegającym się o określone formy pomocy państwa, w tym wsparcie związane z odtworzeniem produkcji lub środków trwałych. Pomoc może zostać przyznana w przypadku, gdy komisja potwierdzi straty wynoszące co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2026, a w przypadku hodowli zwierząt także zaświadczenie ich liczbie. Rolnicy powinni pamiętać, aby we wniosku wykazać wszystkie uprawy znajdujące się w gospodarstwie, niezależnie od stopnia ich uszkodzenia. Ruszyła przebudowa blisko 3-kilometrowego odcinka drogi z Damnicy do Mrówczyna. W ramach inwestycji poszerzona zostanie jezdnia, poprawi się geometria drogi i skrzyżowań, ponadto powstanie chodnik i ścieżka rowerowa. Projekt przewiduje również budowę zatok autobusowych, montaż oświetlenia oraz budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi. Wyłoniony w przetargu wykonawca wybuduje również wyspę dzielącą na wlocie do miejscowości. Warta kilka milionów złotych inwestycja w połowie zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 25% kwoty pokryje powiat słupski, a pozostałą część gmina Damnica. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie przyszłego roku. Wejherowo zmieni się w 17-wieczne pole walki, co dzięki rekonstrukcji historycznej. W dniach 11-12 lipca Tempora Militum zaprasza na wyjątkową rekonstrukcję historyczną w Wejherowie. Głównym punktem programu będzie inscenizacja oblężenia Twierdzy Biała, legendarnej bitwy, podczas której Jakub Wejher walcząc o życie złożył ślubę wybudowania kościoła ku czci Trójcy Przenajświętszej. Na uczestników czeka wiele atrakcji, m.in. otwarty do zwiedzania obóz wojskowy żołnierzy XVII wieku, prelekcje historyczne o uzbrojeniu, wyposażeniu i życiu codziennym w dawnej Rzeczypospolitej, zwiedzanie Kalwarii Wejherowskiej z przewodnikiem z dawnych czasów, czy możliwość skosztowania jadła dawnego przygotowanego przez panie z KGW Orle. Pełen program imprezy znajdziecie na facebookowym profilu miasta Wejherowo.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wietrznie, chmurno, nisko ciśnieniowo, choć są tutaj pewne zmiany. Co prawda wiatr dalej jest naprawdę silny, ale w zachmurzeniu pojawiły się luki, trochę błękitu wyjrzało. Słońce gdzieniegdzie do nas wygląda, choć chmur na niebie wciąż też jest sporo, a z tych chmur pojawiają się przelotne opady deszczu. Na termometrach stosunkowo niskie wartości, 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce 18, w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezie, Rumiennie, Mieluźnie 19, w Słupsku, Lęborku, Kobyl.

0: Śląska.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica

0: Samba.
1: Samba, w sam raz na wakacje w Radiu Nord FM, Bryska. Dzień dobry, a tu Robert Jastrzębski i kolejne godziny przed nami pełne dobrej muzyki, wakacyjnego klimatu i oczywiście najważniejszych informacji z naszego regionu, czyli do 18 program Nordo na fali. Jak co dzień, jak zwykle, sprawdzimy, co dzieje się nad Bałtykiem, wrócimy do naszej akcji Lato z Radiem Nordo FM, bo przypomnę, że w tym tygodniu jesteśmy w Gdyni. Aha, i co najważniejsze, uważajcie na siebie, bo nadal są ostrzeżenia przed silnym wiatrem w województwie pomorskim, okej? No to łapcie falę Radia Nordo FM na wszystkich naszych częstotliwościach. Do 18 zapraszam.
2: Nordo na fali. Reklama.

0: Bielsko-Biedronowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski 24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Reklama.

Letnia piosenka i wakacyjne granie w Radiu Nord FM. Modelki. Zamiast zaglądać na Bałtyk, dzisiaj mały raport z województwa pomorskiego, bo to była bardzo niespokojna noc i poranek na Pomorzu. Silny wiatr dał się we znaki w wielu miejscach naszego regionu. Jak czytamy w sieci, strażacy odnotowali ponad 50 interwencji, głównie związanych z usuwaniem powalonych drzew i połamanych konarów. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z powiatów wejherowskiego i słupskiego. Ale również w powiecie puckim strażacy kilka razy wyjeżdżali do drzew, które zablokowały jezdnie. A synoptycy przypominają, że dla części Pomorza nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, dlatego jeśli wybieracie się dzisiaj w drogę,

0: albo na spacer, zachowajcie ostrożność, szczególnie w pobliżu drzew i lasów. Miejmy nadzieję, że pogoda w najbliższych godzinach wreszcie się uspokoi i pozwoli nam wrócić do prawdziwie wakacyjnej aury. Oj, przydałoby się takie fajne lato, byleby nie za gorąco. A jak wygląda sytuacja na drogach regionalnych? Za chwilę to sprawdzimy w Radiu Norda FM w pierwszym popołudniowym raporcie drogowym. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca.

0: Żywca. Widzimy się!
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
3: Nowy wymiar zakupu. Kupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Reklama.
5: Na naszych radiowych zegarach wybiła 15.30, więc sprawdzamy raport drogowy. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku gęściej na ulicy Zwycięstwa, Alei Wolności, Jana Pawła II, Krzywoustego i Wojska Polskiego. Do Łeby dojedziemy bez przeszkód, ale w samej miejscowości zakorkowana 10 marca Nadmorska i Wojska Polskiego. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta pojedziemy bez problemów, ale jadąc z węzła Wielki Kack w stronę Osowa napotkamy spory korek. Doszło tu do zdarzenia drogowego. Na obwodnicy metropolitalnej momentami również możemy napotkać spowolnienia. W Gdyni gęściej na Morskiej, Lotników, Puckiej Północnej, Chylońskiej, Wielkopolskiej i Alei Zwycięstwa. W Rumi zwiększony ruch na skrzyżowaniu Żwirki Wigury i Sobieskiego. W Redzie wolniej pojedziemy ulicą Gdańską i dalej przez skrzyżowanie Puckiej z Wejherowską. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj bez problemów. W samym Wejherowie tłoczniej na 3 maja, ofiar Piaśnicy, Przemysłowej, Batalionu Morskiego i Sobieskiego. Do Pucka dojedziemy bez korków, ale w samym Pucku spowolnienie na ulicy Józefa Halera, Wejherowskiej i na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką we Władysławowie, korek na Żeromskiego, Starowiejskiej i Gdańskiej. Na Hel dojedziemy już bez większych problemów, ale jadąc do Rozewia możemy odczuć, że natężenie ruchu jest troszkę większe. Dalej w Jastrzębiej Górze również pojedyncze spowolnienie i tak samo w Karwi. Jadąc z Lęborka, tym razem w stronę Słupska, trasą S6 nie powinniśmy napotkać już utrudnień, ale w samym Słupsku również kilka spowolnień. Na Bałtyckiej, Sierpinki, Jaracza, Sienkiewicza i Garncarskiej. Jadąc w kierunku Kobylnicy również musimy założyć, że może nam to zająć troszkę więcej czasu. Jeszcze zajedziemy przy okazji tego, że jesteśmy w Słupsku, do Ustki i tutaj również gęsto, korek na Darłowskiej, Dworcowej i Grunwaldzkiej. Jeśli wybieracie się dziś w drogę, największe korki spotkacie w Trójmieście i nad morzem. Długości, szerokości i dużo cierpliwości. Następne informacje drogowe o 16.30. Do zobaczenia na drodze, ale jeszcze prognoza pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Uwaga na czapki i parasole, dziś łatwo mogą zmienić właściciela. W ciągu dnia zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Wiatr za to będzie silny, osiągnie do 45 km na godzinę, w porywach nawet do 85. Nad morzem powieje jeszcze mocniej, do 60 km na godzinę, z porywami początkowo sięgającymi 100 km na godzinę. W Dębkach i Władysławowie 17 stopni, na Helu 16, w Wejherowie, Luzinie i Gniewinie 18 stopni.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: O Barcelonie śpiewa Alan Walker. No kto by nie chciał być dzisiaj w Barcelonie, prawda? Ale my z Barcelony przenosimy się do Gdyni. Bo przypomnę, że całe wakacje trwa nasza akcja Lato. Co tydzień odwiedzamy najciekawsze miejsca na naszym wybrzeżu i sprawdzamy, co słychać na plażach, promenadach i nadmorskich kurortach. Rozmawiamy z mieszkańcami i turystami. Dzisiaj ponownie zaglądamy do Gdyni, miasta, które nawet przy kapryśnej pogodzie tętni wakacyjnym życiem. A na miejscu jest Kuba Szumilas.
1: Radio Nord FM. Skąd panie przybyły nad Polskie Morze?
2: Przybyłyśmy z Lublina.
1: O, to kawałeczek drogi. A czemu akurat Gdynia?
2: Dlatego, że tu jest spokojnie, nie ma parawanów, proszę pana. Jest czysta plaża w tej części. I tutaj czujemy, że odpoczywamy.
1: Czy dzisiejszy, może nie największy ekwiwalent słońca jest wystarczający? Czy trochę słońca brakuje? Czy zna pani lepsze miejsce, gdzie to słońce zawsze dopisuje?
2: Nie znamy lepszego miejsca, żeby dopisywało na całym wybrzeżu, więc zatrzymamy się tutaj, no ale proszę coś zrobić, żeby tego słońca było więcej, no panowie.
0: Tak jak słychać, w Gdyni panują bardzo pozytywne nastroje. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy Gdynię wybrali jako to wakacyjne miejsce i nie będziecie żałować, bo już w najbliższy weekend bardzo ważne wydarzenie dla naszego regionu, czyli kolejny zjazd Kaszubów. Będzie się działo, do tego będziemy wracać, a u nas za chwilę fala ciekawostek. Zapraszam.
3: Lorda na fali. Reklama.
4: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
4: www.arkabud.pl.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas

0: rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Reklama.
5: Fala ciekawostek.
6: Scully, czyli Konrad Scolimowski w showbiznesie przeszedł długą drogę. Od występów w popularnych serialach, na galach freakfightowych, gdzie bił się z Jasiem Kapelą i Emilianem Księciuniu-Bajerem, dotarł do miejsca, w którym jest teraz, czyli na tron należny jednemu z najpopularniejszych polskich muzyków. Scolim obwołał się królem latino, a jego disco-polowe piosenki są hitami każdej imprezy. Niedawno gwiazdor pobił rekord Sławomira, jego piosenka Wyglądasz Idealnie przebiła barierę 269 milionów wyświetleń i tym samym stała się najczęściej wyświetlanym polskim utworem. Scolimowi można zarzucić to i owo. Na pewno jednak nie można odmówić mu pracowitości. Disco Polowiec w lipcu zagra ponad 60 koncertów. Tempo jego pracy rodzi mnóstwo pytań, w tym również to najważniejsze. Czy celebryta występuje na żywo? Jak czytamy w sieci, Scolim w pewnym programie uznał, że najwyższy czas uciąć plotki o tym, jakoby śpiewał z playbacku i zaprezentował, jak brzmi bez podkładu. Gwiazdor właściwie przez całą swoją karierę mierzy się z oskarżeniami o playback, czemu wielokrotnie i gorąco zaprzeczał. Po Sylwestrze w 2024 roku w pewnym wywiadzie mocno odpalił się na pytanie, dlaczego ludzie zarzucają mu śpiewanie z podkładem. A ostatnio, jak czytamy w sieci, Scolim dostał szansę, aby raz na zawsze zakończyć te pomówienia. W pewnym momencie prowadzący zaproponował gwiazdorowi, żeby wystąpił teraz przed wszystkimi bez podkładu muzycznego. Celebryta przystał na to i wybrał utwór Dziewczyno Piękna, którego fragment zaśpiewał a cappella. Dajcie znać, czy widzieliście ten występ i co sądzicie, zamknął usta hejterom?

0: I tuż przed godziną 16 Calvin Harris u nas muzycznie, tu Radio Norda, tu Norda na fali. Ciężko ostatnio o aktywny wypoczynek, bo pogoda za oknem jaka jest, każdy widzi, ale pomimo wszystko, jeśli lubicie aktywny wypoczynek, to koniecznie zostańcie z nami. Po godzinie 16 w naszym najnowszym serwisie regionalnym Radia Norda zabierzemy Was do gminy Potęgowo, gdzie szykuje się wyjątkowa wakacyjna propozycja dla miłośników natury i kajaków. Będzie można popłynąć malowniczą rzeką Łupawą, odkryć region z zupełnie innej perspektywy, no i oczywiście aktywnie spędzić kolejny letni dzień na wodzie. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, bo powiemy też, kiedy odbędzie się ten spływ, kto może wziąć w nim udział i jak zgłosić się do tej wakacyjnej przygody. O tym m.in. będziemy mówić już w najbliższym regionalnym serwisie Radia Norda FM po godzinie 16. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.

0: Facebooku.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Reklama.
5: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Będzie centralna e-kolejka na planowe zabiegi w publicznych szpitalach. Są już wyniki tegorocznych matur. Ponad 80% piszących zdało. Miriam Lipińska, a na początek wiadomość ważna dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w sprawie wysokości stóp procentowych i zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła je bez zmian. Tym samym to nadal 3,75%. Maksymalny limit zarobków lekarzy czy centralna e-kolejka na planowe zabiegi. To najważniejsze zapowiedzi zmian w systemie, jakie chce wprowadzić resort zdrowia. To ma być lek na afery związane z gigantycznymi zarobkami medyków i przypadki obchodzenia kolejek, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
6: Pacjent będzie widział w systemie, który ma numer, jak się w tej kolejce przesuwa i będziemy widzieli w systemie, czy dochodzi do obchodzenia tej kolejki.
5: Centralna e-kolejka ma być wprowadzona do końca roku. Likwidacja gigantycznych zarobków lekarzy pewnie potrwa nieco dłużej, bo część rozwiązań wymaga zmian ustawowych, ale i zgody środowiska lekarskiego. Ministerstwo proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy na poziomie 240 zł brutto. W przeliczeniu na etat to około 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła. W ten sposób szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skomentował niedawne słowa szefa biura prezydenta Ukrainy. Kryl Budanow oświadczył, że niebawem napięcie w relacjach Ukrainy z Polską osiągnie punkt kulminacyjny i ostrzegł, że każdy przejaw nieprzyjaznej polityki spotka się z reakcją Kijowa. Dodał, że Ukraina nie przyjmie żadnych ultimatów i tak jak nie przyjęła ultimatum Rosji, tak też nie przyjmie ultimatum Polski. Relacje na linii Warszawa-Kijów zaogniły się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę gloryfikującą UPA, odpowiedzialną za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
7: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
5: Mark Rutte mówił o tym pytany o ostatnią wypowiedź Donalda Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki majowych egzaminów.
8: Nie chciałem sobie sprawdzać tam na tej stronce ziół. Czekałem, aż przyjdę i fizycznie zobaczę wyniki. Kamień z serca. I wielkie szczęście, że tak dobrze mi poszło.
9: Zdawałam rozszerzoną geografię, rozszerzony język angielski i rozszerzoną matematykę.
10: To jest potrzebne tobie na studia?
9: Tak, na ekonomię do Poznania. Przeliczyłam sobie wszystkie punkty i jest duża szansa na to, że mimo wszystko, że te wyniki nie są jakieś znakomite, to się dostanę.
5: Mówili absolwenci 7 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Nieco ponad 12% maturzystów, którzy nie zdali jednego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu.
11: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Podwórko przy kamienicy na ulicy Śmiechowskiej 8 w Wejherowie zmieniło się nie do poznania. W ramach projektu KON powstał tam ogród deszczowy. Jak tłumaczy zastępca kierownika Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych Anna Jabłońska, sadzimy rośliny w ogrodzie deszczowym w ramach projektu KON. Jest to miejsce pilotażowe, tak zwane żywe laboratorium Living Lab, które ma posłużyć za poglądowy ogród deszczowy na terenie miasta Wejherowa. Każdy może przyjść, zobaczyć, jak to w rzeczywistości wygląda. Liczymy, że takich rozwiązań pojawi się w mieście więcej. Projekt KON ma za zadanie

0: przyczynić się do zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe, wdrażając dostosowane środki z podejściem partycypacyjnym i wspierając zintegrowane polityki adaptacji do zmian klimatu na poziomie lokalnym i regionalnym. Mieszkańcy gminy Potęgowo będą mieli okazję aktywnie spędzić czas podczas letniego spływu kajakowego rzeką Łupawą. Uczestnicy pokonają trasy z okolic Łupawy do Poganic, podziwiając lokalne krajobrazy z perspektywy wody. Trasa spływu będzie liczyć około 12 km. Zbiórkę uczestników wyznaczono na godzinę 10:15 przy parkingu w Poganicach. Dla osób, które zostawią tam swoje samochody, a także dla pozostałych chętnych uczestników, organizatorzy zapewnią transport do miejsca rozpoczęcia spływu. Po zakończeniu wydarzenia, planowanym około godziny 16:00, na uczestników będzie czekał poczęstunek. Liczba miejsc jest ograniczona, a udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są do 23 lipca. Część wydatków zostanie pokryta przez gminę Potęgowo. W spływie mogą uczestniczyć osoby powyżej 12 roku życia. Chętni powinni przesłać zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, wiek oraz numer telefonu kontaktowego. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do wspólnego odkrywania walorów gminy podczas aktywnego wypoczynku na wodzie. Wydarzenie zaplanowano na 31 lipca. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku powitał nowe absolwentki pielęgniarstwa i położnictwa Uniwersytetu Pomorskiego, które zakończyły studia i uzyskały kwalifikacje do wykonywania zawodów medycznych. Podczas uroczystości dwie najlepsze absolwentki otrzymały nagrody w wysokości 2000 zł ufundowane przez szpital. Placówka zachęca młode pielęgniarki i położne do podjęcia pracy w swoich oddziałach. Szpital od początku funkcjonowania kierunków medycznych na Uniwersytecie Pomorskim jest głównym miejscem praktycznej nauki zawodu. W minionym roku akademickim praktyki odbywało tam 193 studentów i studentek pielęgniarstwa oraz położnictwa. Łącznie przyszłe pielęgniarki przepracowały w szpitalu ponad 106 tysięcy godzin praktyk, a studentki położnictwa blisko 16,5 tysiąca godzin. Przedstawiciele szpitala podkreślają, że wieloletnia współpraca z uczelnią pozwala skutecznie przygotowywać przyszłe kadry medyczne i liczą, że wielu absolwentów zwiąże swoją zawodową przyszłość właśnie ze słupską lecznicą. Na mapie regionu pojawił się nowy, wyjątkowy punkt gastronomiczny. To przyczepa treningowa o nazwie Przystanek Mimo Wszystko. Nowy wóz gastronomiczny zlokalizowany jest bezpośrednio obok dotychczas działającego sklepiku WTZ przy ulicy Spacerowej 38. W menu przyczepy znalazły się popularne letnie przekąski i napoje, w tym gofry, lody, zapiekanki, hot dogi, zimne napoje oraz kawa. Jak informują przedstawiciele warsztatu terapii zajęciowej w Lubiatowie, mamy dla Was kolejną niespodziankę. Obok naszego sklepiku stanęła gastronomiczna przyczepa treningowa. Już od teraz zapraszamy Was do miejsca, w którym możecie nie tylko miło spędzić chwilę, ale również zjeść coś pysznego i napić się aromatycznej kawy. No to wszystko w przystępnych cenach. Inicjatywa ma przede wszystkim wymiar edukacyjny i terapeutyczny. Przyczepa funkcjonuje jako miejsce praktycznej nauki zawodu dla uczestników warsztatu terapii zajęciowej. Równolegle z gastronomią zainaugurowano oficjalne otwarcie sklepiku, w którym dostępne są unikatowe przedmioty stworzone przez uczestników warsztatów. Efektem całorocznej pracy podopiecznych jest szeroki asortyment autorskich wyrobów.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Silny wiatr, niskie temperatury i przelotne opady deszczu. Pogoda nas nie rozpieszcza. Dziś na termometrach 17 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełstce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzieru, Mignieminie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei temperatura wody w Polskim Morzu 17-18 stopni Celsjusza. Wiatr silny, w porywach nawet początkowo do 100 km na godzinę. Ciśnienie po prostu utrzymuje się niskie. Dzisiaj to równo 1000 hektopascali.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: tu Radio Norda FM i kilkanaście minut po godzinie 16 i Wiki Gabor zaczyna kolejną godzinę w naszym środowym spotkaniu. Robert Jastrzębski, dzisiaj mamy środę, 8 dzień lipca. Sprawdźmy kartkę z kalendarza, do kogo idziemy dzisiaj z kwiatami. Na pewno do Elżbiety, do Adriana i do Prokopa. Solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia. A w tej godzinie kolejna krótka lekcja Kaszubskiego. Sprawdzimy, jak radzicie sobie z kolejnym kaszubskim słówkiem. No i na pewno wrócimy do naszej wakacyjnej akcji Lato i w tym tygodniu jesteśmy w Gdyni. I na pewno jeszcze raz połączymy się z Kubą Szumilasem. Będziemy też na regionalnych drogach. Po godzinie 16.30 będę czekał na Was na Facebooku z nową zagadką dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

0: zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Autoduke Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autoduke Poznańska, samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autoduke, Słupsk, Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Reklama.

0: Przygody w Szczelbowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach,

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 33. S.
2: S.
1: S.
2: S.
1: Dźwięk szczucia psa.
2: S.
1: S. S. Bezgłe pies.
2: Goń psie złodzieja, boś dawno nie jadł.
1: S. S. Bezgłe.

0: Pies.
1: S.
0: Dźwięk szczucia psa.
1: S.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
0: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Junorda FM. Zbliżamy się do godziny 16.30. Za chwilę u nas ostatni raport drogowy, ale zgodnie z planem jeszcze jesteśmy w Gdyni i nasza akcja lato, a tam jest Kuba Szumilas.
1: Radio Norda FM. Dlaczego Państwo wybrali się na urlop, na wakacje do Gdyni?
2: Mieszkańcami Gdyni jesteśmy.
1: Samych mieszkańców dzisiaj spotykamy. To w takim razie, gdzie się Państwo wybierają na wakacje, skoro tutaj Państwo mieszkają?
2: Nasze polskie góry.
1: Team morze czy team góry? Jakby Pani miała mieć taką możliwość, że może Pani wybrać, gdzie się Pani chce przenieść na stałe? To nad morzem czy na górach jednak?
2: Tylko nad morzem. Nie ruszam się stąd.
1: Tak jak ja też zdecydowanie.
2: Typowa gdynianka jestem, nigdzie nie ruszam się.
0: O, to było bardzo dobre pytanie. Team góry czy team morze? Ja jestem na radiowym czacie i chętnie przeczytam, co macie w tym temacie do powiedzenia. Team góry czy team morze? Gdzie zamierzacie spędzić wakacje 2026? Do 18 jesteśmy razem. Zapraszam.
3: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa. Własnoręczny

0: autentyczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Reklama.
3: Słuchamy Radio Nord FM, środa, 8 dzień lipca i to jest ostatni raport drogowy. Halo kierowcy, dajcie głośniej, mamy dwie ważne informacje i również dla pasażerów komunikacji zbiorowej. Na początek informacja o tym, że ruszyła przebudowa blisko 3-kilometrowego odcinka drogi z Damnicy do Mrówczyna. W ramach inwestycji poszerzona zostanie jezdnia, poprawi się geometria drogi i skrzyżowań, ponadto powstanie chodnik i ścieżka rowerowa. Projekt przewiduje również budowę zatok autobusowych, montaż oświetlenia oraz budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi. Wyłoniony w przetargu wykonawca wybuduje również wyspę dzielącą na wlocie do miejscowości. Warta kilka milionów złotych inwestycja w połowie zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 25% kwoty pokryje powiat słupski, a pozostała część gmina Damnica. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie przyszłego roku. A teraz dobra wiadomość dla pasażerów gdyńskiej komunikacji zbiorowej, bo w najbliższą sobotę autobusami i trolejbusami pojedziemy za darmo. A to wszystko w związku z obchodami 27. Światowego Zjazdu Kaszubów w Gdyni i zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta Gdyni w dniu 11 listopada w sobotę od godziny 00:00 do 23:59 w strefie taryfowej Gdyni komunikacja miejska będzie bezpłatna. Strefa taryfowa Gdyni oznacza możliwość realizacji przejazdów wszystkimi liniami na terenie Gdyni oraz linią 105 na trasie Pogórze Górne - Kosakowo - Cmentarz Komunalny w obu kierunkach i wszystkimi liniami na trasie Pogórze Górne - Suchy Dwór w obu kierunkach. Prawo do bezpłatnych przejazdów obejmie także współorganizowaną z ZTM w Gdańsku linię 171, fragment trasy na obszarze Gdyni. To tyle dzisiaj w raporcie drogowym. Zapraszam na pogodę.

0: Śląska.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Jak widać za oknem, nadal pogoda nie sprzyja. W wielu miejscach w naszym regionie raczej przelotne opady deszczu i temperatury w okolicach 16-17 stopni. Tak jest dzisiaj nad morzem, niestety. 16 stopni we Władysławowie, w Dębkach 17 stopni pokazują termometry. No i jak wiemy, do tego silny wiatr, to jest mało powiedziane. Mocny sztorm panuje nad Bałtykiem i jutro będzie podobnie. W Wejherowie 19 stopni, w Gdyni 18 stopni, ale z tego co widzę na mapie pogody, możemy liczyć na mniej deszczu.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tu Robert Jastrzębski i zagadka dnia teraz w wakacyjnej formie. Przypomnę, że próbujemy rozszyfrować kod. Są to różne liczby, dwucyfrowe, trzycyfrowe, wczoraj była czterocyfrowa. Na pewno waszym zadaniem za pomocą moich wskazówek jest złamanie kodu. No i oczywiście za to są nagrody. Dzisiaj ponownie mam dla was 3-godzinny bilet dla jednej osoby do aquaparku w Redzie, do tego 3-godzinny bilet do saunarium. Taki pakiet wakacyjny za złamanie kodu. Przypomnę, że mamy maksymalnie 3 próby, w jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną liczbę. Proszę nie kombinować, nie edytować komentarzy, nie usuwać i nie wrzucać ponownie, bo my to wszystko kontrolujemy. No i wiadomo, że wygrywa pierwsza osoba, która jako pierwsza poda poprawny kod i to się wszystko wyjaśni przed godziną 18 w finale naszej zabawy. Gramy na Facebooku Radia Nordo FM, tam już wrzuciłem zagadkę dnia. Dzisiaj są tam 2 cyfry, których nie widać, a pierwsza wskazówka brzmi: kod jest liczbą nieparzystą. Są jakieś pomysły, no to zapraszam do zabawy, kombinujcie, a za chwilę u nas magazyn kulturalny.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
7: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
6: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
7: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
6: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
8: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
9: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
8: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
9: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
8: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
10: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

0: Reklama. Okno na kulturę.
1: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Recki Park Rodzinny już wkrótce zamieni się w największy taneczny parkiet pod gołym niebem. Miasto Reda, Fabryka Kultury, Mosir oraz Spółdzielnia Socjalna Kompas zapraszają mieszkańców na międzypokoleniową potańcówkę. Wydarzenie, które ma połączyć pokolenia i pokazać, że do wspólnej zabawy nie potrzeba metryki. Organizatorzy stawiają na prostą ideę. Muzyka ma łączyć ludzi bez względu na wiek. Na parkiecie będą mogli spotkać się dziadkowie, rodzice, młodzież i dzieci, a wspólna zabawa ma stać się okazją do integracji i spędzenia letniego wieczoru w gronie sąsiadów oraz znajomych. O muzyczną oprawę zadba DJ Cristiano, który przygotuje taneczne przeboje dla kilku pokoleń. Nie zabraknie znanych hitów, przy których będą mogli bawić się zarówno miłośnicy klasycznych rytmów, jak i nowszych utworów. Wszystko po to, aby każdy znalazł coś dla siebie i miał ochotę wyjść na parkiet. Organizatorzy pomyśleli również o uczestnikach, którzy podczas kilku godzin tańca z pewnością zgłodnieją. Na wszystkich czekać będzie poczęstunek, dzięki któremu będzie można nabrać sił przed kolejnymi tanecznymi krokami. Organizatorzy zachęcają, że międzypokoleniowa potańcówka to jednak coś więcej niż wakacyjna impreza. To inicjatywa, która ma zachęcać mieszkańców do wspólnego spędzania czasu, budowania sąsiedzkich relacji i pokazywania, że lokalna społeczność może spotykać się nie tylko podczas oficjalnych uroczystości, ale także przy muzyce i dobrej zabawie. Takie wydarzenia od lat cieszą się dużym zainteresowaniem i udowadniają, że taniec to jeden z najlepszych sposobów na integrację. Międzypokoleniowa potańcówka odbędzie się w piątek 18 lipca w godzinach od 18 do 22 w Miejskim Parku Rodzinnym w Redzie. Wstęp na wydarzenie jest wolny. W przypadku niesprzyjającej pogody wydarzenie zostanie przeniesione do Fabryki Kultury. Organizatorzy zachęcają, aby przyjść z rodziną, przyjaciółmi lub sąsiadami i wspólnie rozpocząć taneczny weekend. To już wszystko na dziś, a następne informacje kulturalne już jutro o 8.45. Do usłyszenia!

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: To jest Kaja na językach w Radiu Norda FM i do 18 Norda na fali. I nasza zagadka dnia. I to rzeczywiście nie jest, proszę Państwa, takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Dzisiaj poprzeczka powędrowała trochę wyżej, bo tym razem nie ujawniliśmy ani jednej cyfry. Macie do dyspozycji tylko wskazówki, no i własną intuicję. Ale właśnie o to chodzi w naszej zabawie. Trochę logicznego myślenia, trochę szczęścia i może to właśnie Wasz komentarz okaże się tym zwycięskim. Przypominam, mamy 3 próby, a kod jest dzisiaj liczbą parzystą i dwucyfrową. I podaję wskazówkę numer 2. Tutaj dajcie głośniej, bo to jest bardzo ważna wskazówka, która na pewno Wam pomoże. Druga cyfra jest większa od pierwszej. Druga cyfra

0: Cyfra jest większa od pierwszej i przypomnę, że dzisiaj puli nagród 3-godzinny bilet dla jednej osoby do aquaparku w Redzie. Do tego dorzucamy 3-godzinny bilet do saunarium. No to wiemy, co mamy robić, a po godzinie 17 ostatnia wskazówka. Zapraszam.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: Miriam Lipińska. Przedstawione przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę propozycje naprawy sytuacji w służbie zdrowia padały już jesienią zeszłego roku, ocenił Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej. Dodał, że Izba spodziewa się efektów w postaci zapaści kadrowej w szpitalach powiatowych. A wśród propozycji minister zdrowia na uzdrowienie systemu znalazły się m.in. wprowadzenie centralnej e-kolejki na zabiegi planowe, obowiązek zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu, czy wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
1: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
0: Jutro spotkanie szefowej resortu zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. To mocny głos, którego Kijów nie może zignorować, mówią o przyjętej dziś przez Parlament Europejski rezolucji politycy KO. Z kolei według eurodeputowanych PiSu rezolucja jest dalece nieidealna, bo nie nazywa rzezi wołyńskiej ludobójstwem. We wspomnianym dokumencie Europarlament wyraził ubolewanie z powodu nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Nazwał to niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją ze strony prezydenta Ukrainy.
2: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
0: Mówił europoseł KO Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Parlament Europejski wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Silny, porywisty wiatr powoli słabnie. Z jego powodu sporo pracy mieli dziś strażacy. Ewakuowano też w sumie kilkanaście obozów harcerskich na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskim. W najbliższych dniach pogoda nie da nam odpocząć, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
3: Sytuacja niepokojąca będzie nam towarzyszyć właściwie do końca tygodnia.
0: Ale są też dobre wieści. Od jutra temperatury zaczną rosnąć. W piątek na zachodzie kraju termometry pokażą 26 stopni. Rynek naftowy przestraszył się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy naftowej idą wyraźnie w górę po słowach Donalda Trumpa o końcu rozejmu z Iranem. Baryłka ropy podrożała dziś z 70 do prawie 80 dolarów na fali obaw o ponowną blokadę cieśniny Ormus.
4: Wzrost do 80 dolarów to wciąż nie jest jakby nic ekstremalnego, natomiast pytanie, w którą stronę ruszymy się z tego punktu.
0: Mówi Marcin Kujawski, starszy ekonomista BNP Paribas. A polski rząd nie wyklucza powrotu do wygaszonego niedawno pakietu CPN, ale na razie nie określił, ile paliwa muszą kosztować, by się to stało. Na razie niepokojów na rynku naftowym nie widać jeszcze na stacjach paliw. Jak podają analitycy ePetrol.pl, przeciętna cena benzyny 95 to teraz 6 zł 78 groszy, a diesla 6,93. A skoro o pieniądzach mowa, to jeszcze na koniec o decyzji Rady Polityki Pieniężnej. A zgodnie z nią stopy procentowe pozostają bez zmian. To 3,75%.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Budowa krytej pływalni na Chważnie-Wiczlinie wkracza w kolejny etap. Na placu budowy realizowane są ostatnie elementy stanu surowego obiektu. Aktualnie trwa montaż konstrukcji oraz pokrycia dachowego, w tym instalacja wielkogabarytowych drewnianych dźwigarów o długości ponad 25,5 metra, ważących około 4 tony każdy. Nowa pływalnia powstaje w sąsiedztwie szkolnych boisk sportowych jako część rozwijającego się kompleksu edukacyjno-społecznego na Chważnie-Wiczlinie. Obiekt, jak zapewniają włodarze miasta, będzie nowoczesną, funkcjonalną i w pełni dostępną przestrzenią sportowo-rekreacyjną, przeznaczoną zarówno do nauki pływania, jak i codziennej aktywności mieszkańców. Zakończenie budowy wraz z pełnym wyposażeniem obiektu planowane jest na maj przyszłego roku. Po oddaniu inwestycji do użytku zarządzanie pływalnią przejmie Gdyńskie Centrum Sportu. Czterech poszukiwanych mężczyzn zatrzymali w ciągu jednego dnia policjanci z Lęborka i Łeby. Dwóch z nich było ściganych listami gończymi, jeden z poszukiwanych

0: Innych próbował ukryć się przed funkcjonariuszami na strychu pod stertą ubrań, ale policjanci szybko odnaleźli jego kryjówkę. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce w Lęborku po godzinie 13. Kryminalni ustalili miejsce pobytu 51-latka, za którym wystawiono listy gończe. Mężczyzna miał odbyć karę 99 dni pozbawienia wolności za przestępstwo narkotykowe. Ukrył się na strychu jednego z budynków, przykrywając ubraniami. Nie zauważył jednak, że spod sterty wystawały mu stopy, co zwrócił uwagę funkcjonariuszy. Tego samego dnia w Łebie zatrzymano kolejnego poszukiwanego listem gończym, 43-latka skazanego na 1,5 roku więzienia za kradzież z włamaniem. Policjanci trafili na jego ślad podczas interwencji dotyczącej spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. Wieczorem funkcjonariusze zatrzymali jeszcze dwóch mężczyzn w Nowej Wsi Lęborskiej i Lęborku. Byli to 51-letni obywatel Ukrainy poszukiwany do odbycia kary 203 dni więzienia za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz 52-letni mieszkaniec Lęborka skazany na 60 dni pozbawienia wolności za kradzież. Wszyscy zatrzymani zostaną przewiezieni do zakładów karnych. Nie tylko seniorzy padają ofiarami oszustów. 33-latka, która zaufała fałszywym policjantom, straciła ponad 210 tysięcy złotych. Przestępcy zadzwonili do niej, podszywając się najpierw pod pracownika banku, a następnie pod policjanta prowadzącego rzekomą akcję przeciwko oszustom bankowym. Kobietę przekonano, że jej oszczędności są zagrożone i musi pomóc w tajnej operacji. Oszuści zabronili jej kontaktu z lokalną policją oraz poinstruowali, żeby wypłaciła pieniądze, następnie by wpłaciła je do bankomatu kryptowalutowego. O tym mówi młodszy aspirant Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.
1: Z kolejny tydzień oszuści dzwonili do kobiety, instruując ją o wymaganych kolejnych krokach w ramach policyjnej akcji. Bo kobieta wypłaciła pieniądze ze swojego konta oszczędnościowego i wpłaciła je do banku kryptowalutowego. Kiedy przestępcy dowiedzieli się, że 25 tysięcy złotych to wszystkie oszczędności, jakie posiada ofiara, postanowili pójść dalej i namówili ją, aby ta zaciągnęła pożyczki w banku i przelała je na wcześniejsze konta bankowe przez bankomat kryptowalutowy.
0: Łącznie kobieta straciła ponad 210 tysięcy złotych. Policja przypomina, funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, wypłatę oszczędności ani udział w tajnych akcjach. W przypadku podejrzanego telefonu należy przerwać rozmowę, nie podawać danych, skontaktować się z bliskimi i zgłosić sprawę pod numerem 112. Po ponad 3 dekadach od wstrzymania budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec powraca temat zagospodarowania tego miejsca. Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej spotkali się, by omówić możliwości wykorzystania tego obszaru. Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, starostowie Wejherowski i Pucki, a także wójtowie gmin Gniewino i Krokowa oraz prezes pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej rozmawiali o przyszłości terenów po niezrealizowanej budowie elektrowni jądrowej nad Jeziorem Żarnowieckim. Według uczestników spotkania w najbliższym czasie mają zostać przeprowadzone szczegółowe analizy oraz konsultacje na szczeblu rządowym dotyczące możliwości rewitalizacji terenu i nadania mu nowych funkcji. Budowę elektrowni jądrowej Żarnowiec rozpoczęto w 1982 roku. Miała to być pierwsza w Polsce elektrownia atomowa wyposażona docelowo w 4 bloki energetyczne o łącznej mocy około 1600 MW. Inwestycja była jednym z najważniejszych projektów energetycznych PRL.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wiatr utrzymuje się silny, a temperatura nie za wysoka jak na lipiec. Już za chwilę połowę lipca to można powiedzieć, że po prostu temperatura jest niska. 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Z kolei ciśnienie jest niskie jak na każdą porę roku. Dzisiaj 1000 hektopaskali jedynie. Chmur na niebie ubyło, pojawiło się trochę błękitu nieba, chociaż popadać może w dalszym ciągu.

0: Tego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Jak ten czas szybko dzisiaj jakoś leci. Środa, 8 dzień lipca. Słuchamy programu Nordo na fali na wszystkich częstotliwościach Radia Nordo FM i oczywiście w internecie. Zapraszam poprzez stronę norda.fm i tam klikamy przycisk Słuchaj Radia. Na Facebooku łamiemy kod. Do 18 na pewno to się wydarzy. Jeszcze mam dwie wskazówki. Sprawdźmy, kto dzisiaj razem z nami. Pan Edmund Lewandowski postawił na 77. Stanisław 3, próby 21, 10 oraz 67. Wskazówka numer 2 to druga cyfra jest większa od pierwszej. Druga cyfra jest większa od pierwszej, a za złamanie kodu dzisiaj 3-godzinny bilet do aquaparku w Redzie oraz 3-godzinny bilet do saunarium. Całość się wyjaśni w finale naszej zabawy przed godziną 18. Zapraszam, powodzenia, a za chwilę wrócimy do Gdyni.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14.00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

0: Stary wakacyjny przebój od razu pachnie latem i wakacjami. Szkoda, że tylko pogoda nie dopisuje. Rhythm of the Night i Korona w Radiu Norda FM i nasza wakacyjna akcja Lato, którą tak na dobrą sprawę dopiero rozpoczęliśmy i na początek Gdynia. Tam jesteśmy z mikrofonem, tam jesteśmy z kamerą. Możecie zobaczyć już rolkę na naszym profilu facebookowym Radio Norda FM, ale jeszcze łączymy się z Kubą Szumilasem. Halo Kuba!
1: To co Gdynia ma takiego fajnego? Co można polecić gościom, turystom?
2: Morze przede wszystkim. Morze jest bezcenne, można przyjść się wyciszyć, można przyjść poćwiczyć, pospacerować i zawsze pewna pogoda. Dokładnie.
1: I na koniec, czy kogoś pozdrawiamy?
2: Pozdrawiamy wszystkich oglądających.
1: Super, dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia, do widzenia.
0: Przypomnę, że relacje z Gdyni można zobaczyć na naszej rolce na profilu Radia Norda FM. Sprawdźcie, kto załapał się tam na radiowe gadżety. Pozdrawiamy Gdynię, a za chwilę u nas

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i JQ. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk, Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Piłkarze Reggie PG Wybrzeża Gdańskie zagrają w nowym sezonie Ligi Europejskiej. Europejska Federacja Piłki Ręcznej pozytywnie rozpatrzyła wniosek gdańskiego klubu, dzięki czemu podopieczni Patryka Rombla znaleźli się w gronie 32 drużyn, które rozpoczną rywalizację od fazy grupowej. Losowanie grup zaplanowano na 17 lipca. PG Wybrzeże zostało przydzielone do czwartego koszyka wraz z zespołami z Rumunii, Portugalii, Danii, Niemiec i Szwecji. Faza grupowa rozpocznie się 29 września i potrwa do początku grudnia. Do kolejnego etapu awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z 8 grup. Finał Ligi Europejskiej odbędzie się 22 i 23 maja 2027 roku. Zmieniamy dyscyplinę. Energia Trabzonspor wzmacnia skład przed nowym sezonem. Do mistrza Polski dołącza 19-letni środkowy Karol Prochorowicz, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-2029. Mierzący 204 cm wychowanek WKK Wrocław ma na koncie dwa tytuły młodzieżowego mistrza Polski, triumf młodzieżowym Pucharze Polski oraz brązowy medal mistrzostw Polski do lat 19. W ostatnich dwóch sezonach występował także na parkietach pierwszej ligi, rozgrywając 77 spotkań. Obecnie Prochorowicz przybywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski do lat 20, która przygotowuje się do rozpoczynających się 11 lipca Mistrzostw Europy Dywizji A w Słowenii. W kadrze jest także drugi zawodnik Energii Trefla, Szymon Kiejzik. Nowy podkoszowy sopockiego zespołu podkreśla, że do wyboru Trefla przekonała go możliwość ponownej współpracy z trenerem Krzysztofem Roszykiem. W żółto-czarnych barwach Karol Prochorowicz będzie występował z numerem 24.
1: Jak zwykle o tej porze sprawdźmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała i będzie to raczej chłodna noc, choć trzeba przyznać, że będzie ona dość proporcjonalna, jeśli chodzi o temperaturę do tej, którą mamy w dzień, a ona też nie jest zbyt wysoka. Na termometrach w nocy 15 stopni zagości w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 14 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Redzi, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnice, 12 w Gniewinie i 11 w Luzinie. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie duża ilość.

0: Tu Radio Nordo FM do 18 Nordo na fali. Zaglądamy do regionalnych kin. Sprawdzamy, co tam dzisiaj na dużym ekranie 8 lipca można obejrzeć. Na początek Słupski Kino Rejs dzisiaj o godzinie 18. Zaproszenie. Zaproszenie, tak nazywa się ten film, a później o godzinie 20.15 w Słupsku Wędrówka na północ. W Lęborku z kolei w kinie Fregata dzisiaj o godzinie 18 Minionki i Straszydła, a o godzinie 20 Dzień Objawienia. Czytam opis, prezenterka pogody wywołuje panikę i uruchamia falę spekulacji po tym, jak w czasie transmisji na żywo nagle zaczyna mówić w tajemniczym obcym języku. Dzień Objawienia zapowiada się ciekawie, to w Lęborku o godzinie 20 w kinie Fregata. I jeszcze kino w Gdyni, Minionki i Straszydła, dzisiaj o godzinie 18.15, premierowo zaproszenia o godzinie 18.30 i o 21.00. Backrooms bez wyjścia o 19.45, w IMAXie można obejrzeć w Gdyni dzisiaj Supergirl o godzinie 18.45, Obsesja o 19.00 i o 21.30, wspomniany Dzień Objawienia o 19.30, Straszny Film o 20.15 i o 21.00 Robin Hood, koniec legendy. No to tyle jeśli chodzi o kino, a za chwilę słyszymy się w finale naszej zagadki dnia, zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Radia, Norda FM. Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę, od 12 lipca do 23 sierpnia, o godzinie 20.30, w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu.

0: czasu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
6: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
5: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
6: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
5: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
10: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
9: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
10: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
9: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
11: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Takie przeboje tylko w Radiu Nordo FM. La Bouche, Be My Lover, lata 90. się kłaniają i więcej takich hitów znajdziemy już niebawem, bo po godzinie 18 w naszym paśmie Norda Party już teraz zapraszam, a tymczasem sprawdźmy, jaki był dzisiejszy kod dnia, czy ktoś złamał w ogóle ten kod. Dzisiaj tak się złożyło, że wszystkie wskazówki podałem Wam na Facebooku. Kod był liczbą nieparzystą, druga cyfra była większa od pierwszej, a różnica między cyframi wynosiła 5. I te dwie puste cyfry, które widzicie na Facebooku, teraz zamieniamy na kod, liczbę 27. 27, o to nam dzisiaj chodziło, a jako pierwsza poprawnie i precyzyjnie kod rozszyfrowała osoba, która podpisuje się na Facebooku jako Ola Aleksandra. Mamy brawa dla Oli Aleksandry. Gratulacje. Liczba 27 i do pani Oli leci 3-godzinny bilet do aquaparku w Redzie oraz 3-godzinny bilet do saunarium. Jak zwykle podziękowania dla wszystkich za świetną zabawę. Dzisiaj nie odkryliśmy ani jednej cyfry, więc tym większe brawa dla wszystkich, którzy cierpliwie analizowali wskazówki i szukali właściwego rozwiązania. A to był program
0: Norda na fali.
1: I za uwagę dziękuję, Robert Jastrzębski. Za chwilę Norda Party. Do usłyszenia jutro. Cześć.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: Reklama. Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami. Reklama.
1: Artykuł 5 obowiązuje, zapewniają kraje NATO na szczycie w Ankarze. Maksymalny poziom wynagrodzeń dla medyków proponuje Ministerstwo Zdrowia. Powiemy też o przestępstwie na tle truskawkowym.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Ankarze zakończył się szczyt NATO. W deklaracji końcowej przywódcy potwierdzili wzajemną pomoc w ramach artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
1: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
0: Rutte mówił o tym, pytany o ostatnią wypowiedź Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. Kolejne ataki na Iran zapowiada tymczasem prezydent USA. Prawdopodobnie dojdzie do nich jeszcze dziś wieczorem. Na szczycie NATO w Ankarze Trump zagroził przywróceniem blokady Iranu. Minionej nocy doszło do amerykańskich ataków na Iran. Według Waszyngtonu w odpowiedzi na niedawne irańskie ataki na statki handlowe. Po kolejnej eskalacji eksperci spodziewają się kolejnego wzrostu cen ropy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś pomysły na uzdrowienie systemu. Zaproponowała maksymalny poziom wynagrodzeń medyków 240 zł za godzinę. Wymóg pracy co najmniej na pół etatu i elektroniczne kolejki do lekarzy. Impulsem do zmian jest afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Matury zdane. Ponad 81% maturzystów świętuje sukces. Wyniki są już w internetowym systemie, ale dokumenty trzeba odebrać ze szkół osobiście. Będą potrzebne w rekrutacji na studia. Od rana towarzyszą nam wielkie emocje, mówi wicedyrektorka jednego z warszawskich liceów, Beata Borowska.
2: Przyjechał już od 9 godziny dzisiaj rano. Tłumnie przybywali do szkoły, żeby odebrać świadectwa maturalne. Różne były reakcje. W ogromnej większości byli zadowoleni, pozytywnie zaskoczeni. Były też osoby, które twierdziły, że atu z tego przedmiotu spodziewały się więcej.
0: Pytamy samych maturzystów, jak im poszło.
3: W porządku, wyniki takie dobre, 90 prawie same, oprócz polskiego, więc jest okej.
4: Jestem bardzo zadowolony z wyników, bo raczej dostanę się tam, gdzie planowałem.
5: A bardzo dobrze. Wszystko, co chciałem zrealizować, jeśli chodzi o wyniki, to zrealizowałem. Hiszpański w podstawie 98%, angielski dwujęzyczny 78%.
6: Polski rozszerzony dobrze poszedł właśnie.
7: Znośnie, zdana. Rozszerzenie nie do końca tak, jakbym chciał, ale nie jest aż tak źle. Polskiego dostałem 57%, angielskiego 95%, z matematyki 94%.
0: Egzaminy poprawkowe w sierpniu. Na koniec afera truskawkowa pod Poznaniem. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał regularnie niszczyć drewniane stoisko handlowe z owocami w Luboniu. Prawdopodobnie chciał wyeliminować konkurencję, bo sam sprzedaje truskawki, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
8: Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia zarzutu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a o odpowiedzialności karnej podejrzanego rozstrzygnie teraz sąd.
0: Właścicielka drewnianego domku oszacowała straty na 10 000 złotych. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 5 lat więzienia.
9: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Mieszkaniec Rumi w Puław chce pokonać Wisłę. Cel jest szczytny. Blisko 950 km Puław, ponad 3 tygodnie w wodzie i jeden cel. Pomóc dzieciom dotkniętym alkoholowym zespołem płodowym oraz ich rodzinom. Start zaplanowano w okolicach Oświęcimia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 9 sierpnia Jacek Pałubicki dopłynie do ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej. Sportowe wyzwanie ma przede wszystkim wymiar charytatywny. Podczas wyprawy prowadzona będzie zbiórka na rzecz Fundacji Mały Książę. Zebrane środki zostaną przeznaczone na specjalistyczne szkolenia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, utworzenie grupy wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z FAS i FASD oraz rozwój kampanii społecznej hashtag Nie Pij Za Mnie, która zwraca uwagę na skutki spożywania alkoholu w czasie ciąży. Do pokonania będą dokładnie 942 km. Każdego dnia mieszkaniec Rumi planuje przepłynąć od 40 do 50 km. Mieszkańcy i turyści odwiedzający Łebę będą mogli spędzić najbliższy weekend w kulinarnej atmosferze. Od 10 do 12 lipca na Deptaku przy ulicy Kościuszki odbędzie się 4. Łebski Festiwal Rybny i Produktów Regionalnych. Wydarzenie organizowane w ramach Święta Łeby połączy regionalną kuchnię, muzykę oraz atrakcje dla całych rodzin. Przez 3 dni na odwiedzających czekać będą stoiska z lokalnymi produktami, degustacje potraw rybnych oraz pokazy kulinarne. Jednym z gości festiwalu będzie kucharz Jakub Tomaszczyk, który poprowadzi pokazy gotowania. W programie znalazł się również konkurs kulinarny o Puchar Burmistrza Miasta Łeby, a także tradycyjny przemarsz Księstwa Łeby. Organizatorzy przygotowali

0: Przygotowali również bogaty program artystyczny. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, zespół Bliza Atlantyda, Ada Ropela oraz Maria Pilarczyk. Organizatorzy liczą, że festiwal ponownie przyciągnie zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów odpoczywających nad Bałtykiem. Wydarzenie ma promować lokalne produkty, rybackie tradycje oraz regionalną kuchnię, a jednocześnie stanowić jedną z głównych atrakcji tegorocznego Święta Łeby. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłosił kolejne konsultacje społeczne dotyczące kilku ważnych inwestycji. Od czwartku mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje sugestie i uwagi dotyczące rozbudowy ulicy Romera oraz Bitwy Warszawskiej. Oba projekty zakładają poszerzenie drogi do 6 metrów, budowę chodnika oraz wytyczenie ścieżki rowerowej. Szczegółowe projekty oraz opisy zmian dostępne są na stronie internetowej zimslupsk.pl, a uwagi można nadsyłać do 30 lipca na adres Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ulica Artura Grodgera 13 oraz elektronicznie poprzez e-mail konsultacje@zimslupsk.pl lub za pośrednictwem strony internetowej slupsk.konsultacjetest.pl. Ponadto 23 lipca o godzinie 16 w sali 212 Słupskiego Magistratu zaplanowano spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Intensywne wichury nawiedziły Pomorze. Odnotowano ponad 50 interwencji Straży Pożarnej. Za załamanie pogody odpowiedzialny jest cyklon Bernadette. Między innymi jego wpływ odczuwalny jest na Pomorzu w postaci opadów deszczu i coraz silniejszego wiatru. Jak informuje rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych, noc na Pomorzu była spokojna, jeśli chodzi o zdarzenie o charakterze atmosferycznym. Do godziny 6 strażacy przez służbę od godziny 8 poprzedniego dnia interweniowali łącznie 51 razy. Do zdarzeń o charakterze atmosferycznym największe skutki zdarzeń o tym charakterze były w powiecie wejherowskim i słupskim, brak zerwanych dachów. W powiecie puckim strażacy odnotowali 3 zdarzenia związane z silnym wiatrem. Strażacy apelują do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności. W miarę możliwości należy unikać przebywania w pobliżu drzew, słupów energetycznych oraz innych obiektów, które mogą zostać uszkodzone przez silny wiatr. Proszą także o śledzenie bieżących komunikatów i stosowanie się do zaleceń służb oraz obowiązujących alertów pogodowych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Niestety póki co na poprawę pogody się nie zanosi. Dobra wiadomość jest tylko taka, że w nocy i już jutro wiatr będzie nie bardzo silny, a jedynie umiarkowany i dość silny. Póki co jeszcze wiatr wieje naprawdę intensywnie i trochę nawet radzi sobie z zachmurzeniem, które zmniejszyło się z dużego do umiarkowanego. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura wciąż niska. 17 w Dębkach, Władysławowie, Wołowie, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumiginie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna.

0: Na jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super, od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Reklama.
7: Fala ciekawostek.
8: Adele, która od miesięcy pozostaje na muzycznej przerwie, pojawiła się na koncercie Bad Bunny'ego w Londynie, gdzie bawiła się wśród fanów, śpiewając i tańcząc do latynoskich rytmów. Brytyjska wokalistka, która od miesięcy pozostaje na muzycznej przerwie, pojawiła się w strefie VIP na widowni w towarzystwie m.in. swojego narzeczonego. Nagrania, które błyskawicznie obiegły media społecznościowe, pokazują Adele w zupełnie nieoficjalnej odsłonie. Artystka nie próbowała ukryć się w tłumie, śpiewała, tańczyła i w pełni oddawała się latynoskim rytmom razem z innymi fanami. W pewnym momencie założyła nawet tradycyjny słomkowy kapelusz pożyczony od jednego z uczestników koncertu. Według relacji świadków chętnie rozmawiała i integrowała się z osobami siedzącymi obok. Była cudowna, 10 na 10 vibe, napisał jeden z obecnych na wydarzeniu fanów. Adele na przestrzeni lat przeszła imponującą przemianę. 38-letnia gwiazda schudła ponad 40 kg i dziś zachwyca doskonałą formą oraz promiennym uśmiechem. Artystka w wywiadach tłumaczyła, że drastyczna zmiana stylu życia była przede wszystkim sposobem na zadbanie o zdrowie psychiczne i odzyskanie równowagi po trudnym okresie związanym z rozstaniem z byłym mężem. Regularne treningi i aktywność fizyczna pomogły jej poradzić sobie z lękiem i stresem. Na razie Adele nie zdradziła, kiedy wróci do studia nagraniowego i wyda nowy album. Pojawiają się jednak informacje, że jeszcze w tym roku zadebiutuje na dużym ekranie w historycznym dramacie Cry to Heaven w reżyserii Toma Forda. Pojawiają się też spekulacje, że film będzie promowany jej nowym utworem, choć oficjalnie nie zostało to jeszcze potwierdzone.
9: Norda Party!

0: najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party. So.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Alicja Baluch o dziewczynce, która przemalowała się na królewnę. Zbliżał się nowy rok i zabawa sylwestrowa. Amelka wiedziała, że na takich zabawach gra muzyka, fruwają baloniki i wszyscy tańczą. Rodzice Amelki właśnie wybierali się na bal. Mama ubrała długą sukienkę z falbankami, a tata zawiązał pod szyją muszkę.
2: Ja też chcę pójść na zabawę!
1: Zawołała Amelka i wsadziła nóżki w mamine pantofelki na obcasach. Oczywiście te pantofelki okazały się za duże i Amelka nie mogła w nich zrobić nawet kroku. Ty musisz dzisiaj zostać w domu, powiedziała mama, ale w sobotę przebiorę cię za Śnieżynkę, bo pani w przedszkolu zapowiedziała wielki bal przebierańców. Amelka się zmartwiła.
2: Tyle jeszcze dni do tej soboty. Raz, dwa, trzy,
1: liczyła na paluszkach.
2: Raz, dwa, trzy.
1: Nie mogła się doliczyć. Kiedy rodzice wyszli, Amelka otworzyła książkę z obrazkami, ale nadal było jej smutno. Włączyła telewizyjną dobranockę i to na nic. Niebieskie smerfy radośnie tańczyły w kółko, a jej nie było ani trochę weselej. Ciocia, która przyszła popilnować Amelki, podsunęła jej kolorowe kredki.
3: Pomaluj sobie nimi buzię, albo na zielono jak gruszeczka, albo na czerwono jak jabłuszko, albo na niebiesko jak chmurka,
1: zaproponowała. Amelce spodobał się ten pomysł i namalowała sobie na czółku żółty księżyc, a na policzkach gwiazdeczki.
2: O, jak pięknie wyglądam!
1: Ucieszyła się dziewczynka, patrząc do lusterka. Ciocia wyjęła z szafy granatową koszulkę nocną i powiedziała:
3: ubierz się w nią, a będziesz wyglądać jak królewna nocka. Co za czary!
1: Pomyślała uśmiechnięta Amelka, która wyglądała teraz jak prawdziwa królewna. Przeglądała się długo w lustrze, a potem zadowolona poszła chętnie do łóżeczka i zasnęła. Kiedy rodzice wrócili i zobaczyli śpiącą i tak pięknie umalowaną córeczkę, ucieszyli się, że też dobrze się bawiła podczas ich nieobecności, a mama powiedziała do taty i do cioci: przebiorę ją na karnawałowy bal nie za Śnieżynkę, a za królewnę nockę. Tak będzie lepiej.

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomicznej premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
5: Polska jest zadowolona ze szczytu NATO, ocenia prezydent Nawrocki. Parlament Europejski przyjął rezolucję przeciw honorowaniu UPA przez Ukrainę. Entuzjaści teatru ulicznego mile widziani w Trójmieście. Zaczyna się międzynarodowy festiwal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, silny i zdeterminowany, by bronić wartości, w imię których powstał, powiedział prezydent Karol Nawrocki po szczycie NATO w Ankarze. To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione, dodał Karol Nawrocki. W Ankarze zakończyło się spotkanie przywódców państw Sojuszu. W deklaracji końcowej liderzy potwierdzili sojusznicze zobowiązanie wzajemnej pomocy w razie zagrożenia wynikającego

0: wynikające z artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Co jeszcze zostało zapisane w deklaracji, prosto z Ankary relacjonuje Cezary Jaszczyk.
1: Oprócz deklaracji wzajemnego wsparcia, czyli przyznania, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich, liderzy po raz kolejny wskazali Rosję jako długoterminowe zagrożenie dla sojuszu. Tak jak wynikało z nieoficjalnych doniesień, sojusznicy zgodzili się na solidny pakiet wsparcia dla Ukrainy, rozłożony na 2 lata, w wysokości 140 miliardów euro. Jeszcze ważna informacja ze spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. To odbyło się tuż po zakończeniu szczytu. Trump ogłosił, że Ukraina otrzyma od Waszyngtonu licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Można powiedzieć, że to dość niespodziewana decyzja amerykańskiego prezydenta, ale bardzo oczekiwana przez Ukraińców. Trump ocenił też, że ukraińskie uderzenia w głąb Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny.
0: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezolucji mowa o niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
2: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
0: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Obsługa pasażerów na lotnisku Chopina w Warszawie ma być teraz szybsza. Działają już pierwsze skanery, tak zwane smoczyce. Nowe urządzenia mają usprawnić kontrolę i pozwolą zwiększyć dopuszczalny limit płynów w pojedynczym opakowaniu przewożonym w bagażu podręcznym. Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy przyjechało do Gdańska. Jutro zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na temacie pamięci, przemijania i wyzwaniach współczesności. Impreza potrwa do niedzieli. Co dla pary młodej? Gotówka. Prawie 3/4 Polaków uważa, że najlepszym prezentem z okazji ślubu jest koperta z pieniędzmi. Tak mówią wyniki badania firm UCE Research i Briu. Współautor badania Piotr Biela.
3: Kiedy bierzemy pod uwagę świadków, najbliższą rodzinę, no to w pierwszej kolejności wysuwają się tutaj pieniądze w kopercie połączone z drobnym upominkiem. To mogą być kwiaty, wino, jakiś inny alkohol, książka czy jakaś drobna biżuteria.
0: Uzasadnienie zdaniem ankietowanych jest oczywiste. Pieniądze są praktyczne dla obu stron. Obdarowujący nie martwią się, że nie trafią z prezentem, a obdarowanym gotówka też nie zaszkodzi.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Miasto Puck otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki pozyskanym środkom możliwy będzie montaż windy w budynku Biblioteki Publicznej imienia Zaślubin Polski z morzem. Realizacja projektu ma znacząco poprawić dostępność biblioteki dla osób z ograniczoną mobilnością, w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców z małymi dziećmi. Inwestycja pozwoli zlikwidować bariery architektoniczne i zwiększy komfort korzystania z oferty biblioteki przez wszystkich mieszkańców. Projekt wpisuje się w działania na rzecz zwiększania dostępności przestrzeni publicznej oraz realizacji przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Kwota pozyskana przez miasto Puck na omawiany cel to 134 265 zł i 69 groszy. Najbardziej zadbane i estetyczne miejscowości będą miały szansę zaprezentować swoje atuty w konkursie Piękne Sołectwo Gminy Główczyce. Samorząd rozpoczął nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji, której celem jest promocja miejsc dbających o wygląd przestrzeni publicznej oraz aktywność lokalnych społeczności. Zgłoszenia można składać do 17 lipca. Do udziału w konkursie mogą przystąpić wszystkie sołectwa z terenu gminy. Warunkiem jest złożenie przez sołtysa wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją fotograficzną. Do zgłoszenia można dołączyć maksymalnie 10 zdjęć przedstawiających estetykę, walory krajobrazowe oraz zagospodarowanie miejscowości. Po zakończeniu naboru komisja konkursowa oceni wszystkie zgłoszenia i wybierze 5 sołectw, które awansują do drugiego etapu rywalizacji. Zwycięzców konkursu mieszkańcy poznają podczas tegorocznych dożynek gminnych, kiedy odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Organizatorzy podkreślają, że przedsięwzięcie ma zachęcać mieszkańców do wspólnego dbania o wygląd swoich miejscowości, integrować lokalne społeczności oraz promować dobre praktyki związane z estetyką i rozwojem terenów wiejskich. Nabór potrwa jeszcze przez kilka dni, dlatego wszystkie sołectwa zainteresowane udziałem mają czas na przygotowanie.

0: Wanie zgłoszeń. Jeszcze do 12 lipca można zgłaszać się do drugiej edycji Festiwalu Dań Rybnych, który na początku sierpnia odbędzie się w Ustce. Tym razem dominować będzie śledź.
1: W tym roku po raz drugi robimy Festiwal Dań Rybnych. Zawsze jakaś gwiazda taka kulinarna w tym jury bierze udział. Chodzimy po restauracjach, kosztujemy jakiegoś wybranego dania. Jury głosuje na konkretne danie. W zeszłym roku to była zupa rybna, w tym roku to ma być śledź na różny sposób przygotowywany. Na samej promenadzie można skosztować różnego rodzaju ryb. Czy to są wędzone, czy smażone. Będą też warsztaty, także wszystko w tych dożynkach rybnych związane jest z rybami.
0: Mówi burmistrz Ustki Jacek Maniszewski. Festiwal Dań Rybnych odbędzie się w Ustce od 1 do 14 sierpnia. Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Ustki. Dodajmy, że kulinarne wydarzenie poprzedzi dożynki rybne, które odbędą się od 14 do 16 sierpnia w ramach Święta Miasta oraz Święta Wojska Polskiego. Wejherowo gościło bibliotekarzy z całej Polski. Ci odwiedzili miasto w ramach wizyty studyjnej. Uczestnicy projektu Narodowego Centrum Kultury Pomosty, projekt rozwojowy dla absolwentów blisko, odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie, a także Wejherowski Ratusz. Goście mieli okazję poznać działalność Wejherowskiej Biblioteki. Jej dyrektor Ewelina Magdziarczyk-Plegbanek przedstawiła realizowane projekty partnerskie oraz inicjatywy tworzone wspólnie z mieszkańcami. Podczas spotkania w ratuszu rozmawiano o współpracy samorządu z biblioteką i roli instytucji kultury w budowaniu aktywnej, zaangażowanej społeczności. Jak zaznacza kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie Alicja Bodarczyk, cieszymy się, że Wejherowo mogło zaprezentować swoje doświadczenia i dobre praktyki w zakresie współpracy samorządu z instytucjami kultury. Zdjęcia z tej wizyty zobaczycie na stronie wejherowo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Po niezbyt gorącym dniu będziemy mieli chłodną noc. Dziś w nocy na termometrach 15 stopni będzie nam towarzyszyć w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 14 w Niewinie, 13 w Luzinie, 12 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 11 w Wejherowie, Redzie i Rumi. Wiatr odrobinę się uspokoi, w nocy będzie już jedynie albo może aż umiarkowany, a ciśnienie cały czas jest niskie. Na opady deszczu wciąż jest szansa i to dosyć spora.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18.

0: 17:00 łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Reklama.
4: Słuchacie Państwa Radia Nord FM w Słupsku na częstotliwości 87,6 FM. W mieście realizowane jest sporo inwestycji, nie tylko drogowych, i właśnie o tym porozmawiam teraz z moim i Państwa gościem, którym jest...
5: Dzień dobry, nazywam się Ado Franczak, jestem zastępcą dyrektora w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
4: Panie dyrektorze, zacznę od najnowszej inwestycji. Zakończyła się budowa ronda na ulicy Bohaterów Westerplatte, a już w najbliższy poniedziałek, 13 lipca, otwarty dla ruchu zostanie odcinek ringu, dzięki czemu poprawi się dojazd do chociażby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka, do kampusu Uniwersytetu Pomorskiego, czy na osiedla położone w południowej części miasta. No muszę przyznać, że kierowcy długo czekali na tą inwestycję, a zapytam, kiedy otwarcie całego słupskiego ringu?
5: Otwarcie ringu południowego na całym odcinku planowane jest oczywiście w trzecim, czwartym kwartale roku bieżącego. Zgodnie z aneksem do umowy z zakończenia robót z wykonawcą, to jest 23 października 2026 roku. Natomiast prowadzimy pracę i rozmowy w taki sposób, aby udostępnić częściowo przejazd na części odcinka, to jest, mówimy to odcinku od ulicy Westerplatte do ulicy Arciszewskiego po nowo wybudowanym ringu.
4: Co ten ring da mieszkańcom Słupska?
5: Na pewno odciąży w dużej mierze ruch komunikacyjny w centrum miasta. W momencie, kiedy będą zakończone wszystkie prace, myślę, że efekt będzie widoczny.
4: Jak ten ring będzie przebiegał? Skąd dokąd będziemy mogli przejechać w Słupsku?
5: Jeśli chodzi o budowę ringu, jest to odcinek pomiędzy ulicą Poznańską a ulicą Westerplatte. I tak włączając się na ulicy Westerplatte w okolicy węzła z S6, dojedziemy do ulicy Poznańskiej i tam następnie na dalszym odcinku połączymy się z istniejącym obejściem miasta w kierunku Ustki.
4: Czy docelowo jest planowane, żeby ten ring objął całe miasto wokół?
5: Tak, jest planowane, aby ring objął całe miasto wokół, natomiast w tym zakresie prace jeszcze trwają.
4: Gdyńska to kolejna ulica, która jest modernizowana.
6: Jakie utrudnienia czekają na mieszkańców?
5: To utrudnienia na ten moment obejmujące odcinek od ulicy Westerplatte do ulicy Sułkowskiego. I na tym odcinku, to jest pierwszy odcinek, na którym realizowane będą prace, zakres robót obejmuje wymianę infrastruktury technicznej obejmującej sieci wodociągową, kanalizacji deszczowej, sieć gazową, ale również oświetlenia drogowego.
4: Sporo z tych inwestycji nie jest jednak ich zbytnio naraz zrobionych w tym samym czasie?
5: Takie mamy akurat uwarunkowania, że zbiegły się w czasie dofinansowania, które miasto pozyskało, jak również wynika to również z przedłużenia terminu realizacji ringu. Myślę, że to też jest w pewien sposób powiązane ze sobą. Natomiast chcemy jeździć po fajnych, bezpiecznych drogach, w związku z czym kiedyś te prace musimy wykonać. Oczywiście ich kumulacja jest znacząca, natomiast oczywiście wymaga to odrobinę cierpliwości i na pewno niebawem będziemy się cieszyć z bezpiecznych i fajnych dróg.
4: Jakie jeszcze obecnie ważne inwestycje są w Słupsku prowadzone?
5: Obecnie trwa przebudowa ulicy Portowej, która obejmuje swym zakresem budowę chodnika i ścieżki rowerowej, przebudowę skrzyżowania z ulicą Borcharda, wykonanie kanalizacji deszczowej, więc to jest jedna z takich inwestycji. Kolejną realizowaną inwestycją jest to uzbrojenie strefy przemysłowej w północnej części miasta. Jest to projekt realizowany w ramach dofinansowania na kwotę 67 milionów. Jest to obszar obejmujący swym zakresem od ulicy 3 Maja do ulicy Rejtana i ulicy Grunwaldzkiej. Jest to obszar położony w okolicy nowego cmentarza. Powstanie tam teren przemysłowy o powierzchni blisko 160 hektarów, gdzie mogą znaleźć miejsce.

0: miejsce nowe firmy, swoją lokalizację, jak również będą to nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców.
1: Właśnie, ostatnio pan rektor mówił dużo o strefach przemysłowych, strefa Słupsk Wschód, strefa Słupsk Północ. Co te strefy dadzą miastu?
0: Te strefy mają za zadanie udostępnić, umożliwić lokalizację nowych miejsc pracy. Dlatego realizujemy na ten moment te inwestycje. O, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to nie tylko strefa zlokalizowana w północnej części miasta, ale również strefa położona we wschodniej części miasta, która uzupełni jak gdyby istniejącą infrastrukturę, istniejące tereny o infrastrukturę drogową, infrastrukturę techniczną, które są niezbędne tak naprawdę do lokalizowania biznesu na nowych terenach.
1: Macie już Państwo jakichś potencjalnych zainteresowanych inwestorów?
0: Tak jak pani prezydent podała na ostatniej konferencji prasowej, są prowadzone prace z zainteresowanymi podmiotami, ale tym zajmuje się już ratusz.
1: Jakiego rodzaju działalności mogłoby być tam prowadzone na tym terenie?
0: Jest to zakres działalności objęty, określony w planach miejscowych, więc tutaj my jako Zarząd Infrastruktury Miejskiej mamy za zadanie uzbroić infrastrukturalnie ten teren. Natomiast jeśli chodzi o pozyskanie nowych inwestorów na tych terenach, to już będzie realizowało miasto.
1: Zmiany w centrum na kolejnej ulicy. Co się zmieniło?
0: Tak, jeśli chodzi o zmiany w organizacji ruchu, które następują w centrum miasta, jest to zmiana w zakresie ulicy Słowackiego. Na odcinku pomiędzy Jaracza a Lutosławskiego wprowadzony został ruch jednokierunkowy z wjazdem od ulicy Jaracza.
1: No to w takim razie zapytam jeszcze o inwestycje oświatowe. Żłobek podał deklarację, że niebawem otwarcie.
0: Tak, oczywiście jesteśmy na finiszu tak naprawdę realizacji prac. Jest to obiekt zrealizowany w ramach programu Aktywny Maluch, gdzie przy dofinansowaniu 5 milionów 100 tysięcy za kwotę blisko 5 milionów 770 tysięcy wykonawca realizuje prace budowlane. Są to nie tylko prace budowlane, ale również wyposażenie tego obiektu. W wyniku wykonanych prac rozbudowany zostanie istniejący obiekt żłobka przy ulicy Andersa i stworzone zostaną 72 miejsca dla dzieci do lat 3, gdzie będzie na pewno to fajna, bezpieczna przestrzeń dla tych maluszków. Aktualnie realizujemy również pracę w ramach budowy MOPR-u, budowy nowej siedziby MOPR-u, czyli jest to przebudowa budynków przy ulicy Partyzantów, budowa środowiskowego domu pomocy społecznej, środowiskowego domu pomocy i również w ramach tej inwestycji jest Centrum Integracji Społecznej.
1: Właśnie, co w tym Słupskim Centrum Wsparcia docelowo się znajdzie?
0: Słupskie Centrum Wsparcia jest to, tak jak powiedziałem, inwestycja realizowana w ramach której powstaną trzy jak gdyby niezależne obiekty. Jednym to jest nowa siedziba MOPR-u, drugim to jest Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, jak również Centrum Integracji Społecznej.
1: Wcześniej znajdowała się tam szkoła, tak?
0: Tak, jeśli chodzi o samą tą jedną część, to są prace realizowane na pozabytkowej szkole i tam prace są zaawansowane już obecnie na poziomie około 50%.
1: Miasto Słupsk otrzymało duże wsparcie w ramach programu polsko-szwajcarskiego. Niebawem zmiany na kolejnych ulicach w centrum Słupska.
0: Zakres inwestycji obejmuje w ramach przebudowy skrzyżowania ulic Zaborowskiej, Witosa i Korfantego ustawienie sygnalizacji świetlnej, co ma za zadanie usprawnić ruch, jak również w ramach tego zadania jest realizowany również przetarg na przebudowę istniejącej sygnalizacji świetnej w ramach skrzyżowania ulicy Kopernika, Kilińskiego, Grodzkiej i Sienkiewicza.
1: I tak o wielu inwestycjach w Słupsku opowiadał mnie i Państwu.
0: Piotr Franczak, jestem zastępcą dyrektora w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.

Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu.

0: telefonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
3: 240 zł za godzinę. To ma być maksymalne wynagrodzenie lekarza. Wymiana ciosów USA-Iran ma się szybko skończyć, zapowiedział Trump. A prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Ankarze z Wołodymirem Zełenskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maksymalny poziom wynagrodzeń medyków, wymóg pracy co najmniej na pół etatu i elektroniczne kolejki do lekarzy to zmiany, które chce wprowadzić w systemie ochrony zdrowia minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Jednak system e-kolejek wydaje się dużą niewiadomą, mówi ekspert do spraw ochrony zdrowia dr Piotr Karniej.
4: Cały problem polega na tym, że wydolność tego systemu w tej chwili jest całkowicie nieprzetestowana i spodziewam się, że jeżeli doszłoby do tego, że nagle wszystkie poradnie specjalistyczne z całej Polski miałyby tam zasilać swoimi danymi, no to mogłoby się okazać, że system po prostu stanie się niedostępny.
3: Jak zapowiada resort zdrowia, e-kolejki mają zostać wprowadzone do końca tego roku. Każdy pacjent będzie wtedy widział numer w swojej kolejce, a także będzie miał podpowiedź, gdzie może najszybciej wykonać zabieg. Nie sądzę, by wojna z Iranem zaczęła się na nowo. Wymiana ciosów szybko się skończy, powiedział Donald Trump na konferencji kończącej szczyt NATO w Ankarze. Mimo zawartego rozejmu w ostatnich dniach doszło do kolejnych wzajemnych ataków Iranu z USA. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Ankarze z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Rozmawiali przez godzinę. Jak przekazał polski prezydent, nie udało się namówić Zełenskiego do zmian.

0: zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli UPA.
1: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
0: Nawrocki podkreślił przy tym, że niezmienne w relacjach Ukrainy i Polski pozostaje nastawienie do Rosji jako agresora i głównego zagrożenia dla obydwu państw. Znany zawodnik mieszanych sztuk walk skazany na 1,5 roku więzienia i 280 tysięcy złotych grzywny. Mamet H. usłyszał wyrok przed sądem rejonowym w Tarnowskich Górach. Sprawa dotyczyła m.in. paserstwa kradzionych samochodów, a także zlecenia zniszczenia mienia i naruszenia nietykalności policjanta. Aż 6 drużyn z Europy i tylko po jednej z Ameryki Południowej i Afryki. Tak wyglądają ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Spoza starego kontynentu do najlepszej 8 awansowały tylko broniąca tytułu Argentyna i Maroko. Mundial śledzi Michał Waszkiewicz.
2: Po szybkim odpadnięciu Niemców i Holendrów pojawiła się teza o tym, że to nie jest dobry turniej dla Europy. Słabo się zestarzała, bo z 48 zespołów zostało już tylko 8, w tym 6 europejskich. Honoru Afryki broni Maroko, czyli czwarta drużyna mundialu w Katarze, a z trudem do ćwierćfinału awansowała Argentyna, która w niesamowity sposób w końcówce meczu z Egiptem odrobiła dwubramkową stratę. Teraz na jej drodze stanie Szwajcaria, która wygrała z Kolumbią, mówi obrońca Luka Jacques. Szczerze mówiąc, byłem zestresowany, wiedząc, że losy całego turnieju zależą od jednej serii rzutów karnych, ale wierzyłem w drużynę i w chłopaków, którzy podchodzili do jedenastek. Pracowaliśmy nad tym elementem i dzisiaj to procentuje. To naprawdę historyczny moment dla Szwajcarii. Ćwierćfinały ruszą jutro. Francja zagra z Marokiem, w piątek Hiszpania z Belgią, a w sobotę Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
0: No właśnie, dzisiaj na mundialu pierwszy dzień przerwy.
3: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Ważna informacja dla mieszkańców Gdyni. Przejście podziemne przy ulicy Kaspra Geskiego jest zamknięte do odwołania. Powodem zamknięcia jest awaria przepompowni wód opadowych należącej do PKP PLK. W wyniku usterki do przejścia przedostaje się woda gruntowa, co uniemożliwia jego bezpieczne użytkowanie. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, w Gdyni przejście pozostanie zamknięte do czasu usunięcia awarii. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. UEBA obchodzi 669. rocznicę nadania praw miejskich. 8 lipca to jedna z najważniejszych dat w kalendarzu miasta, przypominająca o jego wielowiekowej historii i znaczeniu jako nadmorskiego ośrodka turystycznego. Władze miasta skierowały z tej okazji życzenia do mieszkańców oraz podziękowania do turystów odwiedzających UEBę. W oficjalnym komunikacie podkreślano znaczenie wspólnoty, lokalnej tożsamości i dumy z miejsca, w którym żyją mieszkańcy. Samorząd dziękuje wszystkim gościom, którzy wybierają UEBę jako miejsce wypoczynku, spotkań i tworzenia wakacyjnych wspomnień. Rocznica jest okazją do przypomnienia bogatej historii miasta, którego początki sięgają średniowiecza. Obchody jubileuszu będą kontynuowane podczas rozpoczynającego się w piątek święta UEBy. Organizatorzy zapowiadają koncerty, wydarzenia plenerowe i atrakcje dla mieszkańców oraz turystów. W najbliższych dniach miasto będzie świętować nie tylko swoją historię, ale także początek letniego weekendu pełnego wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Samorząd zachęca do udziału w przygotowanych atrakcjach i wspólnego celebrowania 669. rocznicy miejskiej historii UEBy. Urząd Gminy Damnica i Zespół Zarządzania Kryzysowego przypominają, że na terenie Gminy Damnica nie znajdują się obszary, gdzie dozwolone jest kąpanie się, pływanie czy rekreacja z wykorzystaniem jednostek pływających. Na terenie gminy nad rzeką Łupawą, nad jeziorem Dąbrówka, przy stawach Perełka i Jarosiewicza oraz przy zbiornikach wodnych w Domarazu, Dębniczce i Świtał ustawione zostały znaki zakazu kąpieli w miejscach niebezpiecznych. Znaki oznaczają bezwzględny zakaz korzystania z kąpieli wodnych. Każdy, kto korzysta z miejsc niedozwolonych do kąpieli, musi pamiętać, że robi to na własną odpowiedzialność, narażając własne zdrowie i życie, ostrzega wójt gminy Damnica Paweł Obert. Dariusz Majkowski i Mateusz Kleba jako pierwsi w historii pomyślnie zdali egzaminy na tłumaczy przysięgłych języka kaszubskiego. Jak poinformowało Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, egzamin pisemny odbył się 28 maja, natomiast część ustna została przeprowadzona 25 czerwca w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Obaj kandydaci uzyskali wyniki pozytywne i obecnie oczekują na uroczyste złożenie ślubowania, które zakończy proces.

0: Proces uzyskania uprawnień. Dariusz Majkowski jest obecnym pracownikiem muzeum, natomiast Mateusz Kleba współtworzył je jako pracownik. Jak przekazuje Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, z radością gratulujemy Darkowi Majkowskiemu i Mateuszowi Klebie. To dla nas szczególny powód do radości i dumy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Zachód słońca przypada dzisiaj na 21:23. Noc jakichś rewolucji pogodowych nie przyniesie. Jedynie wiatr powolutku zacznie nam się uspokajać, ale niezbyt radykalnie. 15 stopni w nocy będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Łusce, 12 w Drini, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 14 w Gniewinie, 13 w Luzinie, 11 w Wejherowie, Redzie oraz Rumi. Na barometrach wciąż oglądamy niskie wartości, wciąż mogą się także pojawiać przelotne, niezbyt intensywne opady.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama. Norda Party!
4: Norda Party!

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Firma.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
2: Po szczycie NATO w Ankarze dużo słów o jedności sojuszu. 81% maturzystów zdało egzamin, teraz można pomyśleć o studiach. Uwaga na bąblowice, to ciężka choroba związana z jedzeniem nieumytych owoców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończył się dwudniowy szczyt NATO w Ankarze. Na koniec spotkania liderzy państw podpisali wspólną deklarację. Kraje Europy oraz Kanada zadeklarowały większą odpowiedzialność za obronę sojuszu. To dobry ruch, nie tylko ze względu na oczekiwania prezydenta USA Donalda Trumpa, mówi dyrektor Aspen Institute Central Europe Bartłomiej Kot.
3: My musimy mieć jako Europejczycy po prostu swoje własne możliwości produkcyjne, swoje własne możliwości odstraszania w stosunku do Rosji i Białorusi, bo w sytuacji, w której nadszedł ten konflikt, o którym mówimy, Amerykanie prawdopodobnie będą musieli też alokować swoje zdolności gdzieś indziej poza Europą.
2: Państwa NATO zobowiązały się też do zbiorowej obrony w przypadku ataku na któregokolwiek członka sojuszu. Kraje traktatu wskazały Rosję jako długoterminowe zagrożenie, a także zadeklarowały chęć dalszego wsparcia Ukrainy. W ciągu najbliższych 2 lat do Kijowa ma trafić 140 miliardów euro, łącznie 70 miliardów, w tym i 70 w przyszłym roku. Prezydent USA chwali przebieg szczytu w Ankarze. Donald Trump mówi o wielkich postępach i zmianach. Oświadczył, że wszyscy członkowie sojuszu odpowiedzieli na wezwanie do zwiększenia wydatków na obronę. Amerykański prezydent podkreślił, że podczas szczytu odczuł wielką jedność sojuszu. Za tydzień ma ruszyć zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Poinformowali o tym organizatorzy akcji, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. SOR będzie zbierać podpisy do połowy września. Potem będzie ogłoszone referendum, które mogłoby się odbyć na początku.

0: grudnia. A już dziś maturzyści poznali wyniki egzaminów. 81% absolwentów ma co świętować. Gdy emocje opadną, czas na kolejną ważną decyzję. Trwa rekrutacja na studia. Psychologia czy lingwistyka stosowana to tylko niektóre kierunki, które najchętniej wybierają maturzyści.
1: Iść na psychologię gdzieś na studia?
2: Lingwistyka stosowana.
3: Już się zapisałem na SGIW i na VAT. Jeszcze myślę nad politechniką jednym kierunkiem, pewnie się też zapiszę. Głównie na logistykę patrzę. Ewentualnie jakaś tam socjologia.
4: Planuję iść na informatykę na Politechnice i póki co wychodzi na to, że punktowo się zgadza i powinienem się tam dostać.
5: Teraz czekam na testy sprawnościowe na AWF i miejmy nadzieję, że dobrze pójdą.
0: Na wielu uczelniach rekrutacja potrwa do końca lipca. Jedzenie leśnych owoców prosto z krzaka może skończyć się groźną chorobą. Lekarze ostrzegają, lisy roznoszą bąblowca. To rodzaj bardzo groźnego tasiemca, którego larwy możemy połknąć, jedząc nieumyte jagody czy poziomki. Wywołuje on u ludzi ciężką chorobę pasożytniczą zwaną bąblowicą.
6: Może powodować bąblowice wątroby, rozrastając się jak guz nowotworowy. Czasami może też mieć lokalizację w innych narządach, w płucach, w ośrodku, w układzie nerwowym, co niestety wiąże się właściwie z konsekwencjami na resztę życia, ponieważ jest to choroba bardzo trudna do wyleczenia.
0: Mówi dr Beata Logiewa-Basger ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Czyli przede wszystkim trzeba myć leśne owoce.
7: Michał Janusz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Przyszłość powiatu puckiego w kontekście planowanej budowy kopalni polihalitu przez KGHM Polska Miedź była głównym tematem spotkania lokalnych samorządowców. Gigantyczna inwestycja była tematem konferencji, w której udział wzięli samorządowcy powiatu puckiego. Przypomnijmy, że KGHM Polska Miedź S.A. i województwo pomorskie podpisały w ubiegłym tygodniu list intencyjny dotyczący projektu Puck, czyli budowli kopalni polihalitu na terenie gminy Puck. Ma to być pierwsza tego typu inwestycja w Polsce. Włodarze regionu podkreślili, że kluczem do realizacji tak gigantycznego przedsięwzięcia powinien być dialog z lokalną społecznością.
8: Gospodarzami tego regionu są mieszkańcy, a my ich reprezentujemy. W związku z czym, jeśli pojawia się na terenie podziemi puckiej tak potężna inwestycja, a to jest potężna inwestycja, bo szacowana wstępnie na około 10 miliardów złotych, ona będzie miała na pewno wpływ na nasze środowisko, na nasz region, na gospodarkę i na przemysł w tym regionie, w związku z czym chcemy być gospodarzem tematu.
7: Mówi starosta powiatu puckiego Jarosław Białk. Wstępne założenia projektowe zakładają budowę kopalni podziemnej z dwoma szybami do głębokości około 800 metrów zakładu przeróbczego oraz zaplecza powierzchniowego. Inwestycja ma być zlokalizowana w gminie Puck.
9: Z poziomu gminy widzimy zarówno szanse, jak i zagrożenia. Te zagrożenia będziemy starali się oczywiście minimalizować przez proces rozmów, dialogu z inwestorem w imieniu mieszkańców, z mieszkańcami. Szanse oczywiście również, zwłaszcza komunikacyjne, i to zarówno mamy nadzieję na poprawę komunikacji publicznej, czyli stanu kolei, jak też komunikacji drogowej.
7: Opowiada zastępca wójta gminy Pucki Anna Kosińska. Wśród największych plusów wymienia się fakt, że planowana budowa kopalni polihalitu niesie za sobą perspektywę m.in. znaczącego ożywienia lokalnego rynku pracy. Na tym etapie planowania inwestycji dla samorządowców najważniejszy jest dialog z mieszkańcami. Władze podkreślają, że tak ogromne przedsięwzięcie nie może powstać bez konsultacji społecznych. Mieszkańcy gminy Potęgowo, znajdujący się w trudniejszej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o zwrot większości kosztów związanych z opłatami za odbiór odpadów komunalnych. Od 1 lipca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski w ramach nowego programu osłonowego, który będzie obowiązywał do 2028 roku. Program został przyjęty przez Radę Gminy na wniosek wójta i skierowany jest przede wszystkim do osób o niższych dochodach. Uprawnieni mieszkańcy mogą otrzymać refundację w wysokości 90% poniesionych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwrot obejmuje 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Z pomocy mogą skorzystać m.in. samotni emeryci, dwuosobowe gospodarstwa emeryckie oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mieszkające samotnie. Aby otrzymać świadczenie, należy spełnić kryterium dochodowe, nie posiadać zaległości w opłatach za odbiór odpadów oraz mieszkać na terenie gminy Potęgowo. Program nie obejmuje osób korzystających już z innych form wsparcia uwzględniających obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami. Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej gdzie dostępne są również szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania refundacji. Sąd Okręgowy w Słupsku skazał na 3 lata więzienia Piotra S., który w latach 2017-2018

0: mieście wyłudził od mieszkańców powiatu lęborskiego blisko 2,5 miliona złotych. Mężczyzna twierdził, że wybuduje instalację do przetwarzania odpadów gumowych. Inwestycja jednak nigdy nie powstała. Sąd uznał, że oskarżony od początku działał z zamiarem oszustwa i nie miał ani środków finansowych, ani możliwości, by zrealizować przedsięwzięcie. Pieniądze przekazane przez pokrzywdzonych przeznaczał na inne cele. Jak podkreśliła w uzasadnieniu wyroku sędzia Aleksandra Szumińska, poszkodowani stracili nie tylko oszczędności życia, ale także zaciągnęli kredyty na sfinansowanie inwestycji. Wielu z nich boryka się dziś z poważnymi problemami finansowymi i psychicznymi, a wobec części prowadzone są postępowania egzekucyjne. Dlatego sąd zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody. Wyrok jest nieprawomocny. Piotr S. uczestniczył w ogłoszeniu orzeczenia zdalnie z zakładu karnego we Wrocławku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wschód słońca jutro przypadnie na godzinę 4:23. To będzie dzień chłodny zresztą, tak jak wszystkie ostatnie, ale i troszkę słońca wyjrzy. Zachmurzenie będzie jedynie umiarkowane, co jest miłą odmianą. Pojawiać się będą dalej przelotne opady deszczu, choć głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej, no ale najważniejsze temperatura 18 stopni, Dębki, Władysław, Oboleba, Ustka, Gdynia, Puck, Kosakowo, Słupsk, Lębor, Kobylnica, 17 Luzin, 19 Wejherowo, Ryda, Rumia oraz także 19 w Gniewinie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama. Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Reklama.

Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Budowa krytej pływalni na Chważni w Iczlinie wkracza w kolejny etap. Na placu budowy realizowane są ostatnie elementy stanu surowego obiektu. Aktualnie trwa montaż konstrukcji oraz pokrycia dachowego, w tym instalacja wielkogabarytowych drewnianych dźwigarów o długości ponad 25,5 metra, ważących około 4 tony każdy. Nowa pływalnia powstaje w sąsiedztwie szkolnych boisk sportowych jako część rozwijającego się kompleksu edukacyjno-społecznego na Chważni w Iczlinie. Obiekt, jak zapewniają włodarze miasta, będzie nowoczesną, funkcjonalną i w pełni dostępną.

dostępną przestrzenią sportowo-rekreacyjną, przeznaczoną zarówno do nauki pływania, jak i codziennej aktywności mieszkańców. Zakończenie budowy wraz z pełnym wyposażeniem obiektu planowane jest na maj przyszłego roku. Po oddaniu inwestycji do użytku zarządzanie pływalnią przejmie Gdyńskie Centrum Sportu. Po ponad 3 dekadach od wstrzymania budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec powraca temat zagospodarowania tego miejsca. Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej spotkali się, by omówić możliwości wykorzystania tego obszaru. Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, starostowie Wejherowski i Pucki, a także wójtowie gmin Gniewino i Krokowa oraz prezes pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej rozmawiali o przyszłości terenów po niezrealizowanej budowie elektrowni jądrowej nad Jeziorem Żarnowieckim. Według uczestników spotkania w najbliższym czasie mają zostać przeprowadzone szczegółowe analizy oraz konsultacje na szczeblu rządowym dotyczące możliwości rewitalizacji terenu i nadania mu nowych funkcji. Budowa elektrowni jądrowej Żarnowiec rozpoczęto w 1982 roku. Miała to być pierwsza w Polsce elektrownia atomowa wyposażona docelowo w 4 bloki energetyczne o łącznej mocy około 1600 MW. Inwestycja była jednym z najważniejszych projektów energetycznych PRL. Mieszkaniec Rumi w Puław chce pokonać Wisłę. Cel jest szczytny. Blisko 950 km wpław, ponad 3 tygodnie w wodzie i jeden cel. Pomóc dzieciom dotkniętym alkoholowym zespołem płodowym oraz ich rodzinom. Start zaplanowano w okolicach Oświęcimia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 9 sierpnia Jacek Pałubicki dopłynie do ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej. Sportowe wyzwanie ma przede wszystkim wymiar charytatywny. Podczas wyprawy prowadzona będzie zbiórka na rzecz Fundacji Mały Książę. Zebrane środki zostaną przeznaczone na specjalistyczne szkolenia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, utworzenie grupy wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z faz i faz D oraz rozwój kampanii społecznej hashtag Nie Pij Za Mnie, która zwraca uwagę na skutki spożywania alkoholu w czasie ciąży. Do pokonania będą dokładnie 942 km. Każdego dnia mieszkaniec Rumi planuje przepłynąć od 40 do 50 km. Intensywne wichury nawiedziły Pomorze. Odnotowano ponad 50 interwencji Straży Pożarnej. Za załamanie pogody odpowiedzialny jest cyklon Bernadette. Między innymi jego wpływ odczuwalny jest na Pomorzu w postaci opadów deszczu i coraz silniejszego wiatru. Jak informuje rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych, noc na Pomorzu była spokojna, jeśli chodzi o zdarzenie o charakterze atmosferycznym. Do godziny 6 strażacy przez służbę od godziny 8 poprzedniego dnia interweniowali łącznie 51 razy. Do zdarzeń o charakterze atmosferycznym największe skutki zdarzeń o tym charakterze były w powiecie wejherowskim i słupskim, brak zerwanych dachów. W powiecie puckim strażacy odnotowali 3 zdarzenia związane z silnym wiatrem. Strażacy apelują do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności. W miarę możliwości należy unikać przebywania w pobliżu drzew, słupów energetycznych oraz innych obiektów, które mogą zostać uszkodzone przez silny wiatr. Proszą także o śledzenie bieżących komunikatów i stosowanie się do zaleceń służb oraz obowiązujących alertów pogodowych. Miasto Puck otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki pozyskanym środkom możliwy będzie montaż windy w budynku Biblioteki Publicznej imienia Zaślubin Polski z morzem. Realizacja projektu ma znacząco poprawić dostępność biblioteki dla osób z ograniczoną mobilnością, w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców z małymi dziećmi. Inwestycja pozwoli zlikwidować bariery architektoniczne i zwiększy komfort korzystania z oferty biblioteki przez wszystkich mieszkańców. Projekt wpisuje się w działania na rzecz zwiększania dostępności przestrzeni publicznej oraz realizacji przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Kwota pozyskana przez miasto Puck na omawiany cel to 134 265 zł i 69 groszy. Wejherowo gościło bibliotekarzy z całej Polski. Ci odwiedzili miasto w ramach wizyty studyjnej. Uczestnicy projektu Narodowego Centrum Kultury
Pomosty, projekt rozwojowy dla absolwentów blisko, odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie, a także Wejherowski Ratusz. Goście mieli okazję poznać działalność Wejherowskiej Biblioteki. Jej dyrektor Ewelina Magdziarczyk-Plegbanek przedstawiła realizowane projekty partnerskie oraz inicjatywy tworzone wspólnie z mieszkańcami. Podczas spotkania w ratuszu rozmawiano o współpracy z

0: samorządu z biblioteką i roli instytucji kultury w budowaniu aktywnej, zaangażowanej społeczności. Jak zaznacza kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie Alicja Bodarczyk, cieszymy się, że Wejherowo mogło zaprezentować swoje doświadczenia i dobre praktyki w zakresie współpracy samorządu z instytucjami kultury. Zdjęcia z tej wizyty zobaczycie na stronie wejherowo.pl. Ważna informacja dla mieszkańców Gdyni. Przejście podziemne przy ulicy Kaspra Geskiego jest zamknięte do odwołania. Powodem zamknięcia jest awaria przepompowni wód opadowych należącej do PKP PLK. W wyniku usterki do przejścia przedostaje się woda gruntowa, co uniemożliwia jego bezpieczne użytkowanie. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, w Gdyni przejście pozostanie zamknięte do czasu usunięcia awarii. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Dariusz Majkowski i Mateusz Kleba jako pierwsi w historii pomyślnie zdali egzaminy na tłumaczy przysięgłych języka kaszubskiego. Jak poinformowało Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, egzamin pisemny odbył się 28 maja, natomiast część ustna została przeprowadzona 25 czerwca w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Obaj kandydaci uzyskali wyniki pozytywne i obecnie oczekują na uroczyste złożenie ślubowania, które zakończy proces uzyskania uprawnień. Dariusz Majkowski jest obecnym pracownikiem muzeum, natomiast Mateusz Kleba współtworzył je jako pracownik. Jak przekazuje Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, z radością gratulujemy Darkowi Majkowskiemu i Mateuszowi Klebie. To dla nas szczególny powód do radości i dumy.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Gryfy Wejherowo w ramach przygotowań do nowego sezonu w Pomorskiej Czwartej Lidze ma w planach rozegrać 4 mecze kontrolne. Pierwszy już w najbliższą sobotę. Żółto-czarni zmierzą się z AS Kolbudy. Tydzień później Wejherowianie sprawdzą swoją formę z Aniołami Garczegorze. 25 lipca gryfci zagrają z Pogonią Lęborg, a okres przygotowawczy zakończą 1 sierpnia sparingiem z Arką 2 Gdynia. Sezon 2026-2027 w Pomorskiej Czwartej Lidze wystartuje weekend 8-9 sierpnia. Gryfici pierwszy mecz rozegrają na wyjeździe z Radunią Stężyca. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Przygotowania do nowego sezonu rozpoczęli również piłkarze Pogoni Lęborg. Pierwsze zajęcie rozpoczęły się od dłuższej odprawy z trenerem Mateuszem Michniewiczem, a następnie zawodnicy wyszli na rozgrywkę prowadzoną przez Pawła Boniaszczuka.
2: No, nastroje bardzo dobre, bo wracamy do pracy. Ten zeszły sezon nie był taki, jakbyśmy sobie go oczekiwali, dlatego w każdym z nas taka sportowa złość na pewno była i chęć udowodnienia tego, że stać nas na pewno na lepszą grę i lepsze wyniki. Mam nadzieję, że to zrobimy, dlatego widzę duży entuzjazm w szatni. Zawodnicy na pewno się troszkę za sobą stęsknili, to cieszy. Wychodzimy dzisiaj na tej tutaj pięknej pogodzie potrenować troszkę i zaczynamy okres przygotowawczy. Mamy zaplanowane 4 gry kontrolne. Naprawdę drużyna jest w miarę już zebrana i jakby testować będziemy może jeszcze jednego, dwóch zawodników, ale szablon i szkic tego zespołu już mamy w głowie i mam nadzieję, że będziemy teraz tylko przejść do przodu i pracować nad tym, żeby jak najlepiej sezon zacząć.
1: Mówi trener Pogoni Mateusz Michniewicz. Pogoń, podobnie jak Gryf, rozegra 4 mecze kontrolne. 11 lipca o godzinie 11 u siebie zagrają z Orentem Reda, następnie z Bałtykiem Gdynia, wspomnianym wejherowskim Gryfem oraz Jaguarem Gdańsk. Okres przygotowawczy rozpoczęli też już piłkarze Weekendu Luźno. Przed startem sezonu 2026-2027 w trzeciej lidze Luźnianie rozegrają 4 sparingi. Rozpoczną meczem kontrolnym w Luźnie z Gromem Nowy Staw. Zaplanowany jest na 10 lipca. Dzień później w Gniewie Weekend zagra z Hapoelem Jeruzalem. 18 lipca rywalem Luźnian będzie Arka Gdynia. Ten mecz rozegrany zostanie w Gdyni. Okres przygotowawczy Weekend zakończy sparingiem 24 lipca w Luźnie. W tym przypadku klub poinformował, że przeciwnik jest jeszcze ustalany. Luziński zespół sezonu rozpocznie w pierwszy weekend sierpnia wyjazdowym meczem z Kotwicą Kórnik. Do treningów po przerwie wrócili również gracze czwartoligowego Sokoła Bożepole Wielkie. Zespół z gminy Łęczyce przygotowania rozpoczął wczoraj. Oprócz treningów na boisku siłowni trenerzy zaplanowali 4 gry kontrolne. 11 lipca Sokół w Garczegorzach zagra z miejscowymi Aniołami. Tydzień później w Stężycy zmierzy się z Radunią. 25 lipca Sokoła czeka sparing z Chojniczanką 2 Chojnice w Chojnicach. Okres przygotowawczy piłkarze z Bożego Pola Wielkiego zakończą u siebie 1 sierpnia meczem z Lwem Lęborg. Pozostajemy przy piłce nożnej. WKS Tolem Gimnął ważna zmiana przed nowym sezonem. Do klubu wraca Tomasz Dołotko, który od 8 lipca objął stanowisko dyrektora sportowego. To postać doskonale znana kibicom w Gniewinie.

0: Jako trener poprowadził Stolem od B klasy aż do trzeciej ligi, osiągając największy sukces sportowy w historii klubu. W nowej roli Tomasz Dałotko będzie odpowiadał za rozwój pionu sportowego, koordynację szkolenia, współpracę z trenerami wszystkich grup oraz przygotowanie długofalowej strategii rozwoju. Jego zadaniem będzie także wspieranie zawodników na każdym etapie, od Akademii Piłkarskiej aż po pierwszy zespół. Pierwsza kolejka nowego sezonu w Pomorskiej Czwartej Lidze rozegrana zostanie w weekend 8-9 sierpnia. Stolem na inaugurację podejmie KP Stargard Gdański, a Sokół na wyjeździe zagra z Gryfem Słupsk. Piłkarze RSiP PG Wybrzeża Gdańskie zagrają w nowym sezonie Ligi Europejskiej. Europejska Federacja Piłki Ręcznej pozytywnie rozpatrzyła wniosek gdańskiego klubu, dzięki czemu podopieczni Patryka Rombla znaleźli się w gronie 32 drużyn, które rozpoczną rywalizację od fazy grupowej. Losowanie grup zaplanowano na 17 lipca. PG Wybrzeże zostało przydzielone do czwartego koszyka wraz z zespołami z Rumunii, Portugalii, Danii, Niemiec i Szwecji. Faza grupowa rozpocznie się 29 września i potrwa do początku grudnia. Do kolejnego etapu awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z 8 grup. Finał Ligi Europejskiej odbędzie się 22 i 23 maja 2027 roku. Zmieniamy dyscyplinę. Energia Trelew-Sopot wzmacnia skład przed nowym sezonem. Do mistrza Polski dołącza 19-letni środkowy Karol Prochorowicz, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-2029. Mierzący 204 cm wychowanek WKK Wrocław ma na koncie dwa tytuły młodzieżowego mistrza Polski, triumf w młodzieżowym Pucharze Polski oraz brązowy medal mistrzostw Polski do lat 19. W ostatnich dwóch sezonach występował także na parkietach pierwszej ligi, rozgrywając 77 spotkań. Obecnie Prochorowicz przybywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski do lat 20, która przygotowuje się do rozpoczynających się 11 lipca Mistrzostw Europy Dywizji A w Słowenii. W kadrze jest także drugi zawodnik Energii Trefla, Szymon Kiezik. Nowy podkoszowy sopockiego zespołu podkreśla, że do wyboru Trefla przekonała go możliwość ponownej współpracy z trenerem Krzysztofem Roszykiem. W żółto-czarnych barwach Karol Prochorowicz będzie występował z numerem 24.
1: Norda FM.